0: wyborczy jako sztabowiec pana prezydenta Nawrockiego, wtedy jeszcze kandydata. Pan Sławomir Mentzen wielokrotnie wypowiadał się w taki sposób, który był przyjazny Koalicji Obywatelskiej. Dziwię się takim wypowiedziom, bo przede wszystkim one stoją w kontrze do tego, co Sławomir Mentzen mówił jeszcze w 2022, w 2023 roku. Tu był taki pasus mówiący o tym, że on ma prawo mówić, co chce. Oczywiście, tylko też wyborcy mają prawo rozliczyć Sławomira Mentzena z tego, co mówią. Zasadniczo należy odróżniać sytuację z 22, 23 roku od tej, którą mamy obecnie. Nawet to zauważa Krzysztof Bosak. A sprzęt, który był przekazywany stronie ukraińskiej, jest nieporównywalny. Pan Kosiniak-Kamysz przekazuje najnowocześniejszy sprzęt. W ramach sejfu chce przekazywać sprzęt, który jest zakupiony na pożyczkę. A z drugiej strony my mówiliśmy o przekazywaniu sprzętu, który wychodził z użytku z polskiej armii, tak jak jak czołgi T-72 czy PT-91. A także warto o tym powiedzieć, sprzedawaliśmy Ukrainie. Wtedy, kiedy Ukraina prowadziła konflikt zbrojny taki bardzo defensywny, również wtedy był czas, kiedy sprzedawaliśmy Ukrainie broń, przypomnę, 3D Moregina, czyli armata obice Krab, sprzedane za 3 miliardy złotych. To jest największy kontrakt zbrojeniowy podpisany przez Polską Grupę Zbrojeniową w historii. Oczywiście Sławomir Mentzen w ramach swojej dziwnie rozumianej, prowadzonej polityki może mówić wszystko, tylko trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie wszystko, co mówi Sławomir Mentzen, ma pokrycie faktach i w rzeczywistości. I dziwię się, bo ja uważam, że na prawicy powinien być panować pewien konsensus i też powinien panować, nie chcę powiedzieć o pakcie nieagresji, ale o jakiejś tam rywalizacji, ale nie posługiwaniu się nieprawdami. Ja często, mając spotkania czy na Podlasiu, czy w województwie warmińsko-mazurskim, to słyszę, żeby prawica się nie kłóciła i myślę, że ten apel powinien być skierowany również do pana Sławomira Mentzena. Jego kolega z Konfederacji, pan marszałek Bosak, jest w stanie to zrozumieć. Sławomir Mentzen czasem nie wychodzi z tej roli barmana podającego piwo Sławomirowi Nitrasowi, Rafałowi Trzaskowskiemu czy Radosowi Sikorskiemu, a to jest zła rola, bo Sławomir Nitras by mógł odegrać pozytywną rolę na prawicy, a wybiera rolę tego, który coraz częściej, coraz więcej ludzi mówi o tym, że to jest człowiek, który chce iść z Donaldem Tuskiem. No ja bym przestrzegał tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy Konfederacja to jest ta formacja, która odsunie Tuska od władzy. A być może Sławomir Mentzen jest tym politykiem, który da Tuskowi kolejną kadencję. Trzeba się nad tym głęboko zastanowić i też mieć to w świadomości przy wyborach, że jedyną formacją, która realnie chce odsunąć Tuska od władzy, jest Prawo i Sprawiedliwość i też realnie chcemy doprowadzić do tego, żeby współpraca była między rządem a panem prezydentem Nawrockim, który był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości.
1: Andrzej Śliwka, Prawo i Sprawiedliwość, Sejmowa Komisja Obrony. Dziękuję pięknie, panie pośle. Dobrego dnia i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie naszych radiosłuchaczy, pana redaktora. Życzę miłego dnia.
2: 7:09. Gość poranka.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Przy telefonie redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry.
1: A porozmawiamy o schizmie. Zazwyczaj słowo schizma mieliśmy zarezerwowane dla podręczników od historii Kościoła głównie. No, ale przyszło nam powiedzieć o schizmie w roku pańskim 2026. Wszystko z powodu decyzji Bractwa Świętego Piusa X, lefebrystów, co do wyświęcenia biskupów kilku, co prawda, ale jednak wbrew woli Ojca Świętego i Watykanu. Czy ta decyzja mówi nam coś więcej niż tylko suchy fakt pod tytułem zaciągnięta z automatu ekskomunika, trochę z urzędu i lecimy dalej? Czy to pęknięcie może być większe niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka?
2: To chyba jest dużo poważniejsza sprawa, bo ja pamiętam ten rok 88, kiedy po raz pierwszy Bractwo Piusa X wyświęciło czterech biskupów. Wtedy też się mówiło, zanim do tego faktu doszło, przecież był zapowiedziany, mówiło się, że to będzie schizma, skoro wbrew papieżowi, wbrew przepisom prawa kanonicznego taki fakt zaistnieje. Ale potem sprawa została tak troszeczkę w zawieszeniu. Nikt tego słowa na głos nie wypowiedział. Była nałożona ekskomunika na tych czterech biskupów nowo wyświęconych i na biskupa Lefebvre'a, który ich wyświęcił. Ale w zasadzie to była taka ukryta schizma, bo wszyscy liczyli na to, że to się w jakiś sposób uda szybko załatwić. Rzeczywiście te rozmowy były natychmiast podjęte jeszcze za czasów Jana Pawła II. No ale minęło prawie 40 lat, były różne propozycje ze strony Watykanu, żeby tę sprawę, tę taką pełzającą schizmę gdzieś tam zakończyć, żeby doszło do tego pojednania z Watykanem. Tu papież Benedykt XVI bardzo dużo zrobił, że wyciągnął rękę już tak naprawdę daleko, proponując bractwu własne struktury w Kościele, taką prawaturę osobistą, jak mają przed Opus Dei, czyli własnych biskupów, zdjął ekskomunikę. Ale jeden warunek postawił, żeby uznać nauczanie Soboru Watykańskiego II. Nawet to nie było takie bezwzględne, że we wszystkim jakaś przysięga, tylko żeby starać się zrozumieć, interpretować nauczanie Soboru Watykańskiego II zgodnie z nauczaniem Kościoła. I lefebryści to odrzucili. I to trwało. Potem były różne gesty papieża Franciszka, no mniej lub bardziej przyjazne. Były i przyjazne, i były nieprzyjazne. I tutaj ta zapowiedź, która w lutym czy w styczniu padła, że będzie to wyświęcenie nowych biskupów, no to już była zapowiedź schizmy. I Watykan od razu zareagował w ten sam sposób, ostrzegając, że będzie to rozumiane, będzie to oznaczało akt schizmatycki. I więc nie byłem bardzo zdziwiony, że tak szybko, czyli następnego dnia po tych święceniach biskupich, już był komunikat o ekskomunice rozszerzonej nie tylko na biskupów, uczestników tej ceremonii, ale też na wszystkich kapłanów, wszystkich duchownych bractwa, a nawet na wiernych świeckich, którzy zgadzają się z tą linią oderwania od nauki Kościoła.
1: No właśnie, bo tak sobie myślę głośno trochę w imieniu tych, których ta decyzja dotyka, to znaczy tych dość głośnych w internecie, ale myślę, że też obecnych realnie czasem w kościołach, osób, które po prostu zostały przy tej mszy w rycie trydenckim, zostały przy tej tradycyjnej liturgii po łacinie. No i właśnie, gdzie oni, w jakim oni miejscu dzisiaj kościoła są? Ja wiem, że to może wygląda trochę jak dyskusja o formalnościach pod tytułem, czy jestem już w diecezji warszawsko-praskiej, czy łódzkiej. Natomiast no, realnie to dla wielu jest problem, jak odnaleźć się w strukturach kościoła, skoro bractwo, skoro liturgię, czy skoro osoby organizujące liturgię, na którą uczęszczamy, no de facto są poza kościołem.
2: No to powiedzmy od razu, że przez te ostatnie lata Bractwo Kapłańskie Piusa X nie było w strukturach Kościoła, bo sakramenty, których biskupi udzielali, były udzielane niegodnie. Papież Franciszek dał dyspensę i dwa sakramenty spowiedzi i małżeństwa udzielane przez kapłanów Bractwa były ważne. To było na czas jubileuszu, potem to przedłużył, ale tak naprawdę oni w strukturach Kościoła formalnie nie byli. Ale powiedzmy od razu, tutaj nie chodzi o mszę tradycyjną, mszę trydencką tak zwaną, bo gdyby o to chodziło, to już w latach 90. po tamtej schizmie Lefebvre'a I powstało w Kościele katolickim bractwo duszpasterstwa, powstały wiernych tradycji. Na przykład Bractwo Kapłańskie Świętego Piotra, ale też inne, którzy mieli zgodę na odprawianie mszy w tym rycie starym, i katolicy, którzy chcieli być w zgodzie z papieżem, w jedności z papieżem, a po prostu lubią tę liturgię, no podoba im się, lepiej się w niej czują, bardziej się mogą w ten sposób modlić, mieli taką możliwość. To nie chodziło o tę mszę, bo papież Benedykt na taką mszę się zgodził, a jednak lefebryści nie poszli na pełną jedność z papieżem. To nie chodziło o jakąś nawet nostalgię za dawnymi czasami. Tutaj chodzi tak naprawdę o inną jednak teologię i to zostało już jasno wyartykułowane w tym wyznaniu wiary, które lefebryści złożyli tuż przed tymi święceniami 1 lipca. To zostało wyartykułowane w wielu ich wypowiedziach. Chodzi o inną wizję Kościoła, o odrzucenie dużej części nauczania Soboru Watykańskiego II, czyli nauczania współczesnego Kościoła katolickiego. Chodzi o inną wizję Boga tak naprawdę, świata, zupełnie Kościoła, który jest zamknięty na świat, religii, która nie jest religią z wolnego wyboru. Zauważmy, że takim najważniejszym punktem przeciwko któremu się sprzeciwił Lefebvre i potem jego uczniowie, to był deklaracja o wolności religijnej. To dla nich było niepojęte i do dziś jest niepojęte, że człowiek może dokonywać wolnego wyboru i wybrać religię, wybrać sposób, w jaki chce czcić Boga. To dla nich było niezgodne z tradycją Kościoła. Sobór Watykański II taką deklarację ogłosił. To chodzi o wolność człowieka. O to, czy człowiek jest wolny w swoim wyborze wiary w Boga, w swojej religijności, czy jest w jakimś sensie przymuszony wręcz, można powiedzieć, niewolnikiem potężnego władcy, który go przeraża, który go zawstydza i któremu trzeba być posłusznym. To jest wizja Boga, która przez wieki rzeczywiście obowiązywała, czy była, Boże, obecna w nauczaniu Kościoła, no ale to się zmieniło, bo jednak Kościół się zmienia i to nie jest dostosowywanie się do jakiś relatywizm. Nie, to jest po prostu odczytywanie tej nauki na Ewangelii na nowo. I tego Bractwo Świętego Piusa absolutnie nie jest w stanie zaakceptować.
1: A myśli pan, że jest jeszcze jakaś furtka w dającej się przewidzieć przyszłości, która mogłaby w jakiś pewnie sztuczny, nie ma co kryć na dziś przynajmniej, sztuczny sposób łączyć kierunek Kościoła, kierunek, którym Łódź Piotrową pokierował papież Franciszek, dzisiaj Leon XIV, czy jednak to tutaj coraz mniej tych nitek jest, na których można cokolwiek budować? No bo też widzę po reakcjach i samych zainteresowanych, ale też wielu, powiedzmy to, znanych osób, które w tym rycie się odnajdują, mówię tylko o liturgii, ale przecież, tak jak pan powiedział, to jest kwestia też szerszego spojrzenia na Kościół, jego miejsce w świecie współczesnym, że nie ma tu jakiejś takiej refleksji najczęściej pod tytułem dobra, to wracamy, to jest może krok za daleko, tylko jest utwierdzanie się w swoich przekonaniach, paradoksalnie być może, w tej wolności religijnej, od której sami się dystansują w kontekście pozostałych wiernych.
2: Ja myślę, że w najbliższym czasie takich rozmów, które by przyniosły jakieś rezultaty, pewnie nie będzie i rezultatów nie będzie. W przyszłości na pewno, bo tutaj próby ze strony Watykanu będą podejmowane, ale trochę czasu musi minąć, bo to jest zbyt świeży akt z jednej i z drugiej strony. Akt lefebrystów, akt schizmatycki i akt Watykanu ogłaszający bardzo szeroką ekskomunikę. Wierni tradycji, którzy chcą zostać w kościele katolickim, mają taką możliwość i tutaj Watykan rozsyła instrukcje do biskupów diecezjalnych, żeby uprościć powrót nie tylko wiernym, no, którzy po prostu mogą zacząć chodzić na msze, nawet te tradycyjne, odprawiane przez duszpasterzy diecezjalnych wiernych tradycji, ale też dla kapłanów. To jest uproszczona wersja. Tam trzeba po prostu złożyć wyznanie wiary, taką właśnie deklarację, że się będzie starało zrozumieć tę współczesną interpretację nauki Soboru Watykańskiego II. To są bardziej nawet uproszczone te warunki niż były wcześniej. I pewnie część osób, wiernych na pewno, z tego skorzysta. Tych, którym zależy po prostu na łacińskiej mszy tradycyjnej. Księża nie wiem, bo to jest bardziej skomplikowane sprawa. I tutaj pewnie trzeba będzie troszkę poczekać, jak się ta sytuacja rozwinie. Na pewno próby pojednania zaczną się pojawiać. No już kardynał Parolin powiedział, że to jest droga przecież otwarta. Inni kardynałowie z kurii też dają takie sygnały. No ale to są na razie takie sygnały, żeby zupełnie nie zamykać drzwi.
1: To jeszcze jedno pytanie. Nie jest trochę tak paradoksalnie, że w ramach Kościoła, nawet wliczając tych, którzy są zwolennikami rytu trydenckiego i liturgii w tym duchu, coraz mniej jest wspólnych mianowników. To znaczy, że dzisiaj Kościół na przykład w Polsce, Kościół w Niemczech, Kościół włoski, Kościół afrykański, moglibyśmy wyliczać pewnie więcej tych przykładów wspólnot. No, że jest oczywiście wspólny mianownik pod tytułem wiara w Boga i Trójcę Świętą i zmartwychwstanie Chrystusa, ale na poziomie codziennego wyznawania tej religii, sposobu jej realizacji w życiu codziennym, no to mam poczucie, że czasem niektórych łączy więcej, nie wiem, z braćmi z prawosławia czy z kościoła protestanckiego, z drugiej strony gdzieś tam z jakimiś daleko idącymi już dawno tradycjonalistami, niż w ramach tego wspólnego mianownika pod tytułem Kościół katolicki. Ale może się mylę, może zawsze tak było, że tych odcieni wiary i sposobu ich przeżywania było dużo w Kościele.
2: Było dużo, ale one nie były tak rzeczywiście znane. Dla mnie osobiście no to, co mnie w różnych momentach jakoś trzymało przy Kościele katolickim, a też rzeczywiście momenty były różne i trudne, to właśnie było takie przekonanie, że w Kościele katolickim jest miejsce dla wszystkich, że to jest Kościół powszechny. Więc jest miejsce i dla tych, którzy lubią tradycyjną liturgię łacińską, i dla tych, którzy lubią mszę świętą, nie wiem, w górach na kamieniu odprawiającym przy gitarze. Jest miejsce dla tych, którzy są czcicielami Matki Bożej, nawet bardziej niż Pana Jezusa. I dla takich, którzy się dystansują i mówią, że to jest już troszkę przesada, bo to, no bo jednak to jest Matka Boża była człowiekiem. Nieważne. W każdym razie dla wszystkich byłoby tu miejsce. I to jest dobrze, że tak jest. Co więcej, ja się bardzo cieszę z tego, co pan powiedział, że ten Kościół nie jest monolitem. On był w sztuczny sposób, nawet nie utrzymywany, tylko nas jakby przekonywano, że to musi być monolit. Tak. Nie, jest ten rdzeń wspólny rzeczywiście. To jest Ewangelia, to jest wiara w zmartwychwstanie Jezusa. To jest uznanie prymatu papieża, ale dobrze, że się różnimy, że jest Kościół afrykański, że jest Kościół wiernych tradycji, że jest Kościół, nie wiem, niemiecki, że jest Kościół bardziej tradycyjny, bardziej postępowy. W porządku. Tutaj chyba po prostu różni są ludzie, a ludzie tworzą Kościół. Więc dlaczego mieliby być monolitem? Nie mogą być monolitem.
1: I niech to będzie puenta naszej rozmowy. Po więcej odsyłamy na strony i papierowe, i internetowe Tygodnika Powszechnego. Redaktor Edward Augustyn, szef działu Wiara Tygodnika Powszechnego, był razem z nami. Dziękuję pięknie, redaktorze.
2: Dziękuję bardzo. 7:09.
0: Twój początek dnia.

0: powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Nasz pierwszy gość przy telefonie Marek Mikołajczyk, portal Zero.pl. Dzień dobry, redaktorze.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Zanim zadam pytanie o politykę, to najpierw chciałem cię zapytać o refleksję natury szerszej, to znaczy, czy twoim zdaniem polityka w ciągu wakacji, urlopów wyhamowuje na tyle mocno, że politycy robią ją dla samych siebie, no i trochę dla dziennikarzy i dla tych turbo zaangażowanych wyborców, czy jednak czasy są takie i media społecznościowe na tyle zmieniły też debatę, że nawet nad morzem, jeziorem, czy w górach, czy po prostu w hamaku gdzieś tam jakieś strzępy, przynajmniej newsów, docierają do wyborców.
2: Wow, faktycznie z grubej rury zaczynamy. Przypomniałeś mi, że kiedyś istniał taki termin jak sezon ogórkowy. Tak. Ja mam wrażenie, że my w tym roku sezonu ogórkowego nie zaczęliśmy i musiałeś mi o tym przypomnieć, bo ja faktycznie naprawdę zapomniałem, że kiedyś coś takiego istniało. To znaczy, myślę tutaj o publikacjach naszych w Zero.pl, ale też szerzej mediów różnych innych, myślę tu o Onecie, o TVN24, o Wirtualnej Polsce i mam wrażenie, że dużo tych spraw wokół Szpitala Południowego, wokół medyków, wokół lekarzy, to nie są informacje, które pozostały w bańce. Ja mam taki test, często o nim mówię, że mam parę osób, które na co dzień polityką się nie zajmują i gdy jest jakiś taki temat i chcę sprawdzić, czy on się przebił do świadomości, to się odzywam do tych osób i pytam, słuchaj, a słyszałeś może o tej i o tej sprawie? I podobny test wykonałem, gdy pojawiły się publikacje Zero.pl o Szpitalu Południowym i o dziwo, wszystkie osoby mi potwierdziły, tak, tak, no słyszałem, śledzę, patrzę, weryfikuję. I to mi pokazało, że te tematy wyszły z bańki. Wyszły z bańki naszej dziennikarskiej, wyszły z bańki politycznej, wyszły z bańki twitterowo, dzisiaj powinienem powiedzieć x-owej. I ludzie tym żyją. Ludzie słyszeli o tych historiach, to pojawiało się przy tych słynnych niedzielnych obiadach i mam wrażenie, że to trochę może pokazywać, że my tego sezonu ogórkowego w tym roku przynajmniej jeszcze teraz nie mamy, mimo że mieliśmy przecież upały, mieliśmy przecież piękne tygodnie, mieliśmy piękne weekendy, to jednak to są historie chyba takiego kalibru i tak uderzające do świadomości społecznej, też historie dosyć proste do opowiedzenia, że chyba o sezonie ogórkowym w tym roku mogliśmy zapomnieć, możemy zapomnieć. No tylko pytanie, co się wydarzy w sierpniu, bo przecież jeszcze trochę tych weekendów wakacyjnych przed nami.
1: No to weźmy na warsztat to, co nam zabrało sezon ogórkowy, czyli historia numer jeden to seria publikacji właśnie portalu Zero. Głównie Patryka Słowika, ale też jego kolegów, koleżanek.
2: Tak, powiedzmy tutaj też o Jakubie Styczyńskim.
1: Tak, dokładnie. Zawsze warto autorów podkreślać, bo oni gdzieś giną. Siłą rzeczy autorzy przy okazji publikacji treści i to też jest jakby ważna rzecz do odnotowania. No ale właśnie, zaczęło się od jak u Hitchcocka, od trzęsienia ziemi, później było tylko mocniej. Informacje o saloniku VIP w Szpitalu Południowym, o tym dżentelmenie Dawidzie Kacprzyku, radnym już nie Koalicji Obywatelskiej, no ale wyrzuconym dopiero co, zarabiającym gigantyczne pieniądze. No i ten serial trwa, rozwija się, ma różne odnogi i oparło się to wręcz o premiera Tuska, który dał ultimatum ministrze zdrowia i szefowi NFZ. No z tego, co słychać, chyba dymisji jednak nie będzie. Były za to dymisje w zarządzie szpitala, w Radzie Nadzorczej. Rafał Trzaskowski poszedł nawet zgodnie z apelem partii Razem i obiecał wyczyścić Rady Nadzorcze pozostałych spółek miejskich z osób, które mają legitymacje partyjne w kieszeni. Czy to jest dobra reakcja? Chciałem cię zapytać. I czy twoim zdaniem to już jest koniec tej historii, w sensie takim, że trzeba to podsumowywać, patrzeć na efekty i pytać o wnioski, czy jeszcze nie?
2: Ja nie wiem, czy to jest koniec historii o Szpitalu Południowym, bo tych publikacji faktycznie sporo było. Tutaj musimy poczekać, co nasi koledzy redakcyjni jeszcze ewentualnie opiszą, bo coś mi mówi, że jeszcze jakieś kontynuacje takie czy inne, tych czy innych historii może się pojawić. Ja bym zwrócił uwagę też na publikacje Wirtualnej Polski, które w ostatnich dniach się wydarzyły. Michał Janczura opisuje kolejne przykłady pokazujące, że ten system ochrony zdrowia nie działa tak, jak powinien. Myślę tutaj o sporych zarobkach lekarzy. Tym razem był to szpital w Mogilnie i okolice tych rejonów. To też pewnie odsyłamy do tej publikacji, jeżeli chodzi o szczegóły. Natomiast jeżeli patrzymy na to trochę szerzej i patrzymy na to takim politycznym okiem, no to ja nie mam wrażenia, żeby to, co się dzieje teraz w polityce, spowodowało, że my nagle w ciągu tygodni czy miesięcy zobaczymy nową ochronę, nową jakość ochrony zdrowia i że takich historii w przyszłości, takich czy innych, nie będzie się pojawiać. Przepraszam, ale reformy z ochrony zdrowia nie przygotowuje się przez weekend, a takie było chyba oczekiwanie dosyć populistyczne. Takie narracje przedstawił premier, to znaczy proszę tutaj teraz przygotować reformę i ja chcę do wtorku mieć przedstawiony plan. No to jest zadanie niewykonalne. No, nikt, kto obserwuje zaniedbania 30-letnie w ochronie zdrowia, i to myślę o systemowych, prawnych, finansowych, organizacyjnych, no, nie da się tego zrobić w jeden weekend. On, taki człowiek się nie urodził i niezależnie, czy ministrem zdrowia będzie minister Sobierańska-Grenda, czy jakikolwiek polityk, czy nawet byśmy oddali to stanowisko opozycji, nie wiem, partii Razem na przykład, no to nigdy nie będzie tak, że w weekend ktokolwiek przygotuje reformę. I chyba premier się trochę zorientował. Dzisiaj to pewnie się do tego właśnie odwołuje, że do tej wypowiedzi premiera o tym, że on nie szuka kozłów ofiarnych, i to gdzieś tak spowodowało, że ten temat dymisji ucichł.
1: No poza tym, wiesz, jeśli na 12 czy na 13 zaplanowana jest konferencja prasowa pani minister z dotychczasowym szefem NFZ, no to spodziewam się, że nie daliby im mówić, przedstawiać, prezentować się i gimnastykować tylko po to, żeby po południu premier wyszedł i powiedział, to za słabo, lecicie ze stanowisk.
2: Nie, no oczywiście. Więc politycznie to był taki straszak. Zresztą nie pierwszy, nie ostatni raz, bo przecież znamy poprzednie lata rządów Donalda Tuska. Od 2007 roku to była metoda zarządzania kryzysem, straszenie dymisjami. Zresztą to przecież nie jedyna dymisja, o której się w kuluarach mówiło. Myślę tutaj o Katarzynie Połczyńskiej-Nałęcz.
1: Chociaż tym, nie związane już z tym tematem.
2: Tak, oczywiście. Ja myślę tutaj bardziej o sposobie zarządzania, to znaczy jakieś takie wypuszczanie głośniej, czy ciszej, czy osobiście, czy za pomocą swoich współpracowników jakichś takich historii o dymisji. To jest zarządzanie kryzysem, czyli to słynne Donald Tusk się wściekł, które w mediach się przewijało bardziej poważnie lub mniej. Więc ja mam wrażenie, że to jest strategia dotrwania do wyborów. Tutaj żadnych ruchów takich, prawdę mówiąc, takich poważnych, tak, czyli jakieś reformy nie będziemy obserwować. Oczywiście to nie jest tak, że ja nie mówię, że minister Sobierańska-Grenda dotrwa do końca kadencji, bo może jeszcze być 10 różnych innych historii, gdzie to stanowisko straci. Natomiast jeżeli pytasz mnie o to, czy ja uważam, że coś z ochroną zdrowia się zmieni, to uważam, że nie. Nie było takiego planu w 2023 roku, gdy Izabela Leszczyna zostawała szefową resortu zdrowia. Nie było takiego planu, gdy odpolityczniano ten resort, i niezależnie od tego, kto ostatecznie zakończy w 2027 roku kadencję na funkcji ministra zdrowia, ta służba zdrowia, ta ochrona zdrowia będzie wyglądała dokładnie tak samo, po prostu z tym albo innym nazwiskiem. Nie ma tego pomysłu, nie będzie tego pomysłu. Dzisiaj na konferencji możemy usłyszeć różne rzeczy, natomiast no, to jest pudrowanie, i dopóki nie znajdzie się formacja, która realnie będzie chciała się tym zająć, to ja się nie spodziewam zmian. Zresztą no, zobaczmy, co się dzieje w tym momencie. No, Lewica otwarcie zabrała głos. Anna Maria Żukowska, szefowa klubu, mówi, że no, Lewica to wcale nie chce ochroną zdrowia w Polsce zarządzać, dopóki wygląda ona tak, jak wygląda. No i wprost krytykuje Donalda Tuska za to, że po pierwsze nie daje odpowiedniego finansowania, a po drugie nie daje odpowiedniej decyzyjności pani minister Sobierańskiej-Grędzie, no to jeżeli koalicjant coś takiego mówi, no to nie jest opozycja, która może sobie mówić i to nie ma znaczenia, tylko no, koalicjant wprost przyznaje, że no, tak naprawdę to władzy minister Sobierańska-Grędzie nie ma żadnej.
1: Tak, to prawda. Ta pozycja polityczna ministra zdrowia zawsze jest kluczowa, jeśli chodzi o jakąkolwiek reformę. No tutaj może ta presja publiczna będzie paradoksalnie jakimś narzędziem w rękach Jolanty Sobierańskiej-Grędy. Zobaczymy, sprawdzimy. Natomiast chciałem zapytać jeszcze o szczyt NATO w Ankarze, który trwa. Delegacja Polska to pan prezydent Karol Nawrocki, wicepremier Radosław Sikorski i drugi wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Dużo napięcia między obozem rządowym i prezydenckim, między delegacją prezydenta i rządu, głównie z powodu zamieszania wokół przekazania Ukrainie kilku, słyszałem, że to 5 rakiet do systemów Patriot. PiS bije na alarm, że to za dużo, zbyt łatwo, zbyt szerokim gestem, tym bardziej, że relacje z Kijowem, delikatnie mówiąc, są napięte. No a rząd odpowiada, przecież prezydent o wszystkim był informowany, skąd ta nagła burza, tego nie wiemy. Jak ty czytasz całą tę aferę, czy problem, czy w ogóle dyskusję na temat tego, ile, w jakim trybie i czy w ogóle Ukrainie jeszcze pomagać?
2: Znaczy, zacznę od myśli bardzo takiej ogólnej, globalnej, a potem przejdę do szczegółu. To znaczy myśl globalna i ogólna jest taka, że niestety wszystko to, co obserwujemy, to jest wojna polsko-polska i to nie służy niczemu, nikomu. I nawet jeżeli mielibyśmy zajmować jakieś strategiczne pozycje negocjacyjne z Kijowem i dbać o swój interes, to wyciąganie konfliktu wewnętrznego na światło dzienne nie powoduje, że my brzmimy jakkolwiek poważnie. To znaczy, ja uważam, i to pewnie się trochę wpisze w narrację części polityków Prawa i Sprawiedliwości, chociaż uważam, że akurat to podejście jest jakkolwiek słuszne. To znaczy, my jesteśmy w lipcu 2026 roku, a nie w marcu 2022 roku. Nasza pozycja i relacje z Kijowem się trochę zmieniły. I tutaj bym postawił kropkę, jeżeli chodzi o to, z czym się zgadzam z politykami Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, uważam, że powinniśmy być trochę bardziej asertywni. Natomiast nie będziemy asertywni, jeżeli my będziemy się publicznie kłócić na temat tego, jaką relację przyjąć z Kijowem, bo przecież to, co się dzieje w Polsce, nasi sojusznicy widzą i nasi wrogowie też widzą. To znaczy wyciąganie na światło dzienne tego, jakie pozycje negocjacyjne przyjmujemy, to nie polepsza naszej sytuacji. I Ukraińcy to od 4 lat wykorzystują bardzo skrupulatnie, wiedząc, jakie są nastroje, jak do sprawy podchodzi prezydent, jak do sprawy podchodzi rząd Donalda Tuska. Więc to jest ta myśl globalna. Może trochę warto odpuścić Twittera. Ja wiem, że teraz to mówię jakieś rzeczy, które się w ogóle nie sprawdzą, natomiast no, tak wygląda sytuacja. Odpuścić tego Twittera i trochę bardziej pospotykać się i porozmawiać, jak do tej sprawy podejść. Natomiast no, czy powinniśmy pomagać Ukrainie? Powinniśmy. I jeżeli nasi sojusznicy rozmawiają z nami na temat i wykonujemy pewne zabiegi sojusznicze, bo przecież wiadomo, że nikt w tym momencie nie może odciąć Kijowa od dostaw broni, od wsparcia militarnego, od pieniędzy, no to powinniśmy tego sprzętu nadal dostarczać. Niemniej bardzo mocno akcentować naszą podmiotowość i wykorzystywać współpracę z Kijowem do tego, żeby realizować własne interesy. No ja myślę tutaj cały czas o tej nieszczęsnej historii z upamiętnieniem bohaterów w UPA i tej nazwie dla tej jednostki. No to wywołało spory skandal dyplomatyczny, natomiast no, ta sprawa nie została zamknięta, jeżeli chodzi o naszą relację z Kijowem. No tutaj wykonaliśmy pewne ruchy, ale w żaden sposób się z Kijowem nie dogadaliśmy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, no cały czas z tyłu stoją sprawy ekshumacji na Wołyniu. To jest cały czas temat, który my powinniśmy w tych rozmowach z Kijowem podnosić. To znaczy, mamy swoje interesy jako państwo, Ukraina jest w stanie wojny i my nie odcinamy im pomocy, ale powinniśmy zachowywać tą podmiotowość. No i Ja wiem, to nie jest ciekawe publicystycznie, natomiast no bez współpracy na linii prezydent, premier, minister obrony, no my nic nie załatwimy. W naszym interesie jest nie dwugłos, tylko spójność i jeden głos, niezależnie od tego, czy mamy prezydenta wspieranego przez Prawo i Sprawiedliwość, czy premiera, który jest liderem Koalicji Obywatelskiej, tak? Natomiast to chyba niestety moja wizja sprawowania polityki w tym właśnie zakresie nigdy nie zostanie spełniona.
1: No to niestety nie wyprowadzę cię tutaj z błędu, bo te sprawy partyjne im bliżej do wyborów, a bliżej przecież jesteśmy z każdym kolejnym dniem, już tylko rok z kawałkiem, tym więcej będzie zerkania na słupki, na to jak to wszystko wpływa na słupki. No a że przed nami w tej krótkim terminie jeszcze rocznica Krwawej Niedzieli, czyli no, upamiętnienie tak. Ofiar ludobójstwa na Wołyniu wróci z podwójną mocą, no to wydaje się, że tutaj ciężko będzie złapać jakiś zdrowy, nie tyle dystans, co zdrowy kontakt nawet ze stroną ukraińską, która też widziałem ostatnio wywiad szefa gabinetu prezydenta Zełenskiego, pana Budanowa, który no mam wrażenie, że tylko podkręcał te nastroje, tak jakby wiedząc, że one służą Zełenskiemu i jego ekipie we wewnętrznych układankach w swoim kraju. Nie chcę powiedzieć, że symetrycznie w Polsce dzieje się podobnie, bo to zupełnie nie ten kaliber odpowiedzialności i problemu, ale chyba coś w tym jest. W sensie takim,
2: i wiesz co, że ja mam niestety jedną smutną refleksję, to znaczy niestety, jeżeli chodzi o pojednanie z Ukrainą, my się cofnęliśmy. Ja pamiętam gesty polityków ukraińskich, którzy jeszcze za prezydenta Bronisława Komorowskiego, a nawet pewnie byśmy się cofnęli do Aleksandra Kwaśniewskiego, wykonywali pewne ruchy w stosunku do Polaków. Ten temat zawsze był trudny. Ja nie mówię, że tam doszło do jakiegoś pojednania, ale mam wrażenie, że kiedyś byliśmy bliżej niż jesteśmy teraz. Ukraina to wykorzystuje i niestety ja nie widzę mądrej odpowiedzi ze strony Polaków. Mam wrażenie, że niestety, jeżeli chodzi o relacje, prowadzenie polityki zagranicznej, Ukraińcy są, no moglibyśmy się uczyć od strony ukraińskiej, jak należy prowadzić politykę zagraniczną, jeżeli chodzi o pamięć historyczną, politykę historyczną i rozgrywanie tych trudnych tematów z sojusznikami.
1: No i to będzie ponura puenta naszej rozmowy. Po więcej, nie ponurych puent, ale tematów, opinii, wywiadów odsyłamy na portal Zero.pl. Tam Marek Mikołajczyk, jego koleżanki i koledzy nieustannie wykonują tę pracę dla Państwa. Dziękuję pięknie, Marku. Dobrego dnia i do zobaczenia, do usłyszenia.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się. Boże, przez zwiastowanie anielskie poznaliśmy wcielenie Chrystusa, Twojego Syna. Prosimy Cię, wlej w nasze serca swoją łaskę, abyśmy przez Jego mękę i krzyż zostali doprowadzeni do chwały zmartwychwstania. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czcij ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza chwalebna, zmartwychwstanie Pana Jezusa.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga chwalebna, w niebo wstąpienie Pana Jezusa.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia chwalebna, zesłanie Ducha Świętego.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta chwalebna, wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta chwalebna, ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego wasz pokój. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was by gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i goromejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tak właśnie Jezus zwraca się do uczniów, których posyła z zadaniem głoszenia Królestwa Niebieskiego. Dary, którymi Jezus ich obdarzył, wysyłając ich z tą misją, to były dary Bożej łaskawości. Było to, co oni darmo otrzymali. Uzdrawiali, wskrzeszali, oczyszczali, wypędzali złe duchy. Obdarowanie związane z tą misją, którą od Chrystusa otrzymali. Oni zostali obdarzeni po to, aby w ten sposób obdarowywać innych. Ale trzeba zwrócić uwagę, trzeba nam ciągle też pamiętać, Bóg nas również obdarzył i ciągle obdarza różnymi darami, darami łaski, darami, gdzie nie było naszych wcześniejszych zasług. To też dary darmo nam dane. My także powinniśmy pamiętać o innych, bo powinniśmy dzielić się z innymi, nie oczekując niczego w zamian. Pomyślmy, ile jest możliwości, by obdarzać innych, obdarzać tym, czy możemy. Nieraz to będzie prawdziwie dar materialny, mniejszy czy większy, ale płynący z serca. Może to być też dobre słowo, nasz uśmiech, pomocna dłoń, nasza milcząca obecność w trudnym dla kogoś momencie. W ten sposób pokażemy serce. Pokażemy to i przyczynimy się do tego, by pokazać, że ta osoba będąca w potrzebie nie jest nam obojętna. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Co te słowa dla nas znaczą?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
3: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.
4: Wracając do Pana, doświadczamy Jego przebaczenia i odnowy. W tej Eucharystii prośmy o odwagę bycia pielgrzymami nadziei, świadczącymi o Bogu przez miłość, modlitwę i służbę bliźnim. Polecajmy Bogu też wszystkie nasze intencje. Ksiądz Michał modli się w intencjach znanych Bogu, ksiądz Ryszard o zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Zofii, ksiądz Kamil ze świętej pamięci Irenę Kępisty, jest to intencja od rodziny Smosarskich, ja ze świętej pamięci zmarłych z rodziny Zadrożnych, Brzostków, Mileskich i Fabiańskich. Przeprośmy teraz Boga za nasze grzechy i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty przez uniżenie się Twojego Syna podźwignąłeś upadłą ludzkość. Udziel swoim wiernym duchowej radości i spraw, aby oswobodzeni z niewoli grzechu osiągnęli wieczne szczęście. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku.
1: Amen.
2: Czytanie z księgi proroka Ozeasza. Tak mówi Pan. Miłowałem Izraela, gdy jeszcze był dzieckiem, i syna swego wezwałem z Egiptu. Im bardziej ich wzywałem, tym dalej odchodzili ode mnie. Składali ofiary Baalom i bożkom palili kadzidła. A przecież ja uczyłem chodzić Efraima, na swe ramiona ich brałem. Oni zaś nie rozumieli, że przywracałem im zdrowie. Pociągnąłem ich ludzkimi więzami, a były to więzy miłości. Byłem dla nich jak ten, co podnosi do swego policzka niemowlę. Schyliłem się ku niemu i nakarmiłem je. Moje serce na to się wzdryga i rozpalają się moje wnętrzności. Nie chcę, aby wybuchnął płomień mego gniewu i Efraima już więcej nie zniszczę. Albowiem Bogiem jestem, nie człowiekiem. Pośrodku Ciebie jestem ja święty i nie przychodzę, żeby zatracać. Oto słowo Boże.
3: Bogu niech będą dzięki.

0: Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Chwała Tobie, Panie.
0: Jezus powiedział do swoich apostołów: idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny, i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.

0: wiarą w miłosierdzie Boga i Jego troski o nas wszystkich zanieśmy do Niego nasze prośby.
1: Módlmy się za papieża Leona, biskupów, prezbiterów, by głosząc Słowo Boże, budzili w sercach ludzi pragnienie przemiany i nadziei. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za ludzi sprawujących władzę, by podejmowane decyzje były czynione z uwagi na dobro wspólne. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za rolników pracujących na roli, by Pan Bóg obdarzył ich obfitymi plonami, potrzebnymi siłami do pracy. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się o Boże błogosławieństwo, opiekę Maryi, zdrowie dla Zofii. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za naszych bliskich zmarłych, szczególnie zmarłych z rodzin Zadrożnych, Brzostków, Milewskich, Fabiańskich, zmarły Ireny Kempisty, by Pan obdarzył ich radością życia wiecznego. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Módlmy się za nas, abyśmy zasłuchani w Słowo Boże z odwagą podejmowali codzienny trud nawrócenia i stawali się świadkami nadziei. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący Boże, który nieustannie wzywasz nas do powrotu i obdarzasz łaską przemiany, wysłuchaj naszych modlitw, prowadź nas ku pełni życia w Tobie, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

0: Panie nasz Boże, niech nas oczyści ofiara, którą Tobie składamy. I niech z dnia na dzień doskonali nas w prowadzeniu życia godnego nieba. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami.
2: I z duchem Twoim.
0: W górę serca.
2: Wznosimy je do Pana.
0: Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu.
2: Godne to i sprawiedliwe.
0: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy nieustannie wysławiali Ciebie, Wszechmogący, Wieczny Boże, i Tobie za wszystko składali dziękczynienie. Ty z miłości stworzyłeś człowieka, gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Przez Niego Twój majestat uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi, wołając.

0: Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
1: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem, biskupem Tadeuszem oraz całym duchowieństwem.
2: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
1: Amen.
0: Pouczeni przez Zbawiciela,

0: Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła. I zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
1: Amen.
0: Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami.
1: I z Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

0: Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę.
1: Ale powiedz, proszę, będzie uzdrowiona dusza.

0: Módlmy się. Pośleni tak wielkimi darami, prosimy Cię, Boże, spraw, abyśmy korzystali z łaski dającej zbawienie, nigdy nie przestawali Cię wielbić przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen.
0: Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
2: Amen.
0: Idźcie w pokoju Chrystusa.
2: Bogu niech będą dzięki.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest czwartek, 9 dzień lipca, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest rzecz jasna Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński, witam Państwa bardzo serdecznie, więc zaczniemy od tego, jak klaruje się pogoda na dzień dzisiejszy, bowiem dobrze jednak, jak ktoś z rana poinformuje Państwa o tym, jak się tutaj ubrać, na co być przygotowanym. W tej chwili słońce gdzieś za chmur się pojawia w regionie, więc jest dość przyjemnie, co nie oznacza, że będzie tak cały dzień. Te słońce prawdopodobnie za jakiś czas się schowa i będzie pochmurno. Obecnie mamy 13 stopni Celsjusza, temperatura maksymalna wyniesie 16 stopni, więc za gorąco to, drodzy Państwo, nie będzie. Mogą być miejscami gdzieś opady deszczu o charakterze dość umiarkowanym, więc ulewy również nie będzie, ale należy spodziewać się tego, że trochę tego deszczu, że ten deszcz trochę się pojawi i dobrze mieć, nie wiem, jakiś parasol czy cokolwiek przeciwdeszczowego, aby nie zmoknąć. No dobrze, a co dzisiaj w programie? Dzisiaj w programie będzie polityka, rzecz jasna, będzie ta polityka ogólnokrajowa, będzie polityka międzynarodowa, ale to te tematy polityczne poruszymy w drugiej godzinie programu, bo w pierwszej będziemy rozmawiać o tym, jak dobrze wypocząć, drodzy Państwo, tak? Pewnie część z Was jest jeszcze przed urlopem i to będzie taki dobry poradnik, jak psychicznie przede wszystkim odpocząć podczas urlopu. Czy my w ogóle jako Polacy potrafimy odpoczywać? Czy potrafimy się nudzić? Dlaczego powinno się trochę ponudzić i na ile najlepiej brać urlop? Jaki ten czas pozwala nam psychicznie wypocząć? Jak wypocząć przede wszystkim? O tym będę rozmawiał z Mateuszem Rańką, psychologiem. Ale to wszystko jest przed nami. Zanim rozmowy, no to trochę muzyki, a po muzyce przegląd prasy.
0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Prasowy poranek rozpoczynamy od Rzeczpospolitej. Tu w zasadzie nie tylko w tej gazecie, w ogóle tematem numer jeden jest szczyty NATO. Szczyt nie zdołał ukryć podziałów w NATO. Czytamy. Zebrani w tureckiej stolicy przywódcy państw Sojuszu Północnoatlantyckiego zadeklarowali żelazne przywiązanie do zasad artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego, który nakazuje przyjście z odsieczą zaatakowanemu aliantowi. Jednak w trakcie obrad trudno było ukryć coraz głębszy podział między USA a resztą paktu. Donald Trump podkreślił, że jest zawiedziony brakiem wsparcia Europejczyków dla jego kampanii przeciw Iranowi. Uznał raz jeszcze, że USA powinny przejąć kontrolę nad Grenlandią i zagroził, że wycofa wszelkie wojska amerykańskie z Europy, a Hiszpanów nazwał złymi ludźmi z powodu niewystarczających wydatków Królestwa na obronę. Gniew Trumpa podsycił na nowo rozwijający się konflikt między Ameryką i Iranem. W nocy z wtorku na środę USA zaatakowały państwo Ajatollahów. Czytamy również o tym, że wystartował wyścig po kwatery. Na poszukiwanie mieszkań wyruszają rodzice przyszłych studentów pierwszego roku. Tanio nie jest, a może być jeszcze drożej. W środę ogłoszono wyniki matur. Za 2 tygodnie uczelnie podadzą wyniki rekrutacji, co oznacza początek polowania na pokój dla studenta. Już w maju wyraźnie rosła liczba wyszukiwań ofert blisko uczelni, choć dawniej szczyt zainteresowania przypadał na sierpień i wrzesień. Mówi Łukasz Wydrowski, prezes Estatik Nieruchomości. Radzi, by nie zwlekać, bo we wrześniu, kiedy wszyscy będą szukać kwater, najem mieszkania może podrożyć o kilkaset złotych. Za dwupokojowe mieszkanie płaci się teraz średnio około 2,7 tysięcy złotych miesięcznie, czyli około 60 zł za metr kwadratowy. Drodzy Państwo, to jakieś kosmiczne ceny. Zerkam teraz do Dziennika Gazety Prawnej. Tutaj również w takim negatywnym kontekście czytamy o tym szczycie NATO, który zdaniem dziennika rozpoczyna etap wyprowadzania amerykańskich sił konwencjonalnych z Europy. Tutaj też o tym mówił przedstawiciel polskiej delegacji. Karol Nawrocki rozmawiał z Donaldem Trumpem jeszcze podczas wtorkowej kolacji przywódców państw NATO otwierającej szczyt w Ankarze. Oprócz poruszenia kwestii obecności wojsk amerykańskich w Polsce, prezydenci poruszyli m.in. temat dalszego motywowania krajów europejskich, by przeznaczali więcej pieniędzy na obronność. Rozmowy przywódców NATO na kolacji u prezydenta Turcji Recepa Erdogana odbywały się w różnych konfiguracjach, przy różnych stolikach. To, co było na agendzie unijnej, zostało potwierdzone, mówi dziennikowi Bartosz Grodecki, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Inny rozmówca dowodził, że szczyt miał historyczne znaczenie. Szczyt rozpoczyna etap wyprowadzania wojsk konwencjonalnych z Europy. Najpierw kraje europejskie przeżyją szok, potem część z nich, w tym Niemcy, będą musiały przywrócić pobór, uważa współpracownik prezydenta. Amerykański prezydent wrócił w środę do zgłaszanych wcześniej roszczeń wobec duńskiej Grenlandii. Krytykował Madryt, który odmówił mu wsparcia w wojnie z Iranem, jako jedyny nie zadeklarował znaczącego wzrostu wydatków na obronę. Hiszpania to straszny partner, nie uczestniczą, nie płacą, nie chce mieć z Hiszpanią nic wspólnego. Obetnijmy cały handel z nią, włącznie z wizami. Równolegle ogłosił koniec rozejmu z Iranem, co natychmiast podbiło o 6% ceny ropy. Priorytetem Polski na szczycie było łagodzenie napięć między Europą a USA. Amerykanie od dawna zarzucają Europie zbyt małe zaangażowanie w wydatki wojskowe. Polska, wydająca 5% PKB, jest stawiana za wzór, zapewnia Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Karola Nawrockiego. Mamy również tekst o tym, że rząd zapowiada zmiany w ochronie zdrowia. Pacjent wróci do centrum systemu. Nieprzejrzyste zasady i nadużycia zostaną ukrócone. Za to zostanie wprowadzony limit zarobków. Takie zmiany zapowiedziała minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda. Nie możemy udawać, że system jest wolny od wad, bo tak nie jest. Przez lata narastały niedoskonałości, które stworzyły przestrzeń do nadużyć dla tych, którzy potrafią wykorzystać luki, omijać zasady i stawiać własny interes nad tym interesem pacjenta, powiedziała podczas konferencji prasowej. Jak zapowiedziała, jednym z filarów reformy będzie uporządkowanie systemu, jego cyfryzacja. Lekarze na kontrakcie nie będą mogli zarabiać więcej niż 240 zł brutto za godzinę, a na pracę w kilku miejscach będą musieli mieć zgodę macierzystej placówki. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki Japonii i rozmowa z pierwszym gościem dzisiejszego pytania poranka 7:09.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09, ale zanim gość poranka 7:09, no to lekkie wprowadzenie do tej rozmowy. Wakacje trwają, część pewnie z Państwa jest jeszcze przed urlopem i właśnie o tym, jak na tym urlopie naprawdę odpocząć, będę rozmawiał z moim gościem, którym jest Mateusz Rańka, psycholog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy my umiemy dzisiaj odpoczywać? Ludzie współczesnego świata.
2: Wydaje się, że odpoczywanie jest dość dużą trudnością dla dzisiejszego społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do życia w biegu, do robienia kilku rzeczy naraz. Ten multitasking towarzyszy nam na co dzień w pracy, ale zdaje się, że też przy odpoczynku.
1: No właśnie, czy my umiemy się nudzić dzisiaj? Czy dzisiaj nuda odbierana jest jako coś, co nie powinno mieć miejsca? Coś, co sprawia, że tracimy swój ten cenny czas?
2: Wbrew pozorom, nuda ciągnie ze sobą bardzo wiele napięcia, szczególnie dla młodych osób, które są przyzwyczajone do tego, żeby działać, żeby podejmować różne wyzwania. Na co dzień chyba my też oczekujemy od siebie, ale też od nas. Otoczenie oczekuje tego, żeby podejmować kolejne wyzwania, działać w jakiś sposób, być aktywnymi. Odpoczynek bardzo często wymaga tego, żeby tą aktywność wyłączyć lub też podjąć inną aktywność niż na co dzień. Wtedy wydaje się, że odpoczywamy najefektywniej.
1: No ale to właśnie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu sobie poleżeć, być samym sobą, ze swoimi myślami?
2: Tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć tą chwilę na poleżenie. Czy to łatwe? Tu muszę powiedzieć z perspektywy moich klientów, ale też mojej własnej. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe odłączyć się, odłożyć telefon, wyjść być może na powolny, spokojny spacer do lasu. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na co dzień robimy rzeczy w pośpiechu, wykonujemy kolejne czynności. Wyłączenie tego wszystkiego, odłączenie się od świata otaczającego i spowolnienie jest bardzo trudne.
1: Przed samym naszym wejściem tutaj to wpadł mi pod oko tekst, taki fragment wywiadu z Nowakiem Dżokowiczem, ze słynnym tenisistą, który powiedział o tym, że kiedy jego dziecko po aktywnościach, tutaj granie w ping-ponga, granie w piłkę, przyszło i powiedziało: nudzę się, tata. No i on powiedział: no okej, to nudź się. I powiedział, że nuda bardzo rozwija kreatywność u dzieci.
2: Ta akceptacja ze strony rodzica, ale też nas samych jest bardzo ważna. Żeby odpocząć tak naprawdę, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, potrzebujemy wyciszenia. Wyciszenie jest możliwe wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy ten spokój, kiedy możemy zaakceptować w przestrzeni właśnie to znudzenie, właśnie to, że różne rzeczy nie dzieją się tak szybko jak na co dzień, to, że następuje pewna zmiana. Akceptacja zmiany bywa trudna. Wyhamowanie pędu, zmiana codziennego przyzwyczajenia po to, żeby przejść w tryb relaksu, może być trudnością.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o ten tryb relaksu, to przygotowując się do tej rozmowy, to wyczytałem, że te pierwsze dni na urlopie mogą być trudne, aby przystosować się do spadku adrenaliny, bo tuż po przejściu na urlop pojawiają się różnego rodzaju psychologiczne objawy, choroby Kessonowej nawet. Jest to inaczej zwana choroba też urlopowa. Mamy bóle stawów, migrena, zmęczenie, spada odporność.
2: To brzmi bardzo dziwnie, że coś, co wydaje się być zgoła pozytywne, ciągnie za sobą różne trudności, ale to prawda. Przejście w tryb urlopu wiąże się ze zmianą, z wypadnięciem z codziennych czynności, codziennego napędu, więc wymaga przystosowania. To przystosowanie osiągamy poprzez oczywiście upływ czasu, ale też spokojne zwalniania w naszej głowie. Do urlopu, tak jak do powrotu do codziennych aktywności, można się przygotowywać.
1: To w jaki sposób się przygotować do urlopu?
2: Myślę, że najlepszą drogą jest wyciszenie. Dla niektórych jest to planowanie, dla niektórych spontaniczne podjęcie decyzji o wyjeździe na urlop lub też podjęciu innych aktywności. Być może warto wdrażać rzeczy, które nas uspokajają, wyciszają i niekoniecznie bardzo sztywno planować to, co będziemy wykonywać, tak, żeby urlop nie stał się dla nas kolejnym zadaniem do wykonania.
1: No właśnie, bo też wyczytałem, że nie jest najlepszym pomysłem, aby mieć każdą godzinę zaplanowaną podczas tego urlopu, podczas swojego wyjazdu.
2: Wiąże się to z faktem, że ten plan będziemy chcieli zrealizować. Jeżeli zaczynamy realizować coś, to budzi w nas jakiś rodzaj napięcia. Dlatego być może warto zrezygnować ze sztywnego planowania i przyjąć to, co będzie. Nie mamy wpływu na różne rzeczy, jak na przykład na pogodę. W związku z tym dostosujmy swoje aktywności do możliwości, które daje nam natura, ale też do naszych chęci danego dnia. To jakoś warto zwrócić uwagę na nasze potrzeby, na to, co czujemy w ciele, co też nam podpowiada głowa. Jeżeli głowa podpowiada nam, że potrzebujemy coś robić, to być może warto jest to robić i wtedy mieć aktywny wypoczynek. Natomiast jeżeli czujemy, że potrzebujemy zwolnić, warto iść w tym kierunku.
1: Czyli słuchać siebie. To też podejrzewam, że te słuchanie, wsłuchać się w siebie można wtedy, kiedy trochę tego wolnego czasu mamy, żeby pobyć ze sobą sam na sam.
2: Tak niewątpliwie jest. Potrzebujemy zwolnić, żeby w ogóle móc usłyszeć ten wewnętrzny głos. Rozpoznawanie swoich potrzeb to jedna z większych trudności i też chyba największy element tego, czym zajmujemy się na co dzień w gabinecie. Kiedy odkryjemy te potrzeby, jest szansa, że zaczynamy je realizować, spełniać. Te potrzeby mogą się zmieniać. Inne potrzeby mamy w pracy, inne potrzeby mamy w trakcie czasu wolnego. Odkrywanie tych potrzeb daje nam możliwość pełnej realizacji lub też przynajmniej częściowej ich realizacji, tak żeby później móc podsumować ten czas wolny jako coś dla nas wartościowego.
1: A jest jakiś taki idealny czas na przykład na wzięcie urlopu? W sensie, ile on powinien trwać? Najczęściej bierzemy 2 tygodnie, ale to może powinno być 3 tygodnie, może miesiąc powinniśmy odpoczywać, żeby odpocząć psychicznie.
2: Jak przystało na psychologa, odpowiem, to zależy. Z uśmiechem podzielę się doświadczeniami moich klientów. Część osób potrzebuje odpoczywać krótko i intensywnie. Osoby, które pracują siedząc, bardzo chętnie przyjmują czas aktywny, nawet krótkoterminowy. Część osób, która pracuje fizycznie, bardzo często potrzebuje tego, żeby po prostu odpocząć, poleżeć, czasem przez tydzień, czasem przez 2 tygodnie, czasem potrzebujemy zmiany i tu znowu odpowiedzią będzie wsłuchanie się w siebie. Urlop przecież możemy dzielić, to znaczy w trakcie tych 2 tygodni możemy mieć ten czas, kiedy odpoczniemy, poleżemy.

0: Jestem w trybie takiej pracy, nie dosypiam. I czy te 2 tygodnie wystarczą, żebym ja wrócił do pracy jak nowonarodzony? Czy to jednak tak nie działa?
1: One mogą wystarczyć. To trochę zależy od tego, jak funkcjonujemy na co dzień. Tu w moich myślach pojawia się tak zwana praktyka uważności. Jeżeli dostrzegamy swoje potrzeby i staramy się je realizować na co dzień, być może ten tryb wakacyjny będzie po prostu dopełnieniem roku pracy. Natomiast koncentracja wokół tych potrzeb na co dzień jest sztuką, uczymy się tego. Celebrowanie każdej chwili, chociażby pitej kawy czy herbaty, daje nam możliwość odpoczynku, zrelaksowania się na co dzień. Jest godzina poranna, godzina, kiedy kawę jak najbardziej możemy wypić. Jeżeli skupimy się na tej kawie, wyłączymy od otoczenia, skupimy na naszym oddechu, pomyślimy o tym, co by nas zrelaksowało, nie planując całego dnia, tylko koncentrując się na swojej potrzebie w tej chwili, prawdopodobnie ten urlop będzie dopełnieniem, będzie wystarczający, żeby przywrócić nas do stanu pełnej energii.
0: No właśnie, no to prosiłbym teraz o taki elementarz. Zaczynamy urlop. Jak powinniśmy spędzić te 2 tygodnie?
1: To dobre jest wrócić do tego, co nam służyło w poprzednich latach, przy innych okazjach do odpoczynku. Dobre jest skoncentrować się na tym, co działa. Jeżeli dla kogoś efektywnym jest podejmowanie aktywności fizycznej, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś potrzebuje tego, żeby odpocząć, to bardzo ważne, żeby odpocząć, poleżeć, czy to w domu, czy na słońcu, bez odczuwania poczucia winy z powodu tego odpoczynku. Jeżeli natomiast ktoś życzy sobie skorzystać z aktywności intelektualnych, jasne, zachęcam do tego. Uważam też, że zmienność aktywności jest bardzo w porządku. To, co ja słyszę jako bardzo wartościowe, to przechodzenie od czynności codziennych do tego, czego na co dzień nie robimy. To ułatwia odpoczynek. Czyli jeżeli na co dzień pracujemy fizycznie, być może wartościowym będzie odpoczynek leżący, ale też taki z książką, czy też z monitorem. Jeżeli natomiast na co dzień pracujemy siedząc, być może bardziej efektywny dla nas będzie odpoczynek w ruchu. Wsłuchajmy się w siebie.
0: A jeżeli chodzi o telefon, czy warto na ten czas urlopu, nie mówię, że przez pełne 2 tygodnie, ale na przykład na kilka dni, czy jest wskazane, aby ten telefon wyłączyć, żeby trochę ograniczyć nadmiar tych bodźców, które mamy na co dzień?
1: Telefon jest źródłem bardzo dużej stymulacji dla każdego z nas. Jeżeli czujemy, że interesuje nas tam jakaś treść, być może dobrze się z nią zapoznać i odłożyć ten telefon na chwilę. Nie chciałbym demonizować, to znaczy uważam, że jak najbardziej jest to sprzęt, który możemy wykorzystać podczas wakacji z uważnością na to, jak dużo z niego korzystamy. To warto, żeby przebodźcowanie, które płynie z treści zawartych w internecie, nie wpływało na jakość naszego odpoczynku. Warto też zwrócić uwagę na to, że korzystanie z urządzeń ekranowych bezpośrednio przed snem może wpływać na jakość tego snu, co powoduje, zdaje się, gorszy odpoczynek. Bądźmy uważni po prostu.
0: A pan ze swojego doświadczenia pracy z ludźmi, dostrzega, że dzisiaj jesteśmy przemęczeni, społeczeństwem przemęczonym, zmęczonym?
1: Wydaje się, że tak. Z perspektywy mojego gabinetu przejawia się to przede wszystkim w nastroju osób, które spotykam. Uczucie przytłoczenia, stres, to tak zwane przebodźcowanie, nadmiar treści, który do nas trafia, treści, których nie jesteśmy w stanie opracować, przetworzyć. Nasze zadania, ambicja, którą sami na siebie nierzadko nakładamy, ale też te oczekiwania, które kierują do nas osoby z otoczenia, jak najbardziej prowadzą nas do dużego zmęczenia, do przeładowania i potrzebujemy w związku z tym chwili pauzy.
0: Część ludzi, podejrzewam, się wzbrania przed wzięciem takiego dużego urlopu.
1: Niewątpliwie tak jest. Również część moich klientów obawia się tego, że zadania poza nimi nie zostaną wykonane. Czują odpowiedzialność, czują presję, również presję własną, ale mają też bardzo dużą motywację do swojej pracy. Lubią swoją pracę i nie chcą się od niej odłączać w 100%. Ja zachęcam do tego, żeby znajdować czas dla siebie, natomiast w formie która nam odpowiada. To ważne, żeby urlop nie wiązał się z dodatkowym cierpieniem, tylko właśnie z relaksem.
0: Tak, no to drodzy Państwo, relaksujmy się, korzystajmy z urlopu. No i tutaj no jednak odradzałbym wakacje nad tym polskim morzem, jeżeli chcemy naprawdę wypocząć i nie irytować się tym, że pogoda jest jaka jest.
1: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego w wakacje.
0: Tak, Mateusz Szańka, psycholog, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 7.55, więc to wszystko w pierwszej godzinie poranka, 7.09. Teraz chwila przerwy i słyszymy się ponownie równo o godzinie 8.09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. 7.09.

0: 9. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. O godzinie 8:15 politycznym gościem poranka będzie poseł PiS Jarosław Zieliński, a rozmawiać będziemy m.in. o wczorajszej konferencji minister zdrowia, która przedstawiła pomysł na uratowanie, naprawienie polskiej ochrony zdrowia. Będę pytał o to, czy te pomysły są dobre, czy za takimi pomysłami zagłosuje Prawo i Sprawiedliwość, jakie pisma ewentualnie swoje zastrzeżenia do tego, do tych przedstawionych rozwiązań. Zapytam m.in. też o szczyt NATO, który się zakończył wczoraj w Ankarze. Czy Polska tutaj może mówić o pewnego rodzaju sukcesie? Czy jesteśmy gotowi na to, aby Stany Zjednoczone opuściły swoje wojska, żeby wróciły te wojska do Stanów Zjednoczonych, żeby Europa zaczęła brać odpowiedzialność za swoją obronę, a nie tylko liczyć na pomoc Stanów Zjednoczonych? Zapytam również o relacje z Ukrainą. Czy na przykład Polska powinna uzależnić dalszą pomoc dla Ukrainy od tego, czy Ukraina wycofa się z decyzji o upamiętnieniu UPA i zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. Na 8:40 moim gościem będzie Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Rozmawiać będziemy właśnie o tym zakończonym wczoraj szczycie NATO. Czy jest to początek NATO 3.0 tak naprawdę? Czy jest to początek wyprowadzania amerykańskich sił konwencjonalnych ze starego kontynentu? Chwilę muzyki, Republika, telefony i rozmowa z politycznym gościem poranka 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9:07. Gość poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
2: Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze, pozdrawiam naszych słuchaczy, witam serdecznie.
1: Te wczorajsze propozycje minister zdrowia uratują, naprawią polską ochronę zdrowia?
2: To jest taka gorączkowa próba ucieczki od odkrytych afer w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej, a nie poważne reformowanie ochrony zdrowia, służby zdrowia. Donald Tusk zapowiadał, że kiedy dojdzie do władzy, myślę o kampanii wyborczej, to tak naprawi, zreformuje i uzdrowi służbę zdrowia, że lekarz będzie dzwonił do pacjenta, że pacjent będzie w centrum zainteresowania całego systemu, a tymczasem są telefony do pacjentów, tylko odkładające badania i zabiegi, dlatego że wprowadzono ograniczenia finansowe dla placówek medycznych.
1: To chyba akurat obiecał Szymon Hołownia.
2: No, ale to też koalicjant, ale Donald Tusk, dobrze, niech będzie, ale Donald Tusk też przecież nic nie zrobił w ciągu tego czasu, a była to wspólna jakaś, na pewno wspólne zobowiązanie koalicjantów, którzy dzisiaj rządzą. Nie słyszę też, by Szymon Hołownia, w związku z tym, że nic z tego nie wyszło, opuścił koalicję, także to w zasadzie obciąża całą koalicję, można tak to traktować. Natomiast do czego doprowadził ten rząd? To doprowadził do ograniczenia finansowania i mimo, że nakłady na ochronę zdrowia są coraz większe, to przypomnijmy te ograniczenia, choćby ostatnie, związane z badaniami profilaktycznymi, z badaniami obrazowymi. To ograniczenie do 60% finansowania ponadlimitowych świadczeń. Na skąd szpitale mają wziąć te 40%? To nie są przecież zakłady biznesowe, które mają możliwość zarabiania pieniędzy.
1: Politycy koalicji rządzącej przypominają ustawę podwyżkową o wynagrodzeniach personelu medycznego za waszych rządów, bo w 2022 roku od tego czasu podwyżki tak poszły do góry, że nie ma pieniędzy na nic.
2: Nie skupiałbym się na samych wynagrodzeniach, chociaż to jest ważny element, oczywiście zaraz do tego możemy wrócić, ale ja mówię o całym przepływie środków finansowych w systemie. My, kiedy byliśmy przy władzy odpowiedzialności za Polskę, jednak pilnowaliśmy tego, by świadczenia ponadlimitowe były opłacane w całości, w 100%, nawet jeżeli z jakimś opóźnieniem, ale jednak w kolejnym roku, z początkiem nowego roku, za stary rok były rozliczenia i te świadczenia ponadlimitowe, bo trudno zaprojektować limity w ochronie zdrowia. Panie redaktorze, szanowni państwo, same limity są czymś, jakimś wielkim nieporozumieniem. Jak można w ogóle limitować świadczenia, czyli krótko mówiąc inaczej, planować, projektować liczbę osób, które zachorują, czy chorób, które wystąpią. Tego nie da się zrobić. Trzeba po prostu reagować na potrzeby pacjentów, a nie jakieś sztuczne limity wyznaczać. Ale przypomnijmy choćby likwidację porodówek zarządów Koalicji Obywatelskiej.
1: Likwidacja porodówek miała też miejsce zarządów PiSu.
2: No panie redaktorze, to oczywiście sobie możemy teraz się przerzucać, tylko że teraz ma to miejsce, nie, ale teraz ma to miejsce w sposób naprawdę masowy i nieracjonalny absolutnie. Nie zrobiono nic tak naprawdę, żeby służbę zdrowia jakoś podnieść na wyższy poziom i spowodować, żeby ona działała w sposób bardziej racjonalny, zwłaszcza wykorzystywała środki finansowe. Mamy mnóstwo przecież uczciwych lekarzy. Naprawdę zdecydowana większość to są ludzie, którzy wykonują swoją pracę misyjnie, można powiedzieć. Do tej misyjności całego systemu trzeba powrócić. A tymczasem na czym się skupiamy dzisiaj? Na dyskusji o zarobkach niektórych wybranych pojedynczych lekarzy. Do tego nie powinno oczywiście dochodzić, bo no choćby kwestia tych kontraktów. Kontrakty same w sobie może nie są czymś złym jako rozwiązanie alternatywne do umowy o pracę, tylko no, kwestia związania ich z procentowym udziałem w procedurach, wycenach procedur jest moim zdaniem absolutnym absurdem.
1: A to no, uważa pan, tak... wracając do tego planu, do tych pomysłów minister zdrowia, to one nie wystarczą?
2: One w ogóle nie wystarczą. To jest w ogóle coś, co zostało rzucone do dyskusji w paru punktach, typu tam ta stawka godzinowa ograniczona, nie wiadomo skąd się
1: wzięła. Ograniczenie kominów płacowych, ustalenie limitu maksymalnych wynagrodzeń, urealnienie lekarskich grafików, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdy w jednym momencie lekarz na papierze przebywa w kilku miejscach jednocześnie.
2: Pozornie to brzmi w taki sposób, że można nad tym się skupić w dalszej dyskusji, tylko to jest takie rzucenie paru pomysłów napisanych na kolanie. To nie zreformuje ochrony zdrowia i służby zdrowia w całości. Skąd pani minister wzięła na przykład tę stawkę godzinową, chciałbym zapytać? Sobie rzuciła tak, żeby wokół tego była dyskusja. Tymczasem ona w ogóle nie jest wiarygodna, pani minister zdrowia, pomijając już cały ten rząd, bo przecież to ona też robiła, jak wynika z oświadczenia jej majątkowego, biznes na ochronie zdrowia. Także to tutaj powinien stanąć na czele czele tego resortu ktoś z wielkim autorytetem. Myślę, że jednak no, lekarz z dużym doświadczeniem, może profesor, oczywiście o zdolnościach menedżerskich także, który rozumie...
1: Wydłuba się, została wzięta menadżer szpitala, osoba spoza polityki, która powinna widzieć, jak ten system wygląda od środka.
2: Wzięta została menadżer, która konsolidowała, czyli likwidowała szpitale tak naprawdę na Pomorzu, a zarabiała na szpitalach choćby ostatnio na tych ekspertyzach ujawnionych, no choćby właśnie w województwie podlaskim. Taka osoba, która robi biznes swój, zarabia na tych wszystkich operacjach w ochronie zdrowia, nie powinna być nigdy ministrem zdrowia. To absolutnie jest nieporozumienie.
1: A to jakie wobec tego Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły na to, aby tą ochronę zdrowia uratować, zreformować?
2: Teraz rządzi Koalicja Obywatelska, panie redaktorze.
1: No, teraz swoje... tak. No, ale od merytorycznej opozycji oczekiwałbym tego, że skoro coś krytykujecie, to macie swoją wizję na dany temat.
2: No, trudno nie krytykować, kiedy nie zostało zrobione nic, jeżeli chodzi o 3 lata rządów Koalicji Obywatelskiej na prawo ochrony zdrowia. My swoje koncepcje przygotowujemy, zresztą częściowo już nawet są one ujawniane i ogłaszane, ale to nie jest naszą rolą dzisiaj, kiedy rządzą inni, brać odpowiedzialność za reformę służby zdrowia. Musimy oczywiście przygotować kompleksowy, nad tym pracujemy program. Ja nie wiem w ogóle tutaj, czy zaczynać o tych niektórych pomysłach naszych rozmawiać, które zostały też i wczoraj między innymi ujawnione czy wskazane. I się zastanawiamy nad tym, jak finansować w ogóle system ochrony zdrowia. Na przykład, czy te ceny procedur są po pierwsze adekwatne, czy w ogóle potrzebne. Kiedyś analizowaliśmy to pod kątem takim, bo był pomysł Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich jeszcze dwie kadencje wstecz przed wyborami. Kiedy przygotowywaliśmy program, ten pierwszy, który nas zaprowadził do zwycięstwa w 2015 roku jeszcze, żeby porównać system finansowania budżetowego i system finansowania poprzez kontrakty z placówkami ochrony zdrowia. I nam wyszło to tak, że w zasadzie ten system budżetowy by nie był wcale droższy, aby zniknął NFZ, który jest też sam w sobie instytucją bardzo trudno do nie wiem, zreformowania, kierowania i też kosztowną. Musimy wrócić do tych wszystkich spraw, ale to nie jest jeszcze moment dzisiaj. Dzisiaj żądamy od Koalicji Obywatelskiej, żeby ona wyszła z poważnym programem i żeby się wywiązała z tego, co zapowiadała Polakom przed wyborami. To oni dzisiaj rządzą i oni mają w sondażach dzisiaj wciąż jakieś wysokie notowania. Nie zrobili w ochronie zdrowia nic, tylko robią biznesy.
1: To jest właśnie zastanawiające. Skoro jest tak źle, to dlaczego praktycznie nie spada Koalicji Obywatelskiej?
2: No więc muszą do końca się z tym zmierzyć, po prostu, żeby Polacy kompleksowo ocenili ich 4 lata rządu, bo ciągle jeszcze mają być może nadzieję, że coś jeszcze zostanie zrobione. No te pomysły, które rzuciła na kolanie napisane pani minister zdrowia, naprawdę nie doprowadzą specjalnie do niczego, do zmian systemowych. Choćby na przykład nie słyszę, nie ma w tej propozycji kilkupunktowej na przykład choćby tego, żeby jeżeli są kontrakty, to żeby odejść od procentowego udziału w finansowaniu tych kontraktów poszczególnych lekarzy, bo to powoduje, że mamy napęd biznesowy. Im więcej danych procedur wysokopłatnych, tym więcej lekarz zarabia, tym więcej go motywuje do działań w tym zakresie, a dyrektor szpitala chętnie takie osoby zatrudnia.
1: A tu jeszcze jest Naczelna Izba Lekarska, która też nie zgodzi się na to, aby ograniczyć zarobki lekarzy.
2: Ja tutaj nawet nie mówię o ograniczeniu, tylko o zracjonalizowaniu. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę też się na tym może skupiać, bo to jest jeden z elementów szczegółowych, ale naprawdę nie wolno biznesowo wiązać tych wysokości kontraktów z liczbą wykonanych świadczeń w takich czy innych procedurach. Myślę tu o tych wysoko opłacanych, ale o wszystkich praktycznie. Musimy wrócić do misyjności zawodu. Czy to jest kontrakt, czy to jest umowa o pracę, to trzeba powrócić do tego, żeby ta większość zdecydowana lekarzy, których wszyscy jesteśmy wdzięczni, całemu personelowi medycznemu, pielęgniarkom, położnym, całemu systemowi opieki w ochronie zdrowia, bo naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyszli do zawodu po to, żeby służyć ludziom, żeby służyć pacjentom. I trzeba właśnie ich słuchać, z nimi rozmawiać i na przykład doprowadzić też do tego, żeby relacje pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a specjalistyczną opieką zdrowotną, ambulatoryjną, a szpitalami też jakoś po prostu inaczej uporządkować. Bardzo dziwi mnie na przykład to, że lekarz rodzinny nie może pewnych badań wykonać, ani nawet zlecić. Trzeba przejść przez te trzy szczeble, czyli lekarz rodzinny, specjalistyka i szpital. Tutaj na pewno jest jakieś pole do działania. Też to by zmniejszyło koszty.
1: No to w takim razie czekamy na te rewolucyjne pomysły Prawa i Sprawiedliwości.
2: Nie rewolucyjne, panie redaktorze.
1: Czyli nie będzie rewolucji.
2: Tu nie chodzi o rewolucję. Tu chodzi o to, żeby naprawdę to, co dobre, wyeksponować i w systemie umocnić, a patologiczne sytuacje zlikwidować. Ale dzisiaj
1: mamy... Eksperci mówią, że tu się przyda rewolucja tego systemu ochrony zdrowia, który jest niezmienny od X lat.
2: Nie wiem, czy rewolucja, ja wolałbym tego w tej chwili tak nie stawiać na ostrzu noża, bo to zależy od elementów, o których byśmy rozmawiali. Może w jednych elementach może być rewolucja, w innych wystarczy mądra ewolucja. To nie rzecz w słowach, rzecz w działaniach.
1: No to natomiast, na te działania będziemy czekać.
2: Natomiast panie redaktorze, my czekamy przede wszystkim na to, co zrobi obecnie rządząca ekipa, żeby naprawdę nie tylko uciekać w hasła od swojej patologii, którą odkryliśmy, tylko żeby naprawdę coś dobrego zrobić.
1: Zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Polska delegacja na czele Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Sikorski powiedzieli, że wszystkie nasze cele zostały zrealizowane. Pan również ten optymizm podziela po tym szczycie NATO, obserwując to, jakie decyzje zapadły?
2: My nie o wszystkich decyzjach jeszcze wiemy. O niektórych wiemy w taki, powiedzmy, sposób kierunkowy, ale nieszczegółowy. Parę rzeczy takich szczegółowszych jest dobrych i interesujących, jak choćby ta sprawa, bo to jest konkret, jeżeli chodzi o rozbudowę choćby właśnie sieci przesyłowych, paliwowych w stronę państw wschodnich, które dołączyły do NATO, krajów bałtyckich, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Południowych. To jest istotny element zabezpieczenia. Gdyby to szybko zostało zrobione, to naprawdę jest to konkret i bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą na pewno jest też to, że widać większą konsolidację. Przedtem był pewien problem tego rozdźwięku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, jeżeli chodzi o wysokość finansowania potencjału wojskowego NATO. Próbowano tworzyć jakieś części NATO, jakieś NATO, swoiste NATO bis europejskie. No Donald Tusk w tym przecież tutaj bardzo w Polsce, można powiedzieć, się ujawnił jako taki zwolennik czegoś, takiego rozwiązania, które nie bierze pod uwagę strategicznego i najważniejszego udziału Stanów Zjednoczonych, ale chyba rzeczywiście trochę Europa się zreflektowała, kraje europejskie więcej pieniędzy chcą przeznaczać i już przeznaczają więcej pieniędzy na zbrojenia, co chyba prezydent USA i jego administracja odnotowuje pozytywnie.
1: No wyjątkiem bardzo Hiszpanii istotne... jest, który się oberwał no tak. od prezydenta Stanów
2: no tak,
1: Zjednoczonych.
2: Ale generalnie te procenty z 30 do 70, zmiana już na proporcje 40 do 60 już jakby została to pozytywnie odnotowana i pewnie to pójdzie w dalszym ciągu w tę stronę, żeby była jakaś równowaga ciężaru, a nie tylko jakby no ciężar po stronie prawie największego mocarstwa w ramach NATO i światowego mocarstwa, no ale też Ameryka musi też, to rozumiemy, dbać też o swoje interesy, a my wiążąc się strategicznie z USA, też chcemy, żeby Europa wnosiła, tak jak Polska, większy wkład. No, dotychczas było to słabe, było to czasem wręcz symboliczne. Ważne jest to, że wszyscy mówili jednym głosem, tak jak wszyscy to potwierdzają po szczycie, że zagrożeniem jest Rosja. Z tym też jakieś były przedtem problemy. No, ja dostrzegam pewien ton, ton zmiany w kierunku pozytywnym, oby to było przełożone na konkrety, które dadzą bezpieczeństwo Polsce i Europie.
1: Ale też wsłuchując się w inne wypowiedzi, no to jednak to ten szczyt może być takim początkiem wyprowadzania wojsk amerykańskich z Europy. Powiedzeniem takim, że okej, musicie teraz sobie radzić sami.
2: No na to raczej nic nie wskazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o wyprowadzenie wojsk amerykańskich z Polski. No, zmiana proporcji obecności sił amerykańskich w Europie, na przykład mniej w Niemczech, więcej w Polsce, bo tu jest większe zagrożenie, to jeszcze nie jest opuszczanie wojsk amerykańskich Europy. To jest kwestia decyzji, na które czekamy, pracy nad tym, żeby powstała stała baza, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo tu chyba myślę, że nie tylko my widzimy taką potrzebę, ale i USA, tak wynika z rozmów prezydenta Karola Nawrockiego, których przecież wiemy, z prezydentem USA. To są dobre relacje, to jest bardzo ważne. Dobrze też, że tym razem nie było rozdźwięków, nawet tych takich propagandowych wypowiedziach po szczycie pomiędzy przedstawicielami rządu a prezydentem, że nie atakowali prezydenta.
1: No to nawet powiedzieli, że mówili, nawet Radosław Sikorski pochwalił, powiedział, że polska delegacja mówiła jednym głosem. Różnie z tym bywało, tym razem prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie.
2: No może nie tyle potraktował stanowisko rządu poważnie, ile po prostu dobrze, że uzgodniono polskie interesy i ich jakby prezentację. Na pewno tutaj prezydent ma dobre rozeznanie i dobre relacje i to rząd się dostosowuje, ale dobrze, że się jakby dostosował rząd do tego, co prezentuje prezydent. Ważne jest to, żeby na zewnątrz mówić rzeczywiście jednym głosem. Można dyskutować wewnątrz, można dyskutować na zamkniętych posiedzeniach, można dyskutować wewnątrz kraju nad pewnymi elementami. Natomiast no, naprawdę źle działa wtedy taka sytuacja, kiedy na przykład prezydent zabiega o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a rząd, powiedzmy, no, ma jakieś inne zdanie, czy nie chce przygotować szybko tej informacji. Struktury. No dzisiaj myślę, że to powoli się zmienia. Daj Boże, żeby to było szczere i trwałe. Na razie odbieramy tę deklarację z jakąś nadzieją.
1: Czy polski rząd popełnił błąd, przekazując część rakiet do systemu Patriot Ukrainie?
2: No wydaje mi się, że jednak popełnił błąd, niezależnie od tego, co ostatnio na ten temat się mówi.
1: Ale wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że to odbyło się na wniosek USA. Więc czy polski rząd powinien wtedy postawić się Amerykanom?
2: Ja nie wiem, czy na wniosek, czy nie na wniosek, to mówi minister tego rządu, którego wiarygodność też musi być weryfikowana. Nie wiem, to trzeba sprawdzić. W ogóle będziemy dopytywać o pewne elementy tych wszystkich przekazów, które mamy teraz w Sejmie, zwłaszcza w Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że dobrze by było też, będziemy się nad tym zastanawiać, żeby zorganizowane zostało niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, żeby posłowie z tej komisji, którzy powinni mieć pełną wiedzę, żeby otrzymali tę wiedzę na temat tych takich szczegółowszych ustaleń szczytu w Ankarze i w ogóle wszystkich tych okoliczności związanych z przekazywaniem uzbrojenia w ramach patriotów w stronie ukraińskiej, bo tutaj myślę, że Polska albo powinna jeżeli nawet USA, nawet gdyby tak było, tego nie wiemy do końca, to jest mówię na razie deklaracja.
1: No tu by raczej nie kłamał w tej sprawie, rządu. Bo to byłoby szybkie do zweryfikowania, bardzo proste.
2: No nie wiem, natomiast nawet gdyby tak było, to trzeba było rozmawiać o tym w takim wymiarze partnerskim, że no Polska jednak oczekuje pewnych też takich ekwiwalentnych reakcji w sprawach dla nas ważnych od strony ukraińskiej, że my wspieramy Ukrainę, wspieraliśmy i wspieramy nadal i będziemy nadal pewnie wspierać. No tego wymaga też nasz interes strategiczny, ale też jednak no nie możemy dać się jako kraj tak ponoszący duże koszty z jednej strony poniżać, tak jak właśnie to się stało, jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, a z drugiej strony no, musimy też oczekiwać od partnera pewnych z jego strony zobowiązań. No, to nie może być jednostronne ciągle, bo wojna trwa długo. Mamy nadzieję, że Ukraina się obroni. Dobrze by to było, gdyby ta wojna zakończyła się jej zwycięstwem, a nie Rosji. No ale Ukraina też nie wykazuje takiej powiedziałbym postawy partnerskiej, a właśnie powinna wykazywać wdzięczność wobec Polski.
1: To w takim razie, czy dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od wycofania się z decyzji o upamiętnieniu UPA i zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?
2: Znaczy na pewno musi być uzależniona od polityki Ukrainy wobec Polski. To nie może być jednostronna relacja.
1: Czy powinno być takie stanowcze powiedzenie z naszej strony? Dopóki się nie zajmiecie tą polityką historyczną, nie wycofacie się z tej decyzji, nie zgodzicie się na ekshumację ofiar, to my pomagać wam już nie będziemy.
2: Panie redaktorze, tak po obywatelsku patrząc, to pewnie tego byśmy oczekiwali, ale prowadzi rozmowy prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Ukrainy. Były dwa spotkania. Z tych spotkań są sygnały takie, powiedziałbym, stonowane. Może dalsze rozmowy, dalsze kroki i prezydenta, i oby rząd się do tego dołączy. Może doprowadzą jednak do jakichś kompromisowych sytuacji. Oczywiście Polska nie ustąpi, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, bo rzeź wołyńska musi być tak bolesna rana, trauma w polskiej historii, w polskich rodzinach, w polskim narodzie, nie może być przedmiotem takich działań, jak podejmuje teraz Ukraina i jej władze. Nie może być przedmiotem honorowania zbrodniarzy jako bohaterów. I to nie jest tak, że my chcemy Ukrainie wyznaczać jej wartości aksjologiczne, historyczne, tylko po prostu zbrodnia musi być zawsze nazwana zbrodnią i musi być rozliczona w jakimś możliwym sensie, bo lata mijają, ale przede wszystkim musi być wyjaśniona, ujawniona. Oczekujemy pełnej ekshumacji, ale oczekujemy także, żeby Ukraina, która pretenduje do Unii Europejskiej, odcięła się jednak od swoich zbrodniarzy.
1: No chociaż no, prezydent powiedział, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, ale jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tutaj porozumienia nie było.
2: Jeszcze go nie ma, nie było, natomiast no, musimy dążyć do tego, żeby jednak ono było wypracowane i tu potrzebne są na pewno bardzo ścisłe, konkretne kontakty, rozmowy, ale myślę, że ta reakcja pana prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o odebranie najwyższego polskiego oznaczenia prezydentowi Ukrainy, dała do myślenia nie tylko stronie ukraińskiej, ale dała też do myślenia tym, którzy obserwują to z zewnątrz. No, Polska musi zachować się godnie i zadbać o i swój interes, i swoją historię, i swoją aksjologię historyczną.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
2: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
0: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się panu i państwu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski po szczycie, po zakończeniu szczytu NATO powiedzieli, że wszystkie nasze cele założone na ten szczyt zostały zrealizowane. Biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia, ustalenia, to faktycznie możemy mówić o sukcesie naszej delegacji?
2: Tak, bo pewnym problemem związanym od wielu lat ze szczytami NATO jest to, że my przyzwyczailiśmy się, że one mają być przełomowe. To znaczy, że ma się na nich zdarzyć coś takiego wielkiego, spektakularnego i właściwie od szczytu w Newport w roku 2014 za każdym razem coś się takiego zdarzało. A tym razem w wypadku tego szczytu najważniejsze było, że udało się nam po prostu zrealizować naszą agendę, czyli potwierdzić to, że będzie w dalszym ciągu wzmacniana wschodnia flanka NATO przede wszystkim i to się nam po prostu udało. Natomiast w pozostałych sprawach ten szczyt rzeczywiście tak bardzo spektakularny nie był i być może dlatego jest pewien też problem publicystyczny z tym, aby ten sukces ogłosić. Ale rzeczywiście naszej delegacji udało się wszystko, co sobie zamierzyła.
1: To powiedzmy naszym słuchaczom, co nam się tam udało ustalić, uzgodnić?
2: Pomijając oczywiście kwestie dwustronne, które także tam miały znaczenie, udało się nam przede wszystkim uzgodnić, że w dalszym ciągu będzie dla NATO ważną rzeczą wzmacnianie wschodniej flanki, mimo tego, że nie wszyscy członkowie NATO zagrożenie rosyjskie widzą nawet po kilku latach wojny na Ukrainie tak samo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to udało się nam ustalić, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane rotacje bezpieczeństwa sił NATO w tym regionie. I to właściwie, panie redaktorze, byłoby wszystko, bo... ale i tak to jest bardzo dużo. Głównie dlatego, że ten szczyt jest szczytem NATO w kryzysie, szczytem paktu, który wcale nie musi stabilnie trwać w ciągu najbliższych kilku lat. Szczytem, który musiał sobie bardzo mocno radzić z kolejną próbą Donalda Trumpa rozliczania NATO za to, że w ogóle istnieje. I był też przede wszystkim szczytem organizowanym w Turcji, a Turcja bardzo mocno starała się jednak wprowadzić na agendę kwestie związane z Bliskim Wschodem, z jej bezpośrednią okolicą. Od spraw Ukrainy ważniejsze dla Turcji, organizatora i dla sekretarza generalnego były w tym przypadku na przykład sprawy odbudowywania relacji z Syrią. No cóż, wracamy tak troszeczkę do tego NATO, które pamiętamy sprzed inwazji Krymu w roku 2014, kiedy niekoniecznie nasze sprawy były najważniejsze. Myślę, że i tak sobie całkiem nieźle poradziliśmy, ale ja jestem z zasady optymistą.
1: No to jeżeli oczekuje się zazwyczaj po tych szczytach czegoś spektakularnego, to czy po tym szczycie po prostu nie oczekiwaliśmy tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie naobraża za wielu ludziom?
2: Prezydent Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi. Mamy też, jak wszyscy państwo być może wczoraj widzieli, a jak nie słyszeli, to jeszcze to przypomnę, duże sukcesy z Trumpem dwustronne, bo jak zwykle chwalił nas i Karola Nawrockiego, co jest taką dla nas bardzo wielką siłą polityczną i innej w tym momencie nie mamy. Natomiast może Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi, choć jego wypowiedzi o Iranie były bardzo ostre i mamy już pod koniec samego szczytu kolejny początek tej odsłony konfliktu irańsko-amerykańskiego, który już nawet niektórzy bardzo doświadczeni publicyści myśleli, że się kończy. Ale mamy także bardzo poważny problem z samym NATO. Rzeczą bardzo, bardzo groźną jest to, że z uwagi na Donalda Trumpa może się za rok nie odbyć następny szczyt. Z uwagi na to, że miał być zlokalizowany w Tiranie, w Albanii. Albania na NATO nie płaci tyle, ile trzeba. Więc w tym sensie

0: No, my Polacy mamy i tak z nim stosunkowo najlepiej.
1: Tak, to się zgadza. A czy już teraz, na tym szczycie, rozpoczęło się właściwie przekształcanie obecnego w NATO w takie NATO 3.0?
0: Być może. Ciężko jest o tym powiedzieć, bo to jest też kolejne takie oczekiwanie, że NATO się w coś dobrego, lepszego, ciekawszego albo w ogóle w cokolwiek innego przekształci. To będzie naprawdę zależało od tego, jak przez najbliższy rok się potoczy polityka Stanów Zjednoczonych. Samo NATO, mimo tych wszystkich trumpowskich deklaracji, nie ma źle. Sekretarz generalny Mark Rutte jest człowiekiem, którego Trump także pozytywnie kojarzy, co jest dla wszystkich dość pozytywnym zaskoczeniem. Nie zaczęło się. Mamy dalej nierozstrzygnięte bardzo ważne kwestie, na przykład czy NATO będzie się rozszerzało. Co dla Ukrainy jest na przykład jedyną tak naprawdę możliwością najbliższych kilku lat akcesją do jakichś struktur zachodnich, bo do Unii nie wejdzie. Pozostały mimo starań Turków nierozstrzygnięte kwestie związane z Bliskim Wschodem bardzo poważnie. Konflikt w Iranie, który także NATO niestety będzie wciągane przez kwestie bezpieczeństwa, także rozwija nam się na nowo. Nie ma na razie pomysłu na NATO 3.0. Kwestie pieniędzy, które także były podczas tego szczytu dyskutowane, także prawdopodobnie nie zostaną w jakimś większym stopniu rozwinięte, więc znowu tutaj wracam do takiego myślenia, że nastąpił bardzo ważny rytuał, ale nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o Iran, no to znalazł się tam zapis dotyczący w takim wspólnym dość oświadczeniu, znalazł się zapis dotyczący Iranu, mianowicie, że Iran nigdy nie może posiadać broni nuklearnej. Tutaj jest może jakiś taki element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych.
0: Stanowczy jest to element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo zwłaszcza, że nikt w Europie poważnie nie uważa, że Iran będzie miał broń nuklearną. I jest to taki zapis, na który wszyscy się mogą zgodzić, ale znowu, panie redaktorze, zapis, na który wszyscy mogą się zgodzić, do którego wszyscy są zgodni. Poprzednie szczyty NATO były w stanie wypracowywać coś nowego, coś, co członkowie NATO jednak akceptowali. Tym razem staramy się, bo jesteśmy w tym pakcie, wszyscy doprowadzić jednak do czegoś takiego, co potencjalnie nie wnosi konfliktu, a zwłaszcza nie prowadzi do tego, że najważniejszy członek tego paktu ma jakieś pretensje. Tak czy siak, członkowie paktu rzeczywiście są zgodni na temat tego, że z Iranem jakieś formy bezpieczeństwa opracować należy, ale jak widać, także nie chcą antagonizować Trumpa.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych, bo to no, on tam główną rolę odgrywał tak naprawdę, zapowiedział udzielenie przez USA Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. To jest to pewnego rodzaju pozytywne zaskoczenie?
0: Tak. Chociaż ono nie będzie akurat w Polsce polityce wewnętrznej sprzyjało, bo zostanie to wykorzystane przeciwko wicepremierowi Kośniakowi Kamyszowi, bo ta nasza dyskusja o Patriotach się jeszcze nie skończyła. Zacznie teraz opozycja mówić, popatrzcie, Ukraina dostaje licencję, a my jej oddajemy pociski, ale to odchodząc od tych kwestii dwustronnych, należy powiedzieć, że jeżeli Trump dotrzyma słowa tutaj, a nie ma powodu nie dotrzymywać, bo sam dobrowolnie bardzo wiele ciekawych rzeczy Zelenskiego mówił, otwarcie, będzie to jakaś też próba wywarcia kolejnej presji na Rosję, aby tą wojnę skończyć, bo w końcu Ukraina posiadająca ciekawe pociski obronne byłaby tutaj bezpieczniejsza. Ale jak to z Donaldem Trumpem? Zobaczymy, czy ta licencja zostanie w najbliższym czasie udzielona. Wiadomo, że te rozmowy się toczyły już od dłuższego czasu.
1: To, no, mówi się też o tym, że w Europie byłyby możliwe serwisy tych rakiet, tak?
0: No my tutaj też bardzo mocno dążymy do tego, aby być jednym z tych państw, w których takie serwisy miałyby miejsce. Nie wykluczam, że tak będzie, bo Donald Trump prawdopodobnie z uwagi na to, że też mu przyszło do głowy, wspominał o bardzo ważnych związkach polsko-ukraińskich podczas tego szczytu. Zresztą plotka głosi, że także Amerykanie wywarli na nas i na Ukraińców presję, aby doszło do dwustronnego spotkania prezydentów.
1: To jeżeli też chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do Ukrainy, no to wszyscy pamiętamy tą wzajemną wymianę uprzejmości, mówiąc w cudzysłowie, w Białym Domu. A tym razem prezydent Trump się tak dobrze wypowiedział o Ukrainie. Czy to też może oznaczać, że Ukraina faktycznie dobre karty może posiadać w rękawie, asy w rękawie, bo wiemy, że prezydent Trump lubi zwycięzców.
0: Nie, wykluczone, że prezydent Trump się już od półtora roku dociera z Władimirem Zeleńskim. To jest.

0: jest jednak jakaś forma relacji, która nie jest może tak bliska i łatwa, jak była między Bidenem a Zelenskim, ale jednak tutaj istnieje. Amerykanie mają swoje własne karty polegające na jednak inwestycjach w ukraińską obronność, na kwestiach wojskowych. To jest zawsze rzecz, która na inwestycjach w ogóle biznesowych, która w ogóle może Donalda Trumpa do Zelenskiego pozytywnie nastawiać. Trump też doskonale wie, że jeżeli chce tę wojnę zakończyć, musi jednak prowadzić tutaj konstruktywną politykę. Czy są to silne karty Ukrainy? Nie, bo to w dalszym ciągu jest jednak, za tym stoi przekonanie, że wojnę należy zakończyć. Tylko po prostu Trump doszedł do wniosku, że metoda, w której Ukrainy nie wspiera, wojny szybciej nie zakończy.
1: Czyli podsumowując, ten szczyt, żadnych rewolucji nie ma, ale też nie ma za bardzo się czego obawiać póki co.
0: Tak, ja nigdy nie myślałem, że będę tak mówił, ale jednak doszło już właśnie do tego momentu, że jednak takie rozsądne osiągnięcia są lepsze, bo nie rozwalają nam potencjalnie systemu, ale powodują, że ten system jednak ratowania światowego bezpieczeństwa, którego NATO jest podstawą, idzie powoli do przodu.
1: No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
3: Zazwyczaj mam tak, że boję się zmian, boję się tego, co mi los przyniesie.

0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
1: I to wszystko w dzisiejszym wydaniu poranka 7.9. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7.9.pl i na naszym kanale na YouTubie. Bartek Święciński, kłaniam się nisko. Do usłyszenia.
0: 7.9. To był Twój początek dnia.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z Gminą Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Po reklamie.

0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
1: Oczywiście na dobry początek dnia kawa jak najbardziej wskazana. Dzisiaj mamy czwartek, 9 dzień lipca. Imieniny obchodzą Adrian, Aleksander, Joanna, Sylwia, a także Łucja. Szanowni Państwo, słońce wstało o godzinie 4:16, a zajdzie o godzinie 20:57. Dzisiejszy dzień będzie trwał 16 godzin i 41 minut. No i spoglądamy na prognozę pogody i zadajemy sobie pytanie, gdzie jest słońce, gdzie jest ciepło? I te pytania pewnie od kilku dni zadaję sobie wielu. Pogoda nam się trochę zbuntowała. Dziś zimno, naprawdę zimno, maksymalnie na termometrach 16 stopni, ale może Paweł Majewski, który jest ze mną w studiu, odpowie, gdzie słońce się schowało. Czy to jest, Paweł, twoja sprawka?
2: Raczej nie, bo nie widziałem słońca niestety od rana. I czekam na nie, bo nie lubię takiej pogody.
1: Chyba wszyscy czekamy, bo jednak zupełnie inaczej się wstaje i rozpoczyna się dzień, kiedy jest słońce i kiedy mamy więcej energii do tego, żeby stawiać czoła tym codziennym obowiązkom, jeśli ktoś jeszcze nie był na urlopie. A my jeszcze z Pawłem nie byliśmy na urlopie, więc jesteśmy na posterunku i wspieramy tych wszystkich, którzy jeszcze nie odpoczywali. O 9:30 zapraszamy na rozmowę z gościem dnia.
2: Tak, będzie z nami pan starosta Piotr Liżewski, starosta powiatu Ostrołęckiego. Porozmawiamy sobie o tym, co się ostatnio dzieje w powiecie, a sporo się dzieje, sporo inwestycji. Wczoraj otwarty nowoczesny most, są też umowy na budowę dróg, są umowy na ratowanie zabytków, więc naprawdę jest sporo tematów do poruszenia.
1: A tym bardziej, że pana starostę dawno u nas nie było, tak. Więc będą dodatkowe tematy na tę rozmowę w imieniu Pawła Majewskiego. Zapraszamy punktualnie o godzinie 9:30, ale my na dobry początek dnia oczywiście jak codziennie zrobimy konkurs, gdzie do wygrania będzie kolejna wyjątkowa książka. Jesteśmy dziś razem do godziny 15. Katarzyna Polewko, witajcie. Zaczynamy.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13.40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

Lady Punk na antenie Radia Nadzieja i 18 minut po godzinie 9. To oznacza tylko jedno. Czas u nas na konkurs do wygrania kolejna wyjątkowa książka i naprawdę jest wyjątkowa, bo kiedy na nią patrzę, to już się uśmiecham. Anegdoty z koloratką księdza Wojciecha Węgrzeniaka. Czy na tym świecie naprawdę nie ma powodów do uśmiechu? I czy w kościele zawsze musimy być śmiertelnie, mieć śmiertelnie poważne miny? Ksiądz Wojciech Węgrzyniak uważa zupełnie inaczej. Wierzy, że Bóg jest jak dobry tata, który po prostu cieszy się, kiedy jego dzieci są wesołe. Ta książka to zbiór barwnych, często zaskakujących i co najważniejsze w 100% prawdziwych historii z życia wziętych. Autor biblista, niekwestionowany autorytet i erudyta z ogromnym dystansem oraz humorem opisuje codzienne sytuacje. Robi to jak zawsze z wielką klasą, pamiętając słowa Ignacego Krasickiego, by żarty szczypały, ale nie kąsały. Pod warstwą dobrej zabawy zawsze kryje się tutaj coś więcej. Mądra myśl lub życiowy morał, który zostanie z tobą na znacznie dłużej niż tylko chwilowy uśmiech. Czy ktoś jest zainteresowany taką właśnie książką? Książką z uśmiechem, z anegdotą. Jeśli tak, to proszę do nas dzwonić. 512 123 502 i drugi dostępny numer 512 123 503. Czekamy na telefon.

0: I jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Maria. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Skąd pani Maria do nas dzwoni?
1: Łomża.
0: Z Łomży, pozdrawiamy serdecznie. Lubi pani takie książki z nutą humoru, z anegdotą?
1: Tak, lubię.
0: Lubi pani. Jest pani miłośniczką, zwolenniczką takiej pięknej lipcowej pogody, czy jednak woli pani odetchnąć od upałów, jak to jest teraz, w ostatnich dniach?
1: No, te dni są też potrzebne, chłód i wilgoć, bo też potrzebny, no i ciepło potrzebne jest.
0: A, więc no. Trzeba znaleźć złoty środek na to wszystko.
1: Tak, właśnie.
0: Dobrze,
1: tak.
0: Więc jeśli...
1: Pośrodkować.
0: Tak, jeśli ktoś czeka na tę piękną pogodę, to powiem, że trzeba jeszcze trochę poczekać i więcej słońca powinno być od następnej środy. Pani Mario, serdecznie gratulujemy. Jako pierwsza dodzwoniła się pani do naszego studia i pozdrawiamy serdecznie. Dobrego dnia.
1: Dziękuję bardzo. Ja też wszystkich pozdrawiam. To Radia Nadzieja.
0: Do usłyszenia.
1: Pracowników i dyrekcję.
0: Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pan Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
1: Panie starosto, najpierw porozmawiajmy o takich rzeczach, no na pewno dla pana przyjemnych, bo absolutorium jest wykonania budżetu i wotum zaufania na ostatniej sesji Rady Powiatów przyjęte jednogłośnie przez radnych. No można powiedzieć, że rzadko to się zdarza, żeby taka jednomyślność wśród radnych była co do oceny zarządu powiatu, a tutaj kolejny rok z rzędu. Jak wy to robicie, panie starosto?
2: To był trudny rok, rok 2025. Myślę, że ta jednogłośność w głosowaniu radnych była dla nas takim sukcesem, ponieważ, tak jak pan redaktor powiedział, rzadko się zdarza, że absolutorium starostowie czy prezydenci miast uzyskują jednogłośnie. U nas tak się stało, to znaczy, że ta współpraca pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, bez względu na opcje polityczne, przebiega właściwie.
1: Czyli jakaś opozycja tam jest, prawda? W powiecie to nie jest tak, że nie macie opozycji.
2: Oczywiście, że jest, ale szanujemy się wszyscy nawzajem. Można powiedzieć, że te różnice koalicji opozycji się zacierają, ponieważ, jak powiedziałem, pracujemy merytorycznie. A ten rok 2025 był rokiem trudnym. Wykonaliśmy wiele inwestycji. Dokończyliśmy sztandarową inwestycję. Dokończyliśmy budowę mostu na rzece Narew w miejscowości Todorowo. Wykonaliśmy znaczną część, prawie 4 km obwodnicy Ostrołęki. Poza tym zrealizowaliśmy wiele zadań. Nie było zadań, których nie dokończyliśmy, których nie zrealizowaliśmy. I ten szacunek radnych do zarządu jest, ponieważ no, pracujemy wszyscy.
1: O tych inwestycjach zaraz jeszcze sobie porozmawiamy, no bo w mosty, można powiedzieć, idziecie w budowę mostów jako zarząd powiatu. Ten most, o którym pan starosta wspomniał, to nie jest jakby jedyna inwestycja. Wczoraj otworzyliście na przykład w miejscowości Ziomek na rzece Płodownica i także ponad 200 metrów odcinka drogi powiatowej. To była chyba taka duża inwestycja.
2: Tak, to była ważna, duża inwestycja. Most na rzece Płodownica był mostem, do którego już były duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Ten most byłby w niedługim czasie zamknięty. Udało nam się pozyskać środki rządowe. Ten most wykonaliśmy, budujemy jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu. Pierwotnie ten most miał być robiony w takim mniejszym standardzie, natomiast podczas budowy okazało się, że podpory tego mostu też należy wymienić. Zrobiliśmy ten most, można powiedzieć, całkowicie od podstaw.
1: Czyli koszt oczywiście też się zwiększył razem z tymi podporami, tak?
2: Koszt odrobinę się zwiększył, ale teraz w tej chwili w tym standardzie wykonania wiele, wiele lat ten most będzie służył mieszkańcom.
1: A więc komfort jest taki najwyższy, komfort jazdy.
2: Komfort jazdy jest bardzo dobry, most jest wykonany w bardzo dobrym standardzie.
1: Panie starosto, ale to nie jest jedyny most, nie jest jedyna inwestycja mostowa. Niedawno też odebraliście most w miejscowości Czernie.
2: Tak, w ramach tego samego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na dwa mosty w miejscowości Ziomek i w miejscowości Czernie. Tam była podobna sytuacja, tam ten most już, również były zastrzeżenia z nadzoru budowlanego. Ten most był w złym standardzie. Wykonaliśmy tą inwestycję w miejscowości Czernie na tym samym poziomie jak w miejscowości Ziomek. Piękna inwestycja. Teraz planujemy połączyć tą drogę od tego mostu do drogi krajowej Ostrów Mazowiecka-Różan. Już podjęliśmy działania, współpracę z gminą Goworowo, żebyśmy w najbliższej przyszłości tą drogę dokończyli.
1: No właśnie, takie inwestycje właśnie w mosty czy w drogi, one też wymagają jakby finansowania od poszczególnych gmin. To są pewnie bardzo duże środki, które tak przekraczają możliwości tylko powiatu, prawda? Trzeba też szukać zewnętrznego finansowania i gminy muszą się dokładać?
2: Nie muszą się dokładać, ale gminom też zależy na realizacji tych inwestycji. Sam powiat z własnych środków nie byłby w stanie wykonać tak dużych inwestycji. Szukamy się środków zewnętrznych i na tą inwestycję też otrzymaliśmy środki zewnętrzne, ale też otrzymaliśmy wsparcie finansowe od gmin i połączenie tych wszystkich dotacji powoduje to, że możemy realizować tych inwestycji dużo, o wiele więcej niż własnych, mielibyśmy wykonywać z własnych środków.
1: No właśnie tych inwestycji drogowych też jest sporo, już tu o niektórych pan starosta wspominał. Ja chciałem zapytać o niedawno podpisaną umowę z wykonawcą remontu drogi Daniszewo-Czarnowiec. Tam już prace się rozpoczęły?
2: Tak, już od kilku dni trwają prace ziemne. W tej chwili, wczoraj przejeżdżamy przez tą inwestycję, już zostały wykonane korytowania poboczy drogi. Także inwestycja ruszyła, ale ta inwestycja to jest jak gdyby część szerszej inwestycji. My wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most na tym samym poziomie, co w miejscowości Ziomek i Czeczernie. I wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowości Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Ta wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych i został się właśnie odcinek od miejscowości Zapieczne poprzez Daniszewo do Czarnowca. I w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo Ostrołęka Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
1: Z tego, co pan starosta mówi, to wy właśnie tak kompleksowo podchodzicie do tych inwestycji drogowych, odcinek po odcinku, połączenie po połączeniu. To nie jest tak, że remontujecie zwykle jakiś tam krótki kawałek i koniec. Bo przechodzicie od jednego odcinka do drugiego i to wszystko się potem łączy.
2: Tak, planujemy, myślę, że w sposób logiczny. Każda inwestycja ma się układać w logiczną całość. Nawet jeśli nie jest nas stać na realizację całego odcinka, to każdy mniejszy odcinek wpisuje się w koncepcję o większym znaczeniu, bardziej strategiczną.
1: A duże są potrzeby drogowe w powiecie? Stan tych dróg jeszcze pozostawia trochę do życzenia?
2: Powiat ostrołęcki jest powiatem, gdzie patrząc w skali kraju, jesteśmy w czołówce pod względem ilości dróg. Powiat posiada prawie 900 kilometrów dróg powiatowych. To jest bardzo dużo. Jesteśmy chyba w pierwszej dziesiątce powiatów w Polsce. Czyli dużo dróg, dużo remontów, dużo inwestycji. Żeby utrzymać standard dróg powiatowych, to myślę, że powinniśmy w granicach 20-30 kilometrów budować i remontować w skali roku.
1: Panie starosto, wspomniał pan na początku o obwodnicy Ostrołęki. Chciałem zapytać o tą północną obwodnicę. Na jakim to się teraz etapie znajduje? Jakie są szanse na realizację kolejnego etapu inwestycji?
2: Tak jak wcześniej wspomniałem, wybudowaliśmy pierwszy etap obwodnicy od miejscowości Teodorowo do miejscowości Łęk Przedmiejski. Natomiast czeka nas jeszcze kolejny etap tej inwestycji od miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez miejscowość Gnaty, Białobiel do miejscowości Antonie. I w tej chwili już mamy wykonany projekt na tą kolejny etap tej obwodnicy. Natomiast w tej chwili spinamy finanse tak, żebyśmy mogli rozpocząć tę inwestycję.
1: Ile to może kosztować?
2: Ta inwestycja będzie kosztowała około 100 milionów złotych. W tej chwili mamy pozyskane środki, które już są zapisane w prognozie finansowej, wieloletniej prognozie finansowej z województwa mazowieckiego. Kwota, którą zarząd województwa mazowieckiego ma przeznaczyć na tą inwestycję, to jest 41 milionów złotych. W ubiegłym roku wystąpiliśmy do rządowego programu Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. No i tu jest dobra informacja. Byliśmy wcześniej na szóstym miejscu na liście rezerwowej. W tej chwili, w tym tygodniu otrzymałem informację, że jesteśmy już na liście podstawowej. Tam została nam przyznana kwota 20 milionów złotych. I połączenie środków własnych, środków marszałka województwa mazowieckiego i środków rządowych pozwoli nam na rozpoczęcie jeszcze w tym roku pracy nad nową obwodnicą.
1: To jest taka chyba sztandarowa wasza inwestycja, nawet sam koszt pokazuje, że to jest ogromne środki zostaną na to przeznaczone.
2: Tak, 100 milionów to są potężne środki na inwestycje drogowe, ale jest to sztandarowa, ale bardzo potrzebna inwestycja nie tylko dla miasta Ostrołęki, ale też dla mieszkańców zachodniej części powiatu ostrołęckiego. Jeśli wybudujemy tę drogę, mieszkańcy będą mieli łatwiej poruszać się, dojeżdżać do miasta Ostrołęki, bo wiadomo, że tam jest najwięcej miejsc pracy, ludzie dojeżdżają do szkół, do pracy, do Ostrołęki. I w połączeniu z inwestycjami, które w tej chwili robi miasto Ostrołęka, czyli kolejny most od strony miejscowości Lczewe Borki i ta nasza inwestycja, to po sfinalizowaniu tych inwestycji jakość komunikacji ulegnie bardzo dużej poprawie.
1: Czyli kiedy to będzie tak mniej więcej?
2: Tą drugą część obwodnicy podzieliliśmy na 3 etapy. Jest duża szansa, że w tym roku rozpoczniemy, w przyszłym roku zakończymy 2 etapy tej kolejnej części obwodnicy. Zostanie nam się jeszcze 3 etap, czyli od miejscowości Białobiel do miejscowości Antonie.
1: Panie starosto, mówimy tutaj też o Ostrołęce, to chciałem zapytać jeszcze o ulicę Przemysłową w Ostrołęce. Tam chyba budowa już lada chwila się powinna rozpocząć.
2: Tak, to kolejna ważna inwestycja w naszym powiecie. Ulica Przemysłowa, przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. Jest to inwestycja, której wartość przekracza 34 miliony złotych. Na tą inwestycję udało nam się pozyskać środki też zewnętrzne, ponad 29 milionów, czyli wkład własny przy tak dużej inwestycji to będzie wynosił około niecałe 5 milionów, jak dobrze pamiętam. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki, Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin, Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka-Łomża, natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: Dużo tu rozmawiamy o drogach, dużo rozmawiamy o mostach, to przejdźmy może do takiej bardziej wakacyjnej kwestii, no bo wakacje się zaczęły, a więc ofertę turystyczną powiatu trzeba rozwijać, chcecie ją poprawić i stąd jest właśnie ten projekt Jezioro Krusko, czyli modernizacja, rozbudowa ścieżki rowerowej. Ten projekt już ruszył, tak?
2: Tak, tam są dwa projekty. Jeden to jest Jezioro Krusko. To jest jak gdyby odrębne zadanie. Tam będzie budowana kładka kładka, wieża widokowa i część infrastruktury, której prace już się rozpoczęły, prace projektowe, ale chyba już też realizacja też się odbywa. A druga część to jest właśnie ta ścieżka rowerowa wraz z całą infrastrukturą, ale też z tą aleją palmową w miejscowości Łyse. Tu już prace projektowe są zakończone. Jutro jest kolejny odbiór pierwszych prac i właśnie tej olei palmowej w miejscowości Łyse.
1: Właśnie skąd taki pomysł na aleję palmową? No bo to też jest takie dziedzictwo kulturowe powiatu.
2: Tak, 24 kilometry drogi dla rowerów przez Puszczę Kurpiowską, przez lasy. Piękna inwestycja, która na pewno będzie służyła dla mieszkańców nie tylko tamtych miejscowości, ale dla całego regionu, a być może nawet i znacznej części kraju. 24 kilometrów przez lasy, 4 kilometrów przez lasy.
1: Widoki piękne.
2: Piękne widoki, tak.
1: Czyli już pewnie rowerzyści

0: uwagę do zabytków na terenie powiatu ostrońskiego. Niedawno podpisaliście umowy z beneficjentami. Jest duże zainteresowanie właśnie pomocą powiatu w modernizacji, w remontach zabytków na terenie regionu waszego?
1: Tak, to jest też bardzo ciekawy, bardzo fajny program, który uruchomiliśmy. Wspieramy kościoły, wspieramy zabytki. W tym roku przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych na właśnie na wydatki związane z ratowaniem zabytków. Wiele gmin wystąpiło do nas o środki. Chciałoby się więcej, 340 tysięcy, może to nie jest dużo, no ale to też dobry zastrzyk finansowy dla parafii, dla gmin. Jest bardzo duże zainteresowanie. No wiem, że też są środki o wiele większe od marszałka, natomiast przy naszym skromnym budżecie, skromnym, może nie skromnym,
0: no jak to też jest... 100-milionowe inwestycje realizujecie, to już nie taki skromny budżet, nawet jeśli dużo to środki zewnętrzne.
1: No tak staram się skromnie to określić, ale rzeczywiście przy tak dużych inwestycjach to no, ale chyba 7 do gmin, czy 8 gmin, 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali. Nie było parafii, która nie otrzymała.
0: Czyli nikt nie odszedł z niczym.
1: Dokładnie.
0: Panie starostu, mamy jeszcze chwilkę, to ja chciałem zapytać właśnie, wrócić do tego absolutorium i o takie cele na kolejne 12 miesięcy zapytać. Za rok znowu będziecie podchodzili do tego głosowania o absolutorium i zapytam wtedy, czym chciałby się pan pochwalić?
1: Wie pan, ja bym, może zanim przejdę do tego, do odpowiedzi na pańskie pytanie, to jeszcze wrócę do absolutorium i do sprawozdania finansowego. Ja muszę państwu powiedzieć, że rok 2025 pod kątem finansowym był rokiem rekordowym w powiecie ostrołęckim. Tak sięgnąć pamięcią do roku 2018, może inaczej, takim wskaźnikiem jakości budżetu jest nadwyżka operacyjna. Jest to różnica pomiędzy przychodami a rozchodami. Jak sięgnąć pamięcią do roku 2018 i w latach kolejnych, to ta nadwyżka kształtowała się różnie. Ona kształtowała się na poziomie 12 milionów, 8, 6 milionów. W najwyższym czasie, najlepszym czasie, ona była na poziomie 16 milionów. Natomiast
0: teraz jaka jest?
1: Obecnemu zarządowi udało się wypracować za rok 2024, czyli pierwszy rok naszej kadencji, nadwyżkę operacyjną 24 miliony złotych. To zwróćcie państwo uwagę, to jest o 8 milionów więcej, prawie o 10 milionów więcej, jak było wcześniej. Natomiast za rok 2025 ta nadwyżka operacyjna wyniosła już bez 100 tysięcy 31 milionów złotych.
0: Czyli chcecie to kontynuować, rozumiem,
1: tak,
0: też w kolejnych latach.
1: Gdybyśmy taką nadwyżkę operacyjną uzyskali w roku, za rok 2026, to znaczy, że mamy środki własne na realizację inwestycji. Bo nawet jeśli pozyskamy środki zewnętrzne, rządowe, marszałkowskie, czy jakiekolwiek inne, to musimy mieć własne środki na wkład własny.
0: I właśnie, bez wkładu własnego nic nie możecie dostać.
1: Bez wkładu własnego nic nie możemy zrealizować, no chyba, że będziemy posługiwać się tylko zadłużeniem. Ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby oddłużać samorządy. Natomiast gdybyśmy uzyskali taką nadwyżkę, a wszystko wskazuje, że uzyskamy, a być może na to jeszcze lepszą, to mamy wkład własny na inwestycje i na pozyskiwanie środków. Budżet ostrołęcki za rok 2025 wydatki kształtowały się na poziomie 208 milionów złotych.
0: Budżet powiatu.
1: Tak, wydatki budżetu powiatu. Natomiast wydatki bieżące były na poziomie, jak dobrze pamiętam, 103 milionów złotych. To znaczy, że my na inwestycje w roku 2025 przeznaczyliśmy 105 milionów złotych.
0: To jest sporo.
1: To jest bardzo dużo. To jest około 50% budżetu. To były inwestycje, gdzie dobry budżet już się określa na poziomie 20% na inwestycje. 30% to jest bardzo dobry budżet.
0: Chcecie to zachować w kolejnych latach, tą dynamikę?
1: Jeśli będzie dostępność środków rządowych marszałkowskich, to jest duża szansa, taką dynamikę utrzymamy.
0: No to w takim razie życzymy panie starosto, żeby te ambitne plany się udały.

0: A dzisiaj rozmawialiśmy o tym, między innymi o tym i o otrzymanym absolutorium z moim gościem dnia. Był ze mną pan Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Bardzo dziękuję, panie starosto, za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
2: Nasz gość dnia.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20:30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Województwa Podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.
4: Gramy twoją muzykę.

0: Jest 10. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Wzmocnienie bezpieczeństwa pacjentów i odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia. Takie są cele zmian przedstawione przez minister zdrowia. Szczyt NATO był sukcesem, ocenia wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. W podziemiach Urzędu Gminy Łomża ma powstać miejsce doraźnego schronienia. Koniec z wypłatami sięgającymi nawet 300 tysięcy złotych miesięcznie. Resort zdrowia chce zmniejszyć wynagrodzenia dla lekarzy do maksymalnie 40 tysięcy złotych brutto przy pełnym etacie. To część zmian, jakie chce przeprowadzić minister Jolanta Sobierańska-Grenda w systemie ochrony zdrowia.
2: Zarobki lekarzy mają zostać zmniejszone poprzez wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej, która będzie sięgała do 240 zł brutto. Mówiła o tym Jolanta Sobierańska-Grenda, ministra zdrowia.
3: Stawka do 240 zł przede wszystkim dotyczy kontraktów. Umowy o pracę są regulowane ustawą o minimalnym wynagrodzeniu.
2: Proponowane rozwiązania to częściowo miecz obosieczny, tak twierdził na antenie Polskiego Radia 24 Jerzy Gryglewicz, ekspert do spraw ochrony zdrowia z Uczelni Łazarskiego. Wyjaśnił, że z jednej strony mogą one zlikwidować kominy płacowe, ale z drugiej mogą też sprawić, że lekarze nie będą chcieli pracować w publicznych placówkach.
4: Bardzo wielu specjalistów wysokiej klasy ma wyższe wynagrodzenia i musimy mieć też świadomość, że istnieje ryzyko, że wielu lekarzy nie zgodzi się przyjąć tych warunków finansowych i przejdzie do sektora prywatnego.
2: Resort chce też ograniczyć czas pracy lekarzy, tak by nie pracowali na więcej niż na dwóch etatach.
1: Pakiet zmian zaprezentowanych przez minister zdrowia to odpowiedź na szereg nieprawidłowości ujawnionych w różnych szpitalach w ostatnich dniach.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Szczyt NATO był sukcesem, ponieważ padły tam deklaracje jedności sojuszu oraz zwiększenia wydatków na zbrojenia. W ten sposób spotkanie przywódców Sojuszu Północnoatlantyckiego podsumował wiceminister obrony narodowej Stanisław Wziątek. Podkreślił, że dla Polski najważniejsze było potwierdzenie artykułu 5 traktatu NATO.
6: Dla nas i dla całego NATO, ale także dla takiego systemu bezpieczeństwa najważniejsze jest to, że padła konkluzja, która mówi o tym, że artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego, jeden za wszystkich, wszyscy za jednego, pozostaje aktualny, że NATO jest jednością działania, a przecież to było takim punktem najbardziej interesującym Rosję, żeby rozbić NATO, prowadzić wobec sojuszników jak najwięcej nieufności.
1: Podczas dwudniowego szczytu NATO w Ankarze państwa Sojuszu Północnoatlantyckiego zapowiedziały rozbudowę sieci rurociągów paliwowych do Europy Środkowo-Wschodniej. Uczestnicy szczytu zadeklarowali również, że Europa weźmie więcej odpowiedzialności za konwencjonalną obronę swojego terytorium, niezależność łańcuchów dostaw i produkcji zbrojeniowej. W podziemiach Urzędu Gminy Łomża ma powstać miejsce doraźnego schronienia. Samorząd chce przeznaczyć na ten cel pieniądze z rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Jak mówił na naszej antenie wójt Piotr Kłys, z tego programu już udało się dokonać wiele bardzo ważnych zakupów.
7: W 2025 roku zakupiliśmy sprzęt inżynieryjno-saperski oraz doposażenie naszej jednostki, jak jest Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedni sprzęt, doposażenie druhów ochotników w odpowiedni sprzęt, a w tym roku otrzymane pieniądze przeznaczymy także na miejsce doraźnego schronienia i taki MDS będzie wykonany pod Urzędem Gminy Łomża.
1: W 2026 roku gmina Łomża ma uzyskać z rządowego programu około 930 tysięcy złotych. To podobna suma jak w ubiegłym roku, gdy gminie udało się wydać 100% przyznanych środków.
5: Najnowsze informacje z regionu.
1: Święto folkloru kurpiowskiego wraca do Zawad. W najbliższy weekend miejscowość w gminie Baranowo ponownie stanie się stolicą kurpiowskiej tradycji. Organizatorzy przygotowali 2 dni koncertów, występów zespołów folklorystycznych, stoiska twórców ludowych. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
8: Ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach, pod Borem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka Nagrodą Marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo.
1: Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20 po tańcówku pod gwiazdami. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Cały program publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
0: Kolejne wiadomości na antenie Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 11, a my już teraz spoglądamy w niebo.
5: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Według kalendarza mamy lipiec, ale ten lipiec chyba gdzieś zabłądził. Zimno, nawet bardzo. Maksymalnie 16 stopni dziś na termometrach, ale odczuwalnie zaledwie 13. Do tego wiatr i deszcze, więc wychodząc z domu proszę pamiętać o parasolach.
5: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A to jest czwartek razem z Radiem Nadzieja, już 6 minut po godzinie 10.

0: Duet Mrozu i Vito Bambino poprawiają nam humor na antenie Radia Nadzieja w ten pochmurny czwartek, 16 minut po godzinie 10. Wczoraj maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Zdało go 81% z nich. Do matur przystąpiło w tym roku 320 tysięcy absolwentów szkół ponadpodstawowych. Na jakich uczelniach zamierzają kontynuować naukę? Sprawdźmy.
1: Najprawdopodobniej Uniwersytet Ekonomiczny i na drugim miejscu Politechnika. Myślałem o kierunku audyt i później ewentualnie może rachunkowość.
2: Na Politechnice Poznańskiej kierunek lotnictwo, o specjalizacji pilotaż.
3: Planuję iść na Politechnikę, na budownictwo albo architekturę, jeszcze się tak waham.
4: Gdzie dalej będziesz się kierowała?
5: Na Ekonomiczny Uniwersytet.
4: A co tam na tym uniwersytecie cię zainteresowało?
5: Międzynarodowe stosunki gospodarcze.
6: Na finanse po angielsku idę, na Uniwersytet Ekonomiczny.
7: Ja akurat Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
0: Prawo do poprawki ma 12% absolwentów. Dodatkowe egzaminy odbędą się 24 i 25 sierpnia, więc już teraz za wszystkich zdających, przed którymi egzaminy w sierpniu, właśnie trzymamy mocno kciuki.

0: jest nowość w Radiu Nadzieja.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Rekordowe straty możliwe w tym roku w rolnictwie oceniają eksperci. To skutek zmian klimatycznych, głównie suszy hydrologicznej, która dotyka znaczną część Polski i wciąż się powiększa. Profesor Arkadiusz Artyszak ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie zwraca uwagę, że z niektórych pól nie będzie żadnych zbiorów, a z reszty plony będą znacznie niższe. Ekspert do spraw rolnictwa uważa, że konieczna jest pomoc rządu.
2: Możliwości rolników, jeśli chodzi o ograniczanie skutków suszy i innych zjawisk, są niewielkie, jeżeli ten deszcz nie spadnie. Problem polega też na tym, że w wielu przypadkach my już nie mamy czym podlewać. Tej wody po prostu fizycznie nie ma. Cały rząd powinien należycie doceniać znaczenie rolnictwa. Pytanie jest, czy ktoś nad tym wszystkim panuje i czy te pieniądze, które my wszyscy odprowadzamy do budżetu państwa, czy one są dobrze wydawane. Nie tylko Ministerstwo Rolnictwa, ale cały rząd.
1: Oprócz suszy hydrologicznej negatywnie na stan rolnictwa wpływają również upały oraz gwałtowne nawałnice. W tym roku po raz pierwszy w historii niektóre owoce, jak mówił ekspert, ugotowały się na krzakach przez zbyt wysoką temperaturę. Natomiast opady gradu i silne wiatry zniszczyły plony zamiast nawilżyć glebę.

Michał Szczygieł i pocałunek lata, zimnego lata jak na razie, ale nie zmienia to faktu, że wakacje w pełni proszę planować swój urlop, bo oddech od pracy absolutnie wskazany za 7 minut, za 8 minut, tak, za 8 minut będą wiadomości Radia Nadzieja punktualnie o godzinie 11:00.

0: Mamy czwartek, 9 lipca, jest 11, czas na informacje. A te najnowsze ma Bartek Święciński.
1: Strażacy apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności. Wczoraj interweniowali kilkanaście razy w związku z silnym wiatrem. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęło się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z szefową resortu. Tematem reforma ochrony zdrowia. Konkluzje szczytu NATO w Ankarze przerosły polskie oczekiwania. Podkreśla były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji. W związku z silnym wiatrem strażacy z regionu od wczoraj interweniowali już kilkanaście razy. Jak informuje młodszy brygadier Marek Andrzejczyk, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostrołęce, zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych konarów oraz gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach.
2: W ciągu ostatniej doby odnotowano łącznie 29 interwencji, z czego 21 dotyczyło usuwania powalonych na jezdnie drzew i konarów. Jedno ze zdarzeń polegało na zabezpieczeniu uszkodzonego baneru reklamowego przed stacją paliw. Odnotowano również jeden przypadek, w którym powalone drzewo uszkodziło jadący samochód dostawczy. Pozostało 6 akcji miało charakter niezwiązany z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
1: Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
2: Apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku silnego wiatru należy unikać parkowania pojazdów pod drzewami oraz przebywania w pobliżu uszkodzonych konstrukcji. Należy również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach, które mogą zostać porwane przez wiatr. Prosimy mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i stosowanie się do zaleceń służb.
1: Jak przekazuje Straż Pożarna, mundurowi nie odnotowali poważnych zdarzeń w związku z silnym wiatrem.
3: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Samorząd lekarski chce poznać szczegóły reformy ochrony zdrowia. O godzinie 11 w Ministerstwie Zdrowia rozpoczęło się spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z szefową resortu. Wczoraj Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła plan reformy systemu. Zaproponowała maksymalne wynagrodzenie dla pracowników medycznych w wysokości 240 zł brutto za godzinę. Dr Klaudiusz Komor, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, powiedział, że większość proponowanych rozwiązań przedstawiono samorządowi już rok temu, dlatego ważne są szczegóły.
4: Idziemy, można powiedzieć, z nadzieją, że poznamy jakieś szczegóły tych rozwiązań, które pani minister chciałaby wprowadzić, bo tak naprawdę na podstawie tego, co słyszeliśmy wczoraj na konferencji, to są postulaty, o których już była mowa w zeszłym roku, z których wtedy się wycofano. Natomiast nie znamy żadnych szczegółów, które by doprecyzowały, w jaki sposób te różne ograniczenia, które mają być prowadzone, będą po prostu funkcjonować.
1: Minister zdrowia zaproponowała, żeby górną granicę czasu pracy lekarzy w publicznej ochronie zdrowia były 2 etaty. Zapowiedziała również e-kolejkę na zabiegi planowe, jawność konkursów prowadzonych w szpitalach i bardziej szczegółowe kontrole NFZ.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Konkluzje szczytu NATO w Ankarze przerosły polskie oczekiwania. Podkreśla były zastępca dowódcy strategicznego NATO do spraw transformacji generał Mieczysław Bieniek. Jasno wskazano Rosję jako przeciwnika sojuszu, podkreślił wojskowy.
5: Po raz pierwszy w sposób jasny i zdecydowany podkreślono, że Rosja jest przeciwnikiem. Nawet w strategii bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych nie było to jasno określone. Tam określono, że trzeba z Rosją, Federacją Rosyjską prowadzić rozmowy, trzeba wzmacniać naszą pozycję i tak dalej. A tutaj to określono w sposób bardzo jasny i zdecydowany. Bardzo cieszy nas fakt, że rozbudowa infrastruktury logistycznej znalazła potwierdzenie również w deklaracji ze względu na to, że to jest bardzo istotne w przypadku prowadzenia jakiejkolwiek operacji obronnej.
1: Ponadto prezydent Donald Trump zapowiedział, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie licencję na produkcję rakiet do systemów Patriot na jej terytorium. Państwa sojuszu zdecydowały też o przekazaniu Ukrainie 70 miliardów euro na zakup uzbrojenia. Niemal 10 tysięcy złotych otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja na organizację tegorocznej edycji Forum Kół Gospodyń Wiejskich. Dotacja pochodzi z budżetu województwa podlaskiego. Chcemy integrować gminną społeczność wokół prężnie działających kół gospodyń wiejskich, mówi prezes stowarzyszenia Mariusz Wesołowski.
6: Stowarzyszenie, tak jak zresztą rok wcześniej, planuje zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno. Czyli chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla wszystkich naszych kół z terenu Gminy Kolno, a jest ich 21. Jest to okazja do spotkania, do wymiany doświadczeń, do wspólnego spędzenia czasu, no i takiej współpracy. Także naszą intencją jest, żeby integrować tę naszą lokalną społeczność, między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich.
1: Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kolno odbędzie się w sierpniu.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A my już teraz sprawdzamy szczegóły prognozy pogody i temperatura za oknem bardziej zachęca do gorącej herbaty niż lodów. No cóż, taki mamy klimat, jak to ktoś kiedyś powiedział. Dziś maksymalnie 16 stopni z przelotnymi opadami deszczu. Pochmurno i tak niestety będzie w najbliższych dniach. Poprawy pogody można spodziewać się w niedzielę. Wtedy słońca powinno być odrobinę więcej.
3: Dobrej pogody życzył sponsor. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
7: Zapraszamy na reklamy.
3: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
7: Po reklamie.
0: A to jest Radio Nadzieja, codziennie w dobrym nastroju, już 6 minut po 11:00 Izalia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Od 19 do 26 lipca w całej Polsce obchodzony będzie 27 Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. W wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód przeznaczany jest na zakup środków transportu dla misjonarzy. Biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreśla, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
1: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenouarivoa-Tsinanana. Jest to diecezja w północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
0: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówił podczas konferencji ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska, organizator akcji 1 grosz za 1 kilometr.
2: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna. To nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
0: Podczas tego dnia modlitw w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ksiądz Leszek Gęsiak.
3: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
0: Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się sfinansować ponad 1000 pojazdów i innych środków transportu dla misjonarzy pracujących w 36 krajach świata. A więcej o Ogólnopolskim Tygodniu Świętego Krzysztofa można przeczytać na naszej stronie radionadzieja.pl.

Anita Lipnicka na antenie Radia Nadzieja, a na naszych radiowych zegarach 11:33, za niecałe 8 minut profesor Jerzy Bralczyk i jego słowo o słowie.

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie. Pan Jan pyta, kolektyw czy zespół? Które słowo jest bardziej poprawne? Nasz kolektyw firmy czy nasz zespół firmy? No cóż, oba słowa są jak najbardziej poprawne. Kolektyw jest z pochodzenia obcego, ale tak długo już z nami był, że mało kto to obce pochodzenie postrzega. Zespół, no oczywiście, bardzo polskie słowo. Być może słowo kolektyw dla niektórych starszych jest słowem już trochę związanym z pewnym okresem w ich życiu. Kolektyw to było słowo bardzo często używane w PRL-u. Na przykład tamto myślenie kolektywne, ten kolektyw w jak najbardziej pozytywnym znaczeniu pojawiał się jako takie dobro i jako pozytywne określenie grupy ludzi. Kolektyw był zgrany, kolektyw gdzieś dążył, no i ten kolektyw niejako personalizował niemal. A zespół jakkolwiek także był postrzegany jako słowo pozytywne, nie miał tych konotacji, powiedziałbym, zideologizowanych. I być może niektórym ludziom w moim wieku, a nawet trochę młodszym, może się wydawać, że i dzisiaj ten kolektyw, zachowując trochę tych dawnych konotacji, może być używane to słowo jako trochę ironiczne, no albo może niezupełnie adekwatne. Słowa zespół jest zawsze bezpieczniej używać, ale nie możemy powiedzieć, że kolektyw, zwłaszcza wtedy, kiedy pokazujemy zgranie, bardzo silną współpracę, żeby należało go szczególnie unikać.
0: Słowo o słowie.
1: Pozdrawiam serdecznie.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

To jest czwartkowe południe, które spędzacie Państwo razem z Radiem Nadzieja. Za 7 minut będzie godzina 12 i wtedy, jak codziennie, zapraszamy na modlitwę Anioł Pański.

0: Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Oto ja, służebnica Pańska,
1: niech mi się stanie według.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twego, Jezus.
1: Święta
0: A Słowo stało się ciałem. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i śmierć do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
2: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
3: Tym, którzy mają przekroczyć próg trzeciego tysiąclecia, pragnę powiedzieć: budujcie dom na skarb. Budujcie dom waszego życia, osobistego i społecznego, na skarb. A skalą jest Chrystus, Chrystus żyjący w swoim Kościele. Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat, przyszedł do was wraz z posługą świętego Wojciecha, wyrósł na fundamencie jego męczeńskiej śmierci i trwa. Kościół to Chrystus żyjący w nas wszystkich. On jest winnym krzewem, a my latoroślami. On jest fundamentem, a my żywymi kamieniami.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny. Roll Mlecz.
4: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
5: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
0: Po reklamie.

0: A to Natalia Zastępa na antenie Radia Nadzieja. 12:33 na naszych zegarach. Miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie. Już za tydzień rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Białystok będzie gościł artystów z Polski i z zagranicy. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata, mówi marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokor.
1: Jeden z naszych najważniejszych festiwali, najważniejszych wydarzeń w województwie podlaskim. Cieszę się, że Oktawa Kultur jest w całym województwie, nie tylko w Białymstoku, ale też w naszych mniejszych, małych ojczyznach. Podlaska Oktawa Kultur jest o tym, co najważniejsze jest w województwie podlaskim. O szacunku, o zrozumieniu. Myślę, że to jest niezwykle ważne, są to niezwykle ważne wartości w dzisiejszych czasach, aby i dzisiaj ten festiwal właśnie o tym szacunku i o tym zrozumieniu dla innych przypomina. Ale festiwal też rozwija się. W tym roku mamy nowość, mamy małą oktawę.
0: W tym roku na pewno nie zabraknie nowości, zapowiada zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury Bartłomiej Trzeciak.
2: W tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj też przy spotkach mała oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce. Oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Ja chciałbym Państwa serdecznie na to zaprosić.
0: Festiwal zawita także do kilku miejscowości w regionie, gdzie również odbędą się koncerty i wydarzenia towarzyszące, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
3: Podlaska Oktawa Kultur już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty w Krajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, w Choroszczy czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczak, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą.
0: Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w najbliższy czwartek, 16 lipca o godzinie 18 na rynku Kościuszki w Białymstoku. A co więcej słychać w województwie podlaskim, przekonamy się już za 5 minut. Wtedy zapraszam Państwa na radiową kronikę województwa podlaskiego.

0: Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Anna Czytawska, zapraszam. 9 samorządów z subregionu łomżyńskiego otrzymało dofinansowanie 11 projektów w ramach Funduszy Europejskich dla Podlaskiego. Poszczególne gminy podpisały umowy na wsparcie inwestycji w odnawialne źródła energii, modernizację energetyczną czy rewitalizację terenów zielonych. Jak mówił członek zarządu województwa Jacek Piorunek, łączna wartość dotacji wynosi około 30 milionów złotych.
2: Poruszamy się w obszarze szeroko pojętej modernizacji sieci energetycznych, w tym oczywiście odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska. Zwróciłbym uwagę na 3 projekty miasta Łomża. Jeden to jest rozbudowa i poprawa sieci energetycznej, ale nie tylko zespołu szkół technicznych i ogólnokształcących, czyli budowlanki. Druga, odnawialne źródła energii, to instytucje publiczne należące do miasta Łomży, które zostaną zabezpieczone w odnawialne źródła energii. I fajna umowa, park Jakuba Wagi. Rozpoczynamy pierwszy etap modernizacji.
1: Wójt gminy Łomża Piotr Kłys dziękował władzom województwa za kontynuację programów, które umożliwiają samorządom podobne inwestycje.
3: Mówimy dzisiaj o funduszach dla Podlaskiego, ale samorządy od wielu lat korzystają ze środków Unii Europejskiej, a także środków własnych przyznawanych przez Zarząd Województwa Podlaskiego. Za to też serdecznie dziękujemy. Te pieniądze, które otrzymaliśmy dzisiaj, bardzo często są niemożliwe do pozyskania w zupełnie innych konkursach. Tak właśnie gmina Łomża pozyskała pieniądze na termomodernizację budynku użyteczności publicznej, na nasz urząd, na naszą siedzibę, co nie było możliwe w przypadku innych wcześniejszych konkursów.
1: Oprócz miasta i gminy Łomża beneficjentami dotacji okazały się także miasto Kolno oraz gminy Piątnica, Nowogród, Grajewo, Radziłów, Wąsosz i Kołaki Kościelne.
0: To jest Radiowa Kronika Województwa Podlaskiego.
1: Szpitale w Suwałkach i Choroszczy otrzymają blisko 4 miliony złotych na przygotowanie dokumentacji budowy obiektów ochronnych. Środki pochodzą z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. 2 miliony złotych trafi do Szpitala Wojewódzkiego imienia dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, a 1 800 tysięcy złotych do samodzielnego publicznego psychiatrycznego zakładu opieki zdrowotnej w Choroszczy. Jak podkreśla marszałek Łukasz Prokorym, inwestycje zwiększą bezpieczeństwo mieszkańców i poprawią przygotowanie placówek do działania w sytuacjach kryzysowych.
4: Przeznaczamy nasze środki na przygotowanie naszych szpitali, naszych podmiotów do inwestycji w zakresie miejsc podwójnego przeznaczenia. Środki, które dzisiaj przekazujemy do szpitala w Suwałkach i szpitala w Choroszczy, to jest prawie 4 miliony złotych. To będą środki przeznaczone na dokumentację projektową do różnych inwestycji, które pozwolą, że czy korytarze szpitalne, czy parkingi szpitalne będą miały charakter podwójnego przeznaczenia, czyli będą pełniły funkcję i w czasach pokoju i spokoju jako korytarze, jako miejsca postojowe.
1: Szpital psychiatryczny w Choroszczy przeznaczy m.in. 600 tysięcy złotych na projekt parkingu podziemnego, mówi Alicja Skindzielewska, dyrektor szpitala.
5: Te środki będą przeznaczone na dokumentację projektową związaną docelowo z przygotowaniem dwóch miejsc kategorii U1. To będą miejsca schronienia. Jest to też szczególnie ważne z uwagi na charakter naszej jednostki i standard podwyższonego bezpieczeństwa, z uwagi na pacjentów, których zaopiekujemy, również pacjentów sądowych. Wzmocnienie tej infrastruktury i wzmocnienie bezpieczeństwa jest szczególnie ważne i budowanie odporności, bo odporność państwa to również odporność szpitali.
1: Program ochrony ludności i obrony cywilnej na lata 2025-2026 wspiera działania zwiększające gotowość samorządów do reagowania m.in. na klęski żywiołowe, awarie, katastrofy i zagrożenia militarne. W 2026 roku na jego realizację województwo podlaskie otrzymało 172 miliony złotych. Urząd Marszałkowski chce zadbać o zdrowie swoich pracowników. Rusza program Zdrowy Urzędnik, który jest odpowiedzią na wyniki ankiet przeprowadzonych w ubiegłym roku wśród urzędników. O założeniach projektu mówi marszałek Łukasz Prokorym.
4: Pracownicy, którzy pracują przy komputerach, przy monitorach, otrzymają wsparcie z zakresu bezpiecznych zachowań w swoim miejscu pracy. Otrzymują wsparcie również w zakresie nowych ergonometrycznych mebli. Będzie również wsparcie z zakresu szkoleń z psychologiem oraz pedagogiem. Również pracownicy będą mogli skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Będą mogli również skorzystać z porad lekarza oraz będą również stworzone w naszym Urzędzie Marszałkowskim 6 stref relaksu, z których będzie można korzystać w przewidzianych przez Kodeks Pracy ustawowych przerwach.
1: Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Hubert Ostapowicz podkreślił, że pracodawcy muszą dbać o zdrowie pracowników.
6: Te projekty w zakresie eliminowania, no właśnie, zdrowotnych ryzyk w miejscu pracy, to projekty bardzo ważne, bo one przede wszystkim mają na celu utrzymanie zatrudnienia. No dzisiaj jesteśmy społeczeństwem starzejącym się i pracodawcy powinni, na szczęście to robią i dbają o tych pracowników i dostarczają tym pracownikom tych form wsparcia, które są niezbędne, aby ich aktywność zawodowa, trwała jak najdłużej.
1: Program Zdrowy Urzędnik będzie realizowany

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

trochę muzyki, trochę kawy, trochę uśmiechu, trochę Radio Nadzieja i wspólnie przetrwamy ten senny, pochmurny dzień. Za 3 minuty wiadomości Radia Nadzieja i prognoza pogody.

0: świat.
1: Jest 13, zaczynamy wiadomości. A te najważniejsze przedstawi Wiktoria Małż.
2: Polska pozytywnie ocenia ustalenia szczytu NATO. Lekarze oczekują od resortu zdrowia konkretnych propozycji, podkreśla prezes Naczelnej Izby Lekarskiej. Już za tydzień rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. O tym powiemy na koniec wiadomości. Polska zadowolona z ustaleń szczytu NATO w Ankarze. Zakończył się on pokazem jedności i potwierdzeniem wspólnej obrony. Ukraina usłyszała deklarację dalszego wsparcia, a Rosja została określona jako kraj stanowiący długoterminowe zagrożenie. Wiceminister obrony Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej zwraca uwagę na umowę między Polską, Stanami Zjednoczonymi, Niemcami, Szwecją i Holandią dotyczącą budowy w Europie centrum serwisowania rakiet.
3: A docelowo centrum produkcyjnego dla rakiet Patriot, dla rakiet PAC-3. Trzeci element to ogłoszenie przez prezydenta Trumpa tego, co będzie działo się w Bydgoszczy, czyli umowy na budowę polsko-amerykańskiej rakiety manewrującej. I to jest umowa między Polską Grupą Zbrojeniową a firmą Anduril. Zdolność strategiczna i zdolność przede wszystkim do odstraszania naszego głównego wroga z punktu widzenia NATO, czyli Rosji. Ten dylemat strategiczny dzisiaj wygląda zupełnie inaczej.
2: NATO zamierza przeznaczyć 27 miliardów euro na rozbudowę rurociągów paliwowych z Niemiec do Polski i dalej do państw bałtyckich oraz Czech, na Słowację i na Węgry.
4: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Lekarze oczekują od resortu zdrowia konkretnych propozycji, podkreśla prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. Przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej rozmawiają z minister zdrowia o zmianach w służbie zdrowia. Prezes Łukasz Jankowski przed spotkaniem podkreślał, że chciałby, żeby rozmowy dotyczyły planów konkretnych reform.
5: Po to, żeby usłyszeć konkrety dotyczące całościowej reformy ochrony zdrowia. Chcemy dzisiaj pytać o to, jak ministerstwo chce poprawić dostępność do świadczeń zdrowotnych, jaki ma pomysł na skrócenie kolejek, jak chce rozwinąć te postulaty, o których pani minister mówiła wczoraj. Wczoraj usłyszeliśmy wiele ogólnych sformułowań. Dzisiaj chcemy konkretów, projektów, aktów prawnych. Chcemy się do nich merytorycznie odnieść, a jednocześnie deklarujemy, że będziemy merytorycznym wsparciem we wprowadzeniu całościowej reformy ochrony zdrowia, która, jak widać, jest zupełnie konieczna.
2: Naczelna Rada Lekarska chce rozmawiać z minister zdrowia również o swoich propozycjach dotyczących m.in. wyceny świadczeń medycznych. Ponad 5 tysięcy osób zmarło w Niemczech od początku roku w efekcie upałów. Instytut Roberta Kocha, który gromadzi takie dane, podał, że najwięcej ofiar pochłonęła fala gorąca pod koniec czerwca.
6: Między 22 a 28 czerwca odnotowano w Niemczech 4310 zgonów, na które wpływ miała fala gorąca. To w tamtym tygodniu w Niemczech dwa dni z rzędu był bity historyczny rekord temperatury w kraju. W sobotę 27 czerwca na granicy z Polską zmierzono 41,7 stopnia Celsjusza. Do 21 czerwca upał przyczynił się do śmierci ponad 800 osób. Przekroczone łącznie 5 tysięcy śmiertelnych ofiar to dużo więcej niż w ciągu całego roku notowano w ostatnich latach. Średnia z lat 2023-2025 nie przekroczyła 3000 zgonów. Meteorolodzy zapowiadają, że kończy się okres ochłodzenia, który przyszedł na początku lipca. Jeszcze w tym tygodniu temperatury mają znów przekroczyć 30 stopni. Nie będzie w najbliższym czasie powrotu do 40-stopniowych upałów, ale nie można wykluczyć, że tego lata wróci pogoda stanowiąca poważne zagrożenie, szczególnie dla osób starszych i osłabionych. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio.
4: Najnowsze informacje z regionu.
2: Miłośnicy muzyki folkowej mogą zacząć odliczanie. Już za tydzień rozpocznie się Podlaska Oktawa Kultur. Białystok będzie gościł artystów z Polski i zagranicy. Przed nami kilka dni pełnych muzyki, tańca i spotkań z kulturą różnych zakątków Polski i świata. W tym roku nie zabraknie nowości, mówi zastępca dyrektora Podlaskiego Instytutu Kultury Bartłomiej Trzeciak.
7: W tym roku przygotowaliśmy mnóstwo też nowych atrakcji, na które serdecznie zapraszamy. Tutaj też przy spotkach Mała Oktawa, czy właśnie tradycyjne tańce, oprócz warsztatów, które zaplanowaliśmy, właśnie też tutaj będą te dwa koncerty. Ja chciałbym Państwa serdecznie na to zaprosić.
2: Festiwal zawita także do kilku miejscowości w regionie, gdzie również odbędą się koncerty i wydarzenia towarzyszące, mówi poseł Krzysztof Truskolaski.
8: Podlaska Oktawa Kultur już na stałe wpisała się w krajobraz Białegostoku, ale również całego województwa podlaskiego, bo koncerty w Krajewie, w gminie Suwałki, w Wąsoszu, w Choroszczy, czy w Goniądzu, a nawet w Siemiatyczach, więc w całym województwie będziemy mogli napawać się tą kulturą.
2: Podlaska Oktawa Kultur rozpocznie się w najbliższy czwartek, czyli 16 lipca o godzinie 18 na rynku Kościuszki w Białymstoku. Szczegółowy program oraz lista wykonawców będą na bieżąco publikowane w najbliższych dniach, między innymi na stronie Podlaskiego Instytutu Kultury.
4: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Patrząc na to, co za oknem, pogoda najwyraźniej pomyliła kalendarz i uparcie udaje październik. I tak niestety będzie w najbliższych dniach. Zimno, pochmurno, wietrznie, z temperaturą odczuwalną dziś 13 stopni. Jutro i w sobotę podobnie, w niedzielę 24 stopnie, bez deszczu i trochę więcej słońca.
4: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Zapraszamy na reklamy.
9: Co słychać na Mazowszu?
0: W każdy piątek o godzinie 13.40.
9: Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
0: Po reklamie.

0: W związku z silnym wiatrem strażacy z naszego regionu od wczoraj interweniowali już kilkanaście razy. Jak informuje młodszy brygadier Marek Andrzejczyk, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej w Ostrołęce, zgłoszenia dotyczą przede wszystkim powalonych drzew, połamanych konarów, a także gałęzi zagrażających bezpieczeństwu na drogach.
1: W ciągu ostatniej doby odnotowano łącznie 29 interwencji, z czego 21 dotyczyło usuwania powalonych na jezdnie drzew i konarów. Jedno ze zdarzeń polegało na zabezpieczeniu uszkodzonego baneru reklamowego przed stacją paliw. Odnotowano również jeden przypadek, w którym powalone drzewo uszkodziło jadący samochód dostawczy. Pozostało 6 akcji miało charakter niezwiązany z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi.
0: Służby podkreślają, że sytuacja jest dynamiczna i apelują do mieszkańców o zachowanie ostrożności.
1: Apelujemy do wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności. W przypadku silnego wiatru należy unikać parkowania pojazdów pod drzewami oraz przebywanie w pobliżu uszkodzonych konstrukcji. Należy również zabezpieczyć przedmioty znajdujące się na balkonach i posesjach, które mogą zostać porwane przez wiatr. Prosimy mieszkańców o śledzenie komunikatów pogodowych i stosowanie się do zaleceń służb.
0: Jeśli chodzi o region łomżeński, jak przekazuje Radiu Nadzieja, Straż Pożarna z Łomży właśnie, mundurowi w tym regionie nie odnotowali poważnych zdarzeń związanych z silnym wiatrem. A to jest czwartek, razem z Radiem Nadzieja, 22 minuty po godzinie 13:00.

0: Paragony grozy powracają, ceny nad Bałtykiem poszły w górę. Turyści narzekają na to, ile muszą zapłacić za gofra, smażoną rybę czy napoje. Obiad w nadmorskim barze może kosztować tyle, co w wykwintnej restauracji. Jak mówi profesor Justyna Osuch, za wysokie ceny odpowiada przede wszystkim charakter sezonu turystycznego.
1: My mamy krótki sezon i tam, gdzie w krótkim sezonie musimy zarobić szybko na całość roku i nie jest dla nas tak istotne ten powracający klient, to rzeczywiście będziemy windować cenę.
0: Jak podaje ekonomistka, klienci są w stanie w wakacje wydać więcej, ale są też granice tych wydatków.
1: My rozumiemy wysoką cenę, ale my mamy problem jako konsumenci z wysoką ceną, która nie niesie za sobą wysokiego doświadczenia, dobrej jakości, dużej ilości, dobrej obsługi. I wtedy pojawiają się te paragony grozy, bo my, wybierając prostą rybę z frytkami albo prostego gofra, dostajemy normalne doświadczenie i nieakceptowalną do tego normalnego doświadczenia cenę.
0: W tym roku za gofra z bitą śmietaną i z dodatkami w najbardziej obleganych przez turystów miejscach trzeba zapłacić nawet ponad 30 zł. To kilka złotych drożej niż w poprzednim sezonie.

Zbliżamy się do kolejnych wiadomości Radia Nadzieja, w których zajrzymy między innymi do Ostrołęki, gdzie została podpisana umowa na przebudowę stadionu, ale nie zabraknie także Łomży. Są chętni na budowę dworca kolejowego. O tym wszystkim już za 6 minut punktualnie o 14:00.

0: Na zegarach Radia Nadzieja jest 14, to czas na wiadomości, które przedstawi Wiktoria Małż.
1: Politycy mówią o planach minister zdrowia. Dobry kierunek, ale są zastrzeżenia. Jest 7 chętnych na budowę dworca w Łomży. To dobra wiadomość dla miłośników sportu. Umowa na przebudowę stadionu w Ostrołęce została podpisana.
2: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kierunek zmian jest słuszny. W propozycjach minister zdrowia są jednak pewne niedociągnięcia. W ten sposób pomysły przedstawione przez Jolantę Sobierańską-Grędę komentują politycy.
3: Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda uważa, że w wystąpieniu minister zabrakło
4: terminów i konkretnych rozwiązań legislacyjnych, które będziemy wprowadzać.
3: Posłowie chwalą wprowadzenie stawki maksymalnej. Jan Filip Libicki z PSL uważa jednak, że powinna obowiązywać też w prywatnym systemie.
5: Całe to nieszczęście, ono się też w dużej części dzieje na styku państwowe-prywatne.
3: Ludowcy, ale też i Lewica apelują o wprowadzenie zmian w strukturze szpitali.
6: Dobrze by było, gdyby na terenie jednego województwa był jeden zarządzający.
3: Mówi marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Zbigniew Kuźmiuk z PiS uważa natomiast, że rząd
7: próbuje zrzucić wykonanie tych najbardziej niepopularnych decyzji na poziom podstawowy.
3: PiS apeluje też do rządu o zwiększenie miejsc na uczelniach medycznych.
1: Relacjonował Michał Fabisiak. 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów złotych do prawie 11,5 miliona złotych brutto. Obecnie trwa analiza ofert. O szczegółach inwestycji mówi Justyna Gawron z PKP.
8: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny, modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
1: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy.
2: Po więcej informacji zapraszamy na www.radionadzieja.pl.
1: Polskie drony kamikadze stają się faktem. W fabryce w Sochaczewie pod Warszawą Grupa Boryszew i Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych pokazali pierwsze egzemplarze bez załogowców Hornet. Mają być tanie w produkcji, szybkie w montażu i na bieżąco zmieniane w zgodzie z wymaganiami współczesnego pola walki.
9: Hornet, czyli szerszeń, to polska odpowiedź na irańskie szachidy. To także, jak mówił wiceszef MONT Zary Tomczyk, który oglądał linię produkcyjną bez załogowców, uzbrojenie, które po prostu musi mieć polskie wojsko.
10: To jest moment absolutnie historyczny. Polskie zdolności do głębokich uderzeń, polskie zdolności w zakresie dronizacji pola walki.
9: A co szerszenie potrafią, z zasięgiem od 400 do nawet 1000 kilometrów, mogą niszczyć wrogie cele na terytorium przeciwnika. A jakie są w obsłudze? Proste, zapewnia Ryszard Sabak, główny specjalista Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
11: My szykujemy cały sprzęt, żeby nie trzeba było półrocznego szkolenia, tylko powiedzmy po 2 tygodniach żołnierze już mogą to obsługiwać w 100%.
9: Seryjna produkcja dronów kamikadze może ruszyć jeszcze w sierpniu. MON chce, aby w przyszłości drony składali sami żołnierze, dlatego w 20 wybranych jednostkach powstają dronowe laboratoria.
1: O możliwościach Hornetów mówiła Agnieszka Drążkiewicz. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu miejskiego przy ulicy Witosa. Wykonawcą jest firma Tamex Obiekty Sportowe S.A. z Warszawy. Wartość kontraktu wynosi blisko 18 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy Urzędu Miasta Ostrołęki Katarzyna Ogniewska, miasto zyska stadion na miarę XXI wieku.
12: Powstanie nowoczesna, 6-torowa bieżna okrężna, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, a także profesjonalne skocznie do skoku w dal, wzwyż i otyczce. Metamorfozę przejdzie również główna płyta stadionu. Dotychczasowe boisko zostanie zastąpione pełnowymiarową murawą z naturalnej trawy, wyposażoną w automatyczny system nawadniania i drenażu. To inwestycja, która otwiera przed Ostrołęką nowe możliwości organizacji zawodów sportowych o wysokiej randze.
1: Stadion będzie gotowy za 15 miesięcy i w tych wiadomościach to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. O godzinie 16 zapraszamy na Flash Regionu.
0: My też bardzo dziękujemy i sprawdzamy prognozę pogody.
2: pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Wietrznie, zimno, pochmurno, to nie jest wcale lipiec, a listopad, a może październik. I tak niestety, drodzy Państwo, będzie w najbliższych dniach. Dzisiaj temperatura maksymalna na termometrach to 16 stopni, odczuwalnie zaledwie 13 w sobotę i jutro będzie podobnie, w niedzielę 24 stopnie, bez deszczu i trochę więcej słońca.
2: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
13: Zapraszamy na reklamy.
14: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
15: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
14: Co?
15: A mleko i śmietanę kupiłeś?
14: Tak, mazurski smak.
15: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
14: Tak, mazurski smak.
15: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
14: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
16: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
2: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
13: Po reklamie.

0: Potrzebujemy takich dobrych myśli oczywiście i dobrej muzyki. Sylwia Grzeszczak i Liber na antenie Radia Nadzieja, a już za 4 minuty zapraszam Państwa na audycję Bezpieczna Gmina. Dziś gościem Pawła Majewskiego będzie wójt gminy Łomża Piotr Kłys.
1: Radio Nadzieja,

0: Eksperyment czy pierwszy krok do nałogu? Papieros, alkohol, telefon? Gdzie zaczyna się problem? Jak rozpoznać pierwsze sygnały i gdzie szukać pomocy w naszych lokalnych społecznościach? Bezpieczna gmina. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Eksperci, porady, historie z życia. W każdy czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie realizowane przy współpracy z gminą Łomża.
1: Dzień dobry, witam Państwa w piątym odcinku audycji z cyklu Bezpieczna Gmina. Dzisiaj naszym gościem jest wójt gminy Łomża, pan Piotr Kłys. Dzień dobry, panie wójcie.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Panie wójcie, dzisiaj sobie podsumujemy trochę to, co poruszyliśmy w poprzednich audycjach, gdzie rozmawialiśmy o bezpieczeństwie gminy, właśnie na przykładzie gminy Łomża. Zapytam na początek, czy zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach to jest podstawowe zadanie gminy?
2: Na pewno. Podstawowe i nie tylko w wymiarze ustawowym, nie tylko w wymiarze obligatoryjnym, ale także w tak naprawdę w założeniach samorządu. Myślę, że każdemu wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi zależy na bezpieczeństwu mieszkańców. A dzisiaj słowo bezpieczeństwo odmieniane przez różne przypadki i słusznie i powinno tak być, jest jednym z najważniejszych priorytetów każdego samorządu. O ile dzisiaj w świetle agresji Rosji na Ukrainę kilka lat temu, czy też różnych trudności wielu państw związanych z migracją obywateli, my też możemy mówić o bezpieczeństwie i to w wymiarze globalnym, jakim jest świat, w wymiarze naszego kraju, ale także o bezpieczeństwie w wymiarze naszego samorządu. I akurat w wymiarze samorządu o bezpieczeństwie, to ja już miałem okazję mówić pewnie ze 12 lat, bo od pierwszej kampanii wyborczej, pamiętam już wtedy, zaznaczyłem sobie w programie wyborczym, który potem już w kolejnych kampaniach kontynuowałem, czy położyłem nacisk na kontynuację tych założeń, a więc cztery takie podstawowe punkty: gmina bezpieczna, gmina aktywna, gmina gospodarcza i gmina mieszkańców. Jak widać, już w tym programie wyborczym ta gmina bezpieczna była.
1: I właściwie zapytam o te wymiary bezpieczeństwa jeszcze, bo dzisiaj właśnie, tak jak pan wójt powiedział, Możemy na nie patrzeć bardzo różnie. To nie jest tylko takie bezpieczeństwo militarne, ale też na przykład bezpieczeństwo w postaci dróg gminnych, które
2: dokładnie
1: są w odpowiednim stanie.
2: Każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo, czy we własnej rodzinie, czy też na poziomie zawodowym. I o ile możemy myśleć o bezpieczeństwie militarnym, za to jest odpowiedzialny rząd, nasze wojsko, za to służby państwa, ale też i są służby samorządu, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo, chociażby na drogach. To, o czym pan redaktor wspomniał, to każdy zarządca drogi jest odpowiedzialny za odpowiednie warunki na tej drodze dla użytkowników, czy to będzie latem, zimą, czy chodzi o inwestycje, czy chodzi o zwykły remont. Ale bezpieczeństwo to jest także bezpieczna dostawa bezpiecznej ilości wody, czyli coś, na co praktycznie w ogóle nie zwracamy uwagi. Dobro, jakim jest woda, jeśli ona płynie z kranu i jeśli jest w odpowiedniej ilości, w ogóle tego nie odczuwamy. Teraz proszę sobie wyobrazić, co by było, gdyby w okresie suszy, jaka trafia nam się teraz coraz częściej, a w ostatnich dniach także było, gdyby nie było wody. I są samorządy, które borykają się z dostawą wody do mieszkańców. My z tym nie mamy problemu, ponieważ już od 10 lat inwestujemy bardzo mocno w nasze wodociągi, w odbiór, w system kanalizacyjny także, więc nie ma z tym problemu. Jesteśmy bardzo dobrze przygotowani na każdą ewentualność i przede wszystkim wody jest dużo, a także jest bezpieczna do spożycia przez mieszkańców.
1: Zapytam jeszcze, panie wójcie, o kwestię służb. Tak jak pan wójt powiedział, to w gminie Łomża też mamy chociażby OSP czy policję. To też są służby, które mają zamiar, mają zadanie wzmacniać bezpieczeństwo.
2: Zdecydowanie tak. Kolejny wymiar bezpieczeństwa to jest praca samorządu łącznie z różnymi służbami. I akurat samorząd jest odpowiedzialny za ochotniczą straż pożarną. Tak mają samorządy gminne, te, które mają swoje OSP, są odpowiedzialne za finansowanie, utrzymanie. No i na tym polu także w gminie Łomża mamy czym się pochwalić, ponieważ my mamy prawie 190 druhów ochotników gotowych do wyjazdu, do akcji i mogą to być akcje związane stricte z pożarami lub też zagrożeniami miejscowymi, ale może to być także wypompowanie wody po nagłym, nawalnym deszczu. I tych 190 druhów jest u nas zorganizowanych w 8 jednostkach strażackich, bardzo dobrze wyposażonych, na co też kładziemy ogromny nacisk, zarówno jeśli chodzi o wyszkolenie, jak i dosprzętowienie naszych druhów, no, ale także nie tylko drobny sprzęt, ale położyliśmy ogromny nacisk na wozy bojowe. Mamy bardzo dobrej jakości, nowoczesny tabór maszyn, które no, stoją w dobrych, wyremontowanych remizach, a kolejne z nich będziemy już w najbliższym czasie także remontować, bo już na to mamy środki.
1: Panie wójcie, kiedy tak sobie to podsumowujemy, to gminę Łomża można nazwać bezpieczną gminą. Co nam pokazuje chociażby raporty o stanie gminy?
2: No można, dziękuję. Tak, można nazwać i ja ze swojej perspektywy tak to widzę, na to kładziemy ogromny nacisk, żeby tak było. Też trzeba też zwrócić uwagę, że samorząd w ostatnim czasie jest mocniej dociążony zadaniami dotyczącymi obrony cywilnej i to właśnie ustawa z końca 2024 roku, która weszła w styczniu 2025, ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, bardzo dużo zadań daje na wójtów, burmistrzów, prezydentów, a w naszym przypadku także na ochotnicze straże pożarne. No i do realizacji tych zadań przygotowujemy się, chcemy zapewniać mieszkańców, że robimy wszystko, co możemy, aby to bezpieczeństwo było na jak najwyższym poziomie.
1: Jakie inwestycje planujecie właśnie w ramach tego tak zwanego POLIOC, programu ochrony ludności i obrony cywilnej? Dużo się zmieni w najbliższych latach w gminie?
2: W 2025 roku zakupiliśmy sprzęt inżynieryjno-saperski oraz doposażenie naszej jednostki, jak jest Zakład Usług Komunalnych, w odpowiedni sprzęt, doposażenie druhów ochotników w odpowiedni sprzęt, a w tym roku otrzymane pieniądze przeznaczymy także na miejsce doraźnego schronienia i taki MDS będzie wykonany pod urzędem gminy Łomża.
1: Panie wójcie, trochę chciałem zmienić temat, bo chciałem też porozmawiać o bezpieczeństwie najmłodszych w gminie Łomża. Jak samorząd może o nie zadbać?
2: No przede wszystkim w odpowiedni sposób prowadząc szkoły podstawowe. Wójt gminy Łomża jest organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych i w zasadzie o ile za nadzór pedagogiczny są odpowiednie instytucje odpowiedzialne, tak jak kuratorium oświaty, tak ten nadzór właścicielski musi prowadzić gmina i wspólnie z dyrektorami szkół przykładamy się naprawdę mocno i dokładamy starań, aby to bezpieczeństwo dzieci było na jak najwyższym poziomie. I tutaj już proszę przepytać bezpośrednio dyrektorów, na czym polega to utrzymanie bezpieczeństwa.
1: Tak, rozmawialiśmy z panem dyrektorem Łebkowskim właśnie, no właśnie w ramach audycji, to można powiedzieć, że mówił to samo, panie wójcie, czyli ta współpraca się układa dobrze.
2: No musi się układać dobrze. Tego wymagam od dyrektorów, żeby dobrze współpracowali z wójtem i robią to dobrze i dlatego pracują. Za to mają płacone i to jest obowiązek. Nie tylko kształcić, ale też kształcić i wychowywać w warunkach bezpiecznych.
1: A w gminie Łomża istnieje taki problem, że młodzież sięga po rozmaite używki, wpada w uzależnienia, jest też taka możliwość, żeby gdzieś rodzice, czy właśnie ci najmłodsi szukali pomocy?
2: Wiedza, którą mam w tym zakresie, ona pochodzi głównie z narad z dyrektorami oraz z indywidualnych rozmów. Ogólny obraz sytuacji klaruje mi się taki, że w zasadzie pewnie nie jesteśmy inni jak cała Polska, jak cały region, no bo wszystkie problemy także pojawiają się u nas, ale ich skala może być mniejsza, dlatego że mamy mniejsze szkoły. Ale też ważne w tym zakresie jest to, i myślę, że też i rodzice to potwierdzą, i ja to doceniam bardzo, że w mniejszej szkole uczeń nie jest anonimowy. W mniejszej szkole każdy, kto wchodzi do tej szkoły, już nie jest anonimowy. Bo my wiemy, czy przychodzi ciocia po dziecko, czy przychodzi ktoś, kto potencjalnie stanowi zagrożenie, bo może być dealerem narkotykowym. Mhm. I tego typu osoby nie mają wstępu do naszych szkół, bo one bardzo szybko są wychwytywane na poziomie wszystkich pracowników administracyjnych, czy też choćby nauczycieli.
1: A więc, w dużych miastach o to trudniej jest dużo.
2: No, u nas nie ma tej anonimowości. Wszyscy się znamy, generalnie, jako społeczności lokalne. Dlatego też bardzo łatwo jest wychwycić zagrożenie już w pierwszym etapie, nawet gdyby miało się pojawić i z tego co wiem, to tutaj bardzo sprawnie, skutecznie dyrektorzy sobie z tym radzą. No ale też bezpieczeństwo dziecka to jest też bezpieczeństwo w rodzinie. No i tutaj w tym zakresie na pewno była rozmowa z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej, gdzie pani kierownik na pewno mówiła o tym, jak to bezpieczeństwo jest realizowane, czy też w jaki sposób instytucja samorządowa dba o to, żeby dzieci czuły się bezpieczne i państwo polskie daje takie narzędzia, żeby dzieci mogły czuć się bezpieczne, a jednym z tych narzędzi jest właśnie zespół pracy interdyscyplinarne. Jest to grupa fachowców, specjalistów z różnych dziedzin, powołanych do tego, aby ta profilaktyka przeciwalkoholowa, przeciwprzemocowa, żeby ona była na odpowiednim poziomie, ale także, żeby podejmować działania i prewencyjne, ale i działania pomocowe dla poszkodowanych.
1: Jest też chociażby w gminie Łomża jeszcze Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. To też jest, jak rozumiem, taki zespół, który ma sprawiać właśnie, żeby ci najmłodsi jak najpóźniej popadali, powiedzmy, w kontakt z alkoholem.
2: Tak, oczywiście. No i tego typu ciało, czyli ta komisja, ma swoje zadania ustawowe. Spotyka się bardzo regularnie. Są to bardzo intensywne prace. Jest kilkadziesiąt takich spotkań w ciągu roku i one są różne, bo albo to są spotkania w celu rozwiązywania konkretnych problemów, czy też na przykład kierowania osób uzależnionych do różnych form leczenia.
1: Jak państwo słyszeli, zatem w gminie Łomża można znaleźć pomoc, jeżeli ktoś takowej pomocy potrzebuje, jeżeli takiej pomocy potrzebują najmłodsi. O tym właśnie rozmawiałem dzisiaj z moim gościem, razem z panem wójtem Piotrem Kłysem. Podsumowywaliśmy to, co w ostatnich tygodniach tutaj można było na naszej antenie usłyszeć w audycji Bezpieczna Gmina. Bardzo panu dziękuję, panie wójcie, za rozmowę.
2: Ja także dziękuję w ogóle za realizację tej audycji, a to, żebyście państwo chcieli poczuć się bezpiecznie, to zapraszam do nas na nasze festyny. Na festynach organizowanych przez gminę Łomża nie ma alkoholu. To już jest profilaktyka, którą my stosujemy.
0: Bezpieczna Gmina. Cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy czwartek o godzinie 14:15.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Docierają do nas bardzo smutne wiadomości ze świata muzyki. Zmarła Bonnie Tyler, legendarna brytyjska piosenkarka rockowa, znana z hitów lat 80. Zmarła w szpitalu w Portugalii, miała 75 lat. Bonnie Tyler karierę rozpoczynała na początku lat 70. Jej znakiem rozpoznawczym był charakterystyczny chropowaty głos. Z około 20 milionami sprzedanych płyt była jedną z odnoszących największe sukcesy artystek na świecie. Wokalistka została trzykrotnie nominowana do nagrody Grammy. Artystka w ostatnich miesiącach mierzyła się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ale to, co powiedziała kiedyś w jednym z wywiadów, nie ma zbyt wysokiej góry, jeśli Bóg dał ci miłość. Odeszła w wieku 75 lat, tak jak przed momentem mówiłam. I z tymi słowami zostawię Państwa na antenie Radia Nadzieja, ale także z jej jednym z największych hitów.

To już prawie 15. Przed nami na antenie Radia Nadzieja, godzina wiary. Za kilka chwil fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny, koronka do miłosierdzia Bożego i katolicki serwis informacyjny. Tak zapowiadają się te najbliższe minuty na falach 103,6 FM. Ja będę się już żegnać. Bardzo dziękuję za kolejny wspólny dzień. Katarzyna Polewko, wracam jutro. Do usłyszenia.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako że przez te hostie przejdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

Kiedy mi pierwszy raz się to przydarzyło, było to w sanatorium. Lekarze nie mogli tego zbadać, ani zastrzyk, ani żadne lekarstwo. Nic mi nie pomogło i sama nie rozumiałam, co by to za cierpienia były. Mówiłam lekarzowi, że jeszcze nigdy w życiu podobnych cierpień nie miałam. On oświadczył, że nie wie, co to za cierpienie. Teraz rozumiem, bo mi Pan dał poznać. Jednak kiedy pomyślę, że może kiedyś jeszcze będę w podobny sposób cierpieć, to dreszcz mnie przenika. Ale nie wiem, czy jeszcze będę kiedy w podobny sposób cierpiała. To pozostawiam Bogu. Co się Bogu podoba zesłać, to przyjmę wszystko z poddaniem i miłością. Obym tymi cierpieniami uratować mogła choćby jedną duszę od morderstwa.

Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu, Tobie zabierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

oblicze przedwieczne. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

osłabić chcę. Tego, którego słychać.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Relikwie świętego Benedykta zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła sióstr benedyktynek w Łomży. Wydarzenie odbędzie się 11 lipca w liturgiczne święto opata z Nursi, którego kościół katolicki czci jako głównego patrona Europy, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Jest pewna wspólnota benedyktyńska w Niemczech, która została zamknięta. Te relikwie zostały przejęte przez zakonnika, opata, który opiekował się nimi. Z tego, co gdzieś tam przekaz mówi, były te relikwie także przez jakiś czas w Ziemi Świętej. W każdym razie trafiły do Polski i siostry, które je otrzymały w Siedlcach, otrzymały też taką możliwość, aby się nimi podzielić siostrami z innych wspólnot, które byłyby zainteresowane. I właśnie siostry łomżyńskie taką gotowość wyraziły i właśnie część tych relikwii otrzymały dla siebie.
1: Święty Benedykt pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo powinno angażować się w sprawy Europy.
2: Myśląc o współczesnej sytuacji Europy i na ile pozostajemy, na ile powinniśmy może jeszcze bardziej się w to zaangażować, aby pozostać wiernymi tym korzeniom europejskich wartości, o których nieraz tak jakoś się mówi często, ale nie zawsze chyba tak jednoznacznie się kojarzy z tym, że te wartości związane z naszym kontynentem to są też wartości chrześcijańskie, wartości płynące z Ewangelii, czego właśnie Benedykt był takim bardzo wyraźnym świadkiem.
1: Msza święta i uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Benedykta o godzinie 17.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi człowiek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
3: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik następnego roku, w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od 19 do 26 lipca w całej Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód przeznaczony jest na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podczas konferencji prasowej biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreślił, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
4: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja na północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska.
5: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna. To nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Podczas tygodnia modlitw w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak.
6: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się zakupić ponad 1000 pojazdów i innych środków transportu dla misjonarzy pracujących w 36 krajach świata.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: idźcie i głoście. Bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strawy. Gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, powitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech zstąpi na niego wasz pokój. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli was by gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strząśnijcie proch z nóg waszych. Zaprawdę powiadam wam, ziemi sodomskiej i goromejskiej lżej będzie w dzień sądu niż temu miastu.
2: Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Tak właśnie Jezus zwraca się do uczniów, których posyłam z zadaniem głoszenia Królestwa Niebieskiego. Dary, którymi Jezus ich obdarzył, wysyłając ich z tą misją, to były dary Bożej łaskawości. Było to, co oni darmo otrzymali. Uzdrawiali, wskrzeszali, oczyszczali, wypędzali złe duchy. Obdarowanie związane z tą misją, którą od Chrystusa otrzymali. Oni zostali obdarzeni po to, aby w ten sposób obdarowywać innych. Ale trzeba zwrócić uwagę, trzeba nam ciągle też pamiętać, Bóg nas również obdarzył i ciągle obdarza różnymi darami, darami łaski, darami, gdzie nie było naszych wcześniejszych zasług. To też dary darmo nam dane. My także powinniśmy pamiętać o innych, bo powinniśmy dzielić się z innymi, nie oczekując niczego w zamian. Pomyślmy, ile jest możliwości, by obdarzać innych, obdarzać tym, czy możemy. Nieraz to będzie prawdziwie dar materialny, mniejszy czy większy, ale płynący z serca. Może to być też dobre słowo, nasz uśmiech, pomocna dłoń, nasza milcząca obecność w trudnym dla kogoś momencie. W ten sposób pokażemy serce. Pokażemy to i przyczynimy się do tego, by pokazać, że ta osoba będąca w potrzebie nie jest nam obojętna. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Co te słowa dla nas znaczą?
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20.30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego. Dla jednych to smak dzieciństwa. Dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu miejskiego przy ulicy Witosa. Jej wartość to blisko 18 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska, miasto zyska stadion na miarę XXI wieku.
2: Powstanie nowoczesna, sześciotorowa bieżna okrężna, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, a także profesjonalne skocznie do skoku w dal, wzwyż i otyczce. Metamorfozę przejdzie również główna płyta stadionu. Dotychczasowe boisko zostanie zastąpione pełnowymiarową murawą z naturalnej trawy, wyposażoną w automatyczny system nawadniania i drenażu. To inwestycja, która otwiera przed Ostrołęką nowe możliwości organizacji zawodów sportowych o wysokiej randze.
1: Stadion będzie gotowy za 15 miesięcy. 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów do prawie 11,5 miliona złotych brutto. Obecnie trwa analiza ofert. O szczegółach inwestycji mówi Justyna Gawron z PKP SA.
3: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny, modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
1: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. Powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Z taką inicjatywą tuż przed 83. rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli wyszedł prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, a ostateczną decyzję podejmował radni. Jak wyjaśnia włodarz Łomży, byłoby to pierwsze w mieście miejsce pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA.
4: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulicy Sybiraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
1: Mariusz Chrzanowski ocenił, że powstające rondo będzie godnym miejscem, by upamiętnić ofiary rzezi.
4: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju. Dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
1: 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Tego dnia w 1943 roku miało miejsce apogeum Rzezi Wołyńskiej, która w wielu miejscach trwała jednak do 1945 roku. Rozmawiam z szefami firm zajmujących się drogami i oni mówią o dramatycznej sytuacji. Mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. W Polsce jest coraz mniej inwestycji drogowych, stąd w przetargach jest nawet po kilkanaście ofert. Samorządowiec mówi, że do wykonania nawet niewielkiego remontu kilometrowego odcinka drogi chętne są firmy z różnych części Polski.
5: Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac inwestycyjnych, zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
1: Ta sytuacja powoduje, że firmy muszą ze sobą konkurować, a dlatego ceny w przetargach są niższe. Jednak jak podkreśla starosta łomżyński, jest to dobre tylko jeżeli chodzi o tu i teraz, a nie w kontekście długofalowym.
5: Nasza perspektywa działania i patrzenia na gospodarkę, na rozwój powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo bardzo wysokie, no to, to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
1: Przykładem jest m.in. budowa hali sportowej przy SP4 w Łomży, gdzie oferty w przetargu złożyło 14 firm. Niemal 10 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa podlaskiego otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja na organizację tegorocznej edycji Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kolno. Chcemy integrować gminną społeczność wokół prężnie działających kół gospodyń wiejskich, mówi prezes Stowarzyszenia Mariusz Wesołowski.
0: Stowarzyszenie, tak jak zresztą rok wcześniej, planuje zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno. Czyli chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla wszystkich naszych kół z terenu gminy Kolno, a jest ich 21. Jest to okazja do spotkania, do wymiany doświadczeń, do wspólnego spędzenia czasu, no i takiej współpracy. Także naszą intencją jest, żeby integrować tę naszą lokalną społeczność, między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich.
1: Wydarzenie odbędzie się w sierpniu. Święto folkloru kurpiowskiego wraca do Zawad. Najbliższy weekend miejscowość w gminie Baranowo ponownie stanie się stolicą kurpiowskiej tradycji. Organizatorzy przygotowali 2 dni koncertów, występów zespołów folklorystycznych, stoiska twórców ludowych. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
6: Ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach pod Borem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka Nagrodą Marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo.
1: Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20 po tańcówku pod gwiazdami. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Cały program publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku. I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Rolmlecz.
10: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy.
11: Szukasz skutecznego sposobu na piękną sylwetkę i młodszy wygląd? Odwiedź Body Expert Aesthetic w Łomży. W naszej ofercie znajdziesz laserowe modelowanie sylwetki, liftingujące masaże twarzy, modelujące masaże ciała, zabiegi laserowe, maxi lipo oraz LED lampę. Już teraz prezentujemy absolutną nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsułę. Body Expert Aesthetic Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń i umów się na wizytę 787-889-343. Uwaga! Na hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Tak, hasło Radio Nadzieja drugi zabieg gratis. Zadzwoń 787-889-343.
8: Po reklamie.
12: Dzień w dobrym nastroju.

0: Nasz gość dnia.
1: Dzień dobry, witam Państwa, ja nazywam się Paweł Majewski, a moim gościem dnia jest dzisiaj pan Piotr Liżewski, starosta ostrołęcki. Dzień dobry, panie starosto.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
1: Panie starosto, najpierw porozmawiajmy o takich rzeczach, no na pewno dla pana przyjemnych, bo absolutorium jest wykonania budżetu i wotum zaufania na ostatniej sesji Rady Powiatów przyjęte jednogłośnie przez radnych. No można powiedzieć, że rzadko to się zdarza, żeby taka jednomyślność wśród radnych była co do oceny zarządu powiatu, a tutaj kolejny rok z rzędu. Jak wy to robicie, panie starosto?
2: To był trudny rok, rok 2025. Myślę, że ta jednogłośność w głosowaniu radnych była dla nas takim sukcesem, ponieważ tak jak pan redaktor powiedział, rzadko się zdarza, że absolutorium starostowie czy prezydenci miast uzgodnią jednogłośnie. U nas tak się stało. To znaczy, że ta współpraca pomiędzy Radą Powiatu, Zarządem Powiatu, bez względu na opcje polityczne, przebiega właściwie.
1: Czyli jakaś opozycja tam jest, prawda? W powiecie to nie jest tak, że nie macie opozycji.
2: Oczywiście, że jest, ale szanujemy się wszyscy nawzajem. Można powiedzieć, że te różnice koalicji opozycji się zacierają, ponieważ, jak powiedziałem, pracujemy merytorycznie. A ten rok 2025 był rokiem trudnym. Wykonaliśmy wiele inwestycji. Dokończyliśmy sztandarową inwestycję. Dokończyliśmy budowę mostu na rzece Narew w miejscowości Todorowo. Wykonaliśmy znaczną część, prawie 4 km obwodnicy Ostrołęki. Poza tym zrealizowaliśmy wiele zadań. Nie było zadań, których nie dokończyliśmy, których nie zrealizowaliśmy. I ten szacunek radnych do zarządu jest, ponieważ no, pracujemy wszyscy.
1: O tych inwestycjach zaraz jeszcze sobie porozmawiamy, no bo w mosty, można powiedzieć, idziecie w budowę mostów jako zarząd powiatu. Ten most, o którym pan starosta wspomniał, to nie jest jakby jedyna inwestycja. Wczoraj otworzyliście na przykład w miejscowości Ziomek na rzece Płodownica i także ponad 200 metrów odcinka drogi powiatowej. To była chyba taka duża inwestycja.
2: Tak, to była ważna, duża inwestycja. Most na rzece Płodownica był mostem, do którego już były duże zastrzeżenia, jeśli chodzi o nadzór budowlany. Ten most byłby w niedługim czasie zamknięty. Udało nam się pozyskać środki rządowe. Ten most wykonaliśmy, budujemy jeszcze drogi dojazdowe do tego mostu. Pierwotnie ten most miał być robiony w takim mniejszym standardzie, natomiast podczas budowy okazało się, że podpory tego mostu też należy wymienić. Zrobiliśmy ten most, można powiedzieć, całkowicie od podstaw.
1: Czyli koszt oczywiście też się zwiększył razem z tymi podporami, tak?
2: Koszt odrobinę się zwiększył, ale teraz w tej chwili w tym standardzie wykonania wiele, wiele lat ten most będzie służył mieszkańcom.
1: A więc komfort jest taki najwyższy, komfort jazdy.
2: Komfort jazdy jest bardzo dobry, most jest wykonany w bardzo dobrym standardzie.
1: Panie starosto, ale to nie jest jedyny most, nie jest jedyna inwestycja mostowa. Niedawno też odebraliście most w miejscowości Czernie.
2: Tak, w ramach tego samego programu uzyskaliśmy dofinansowanie na dwa mosty w miejscowości Ziomek i w miejscowości Czernie. Tam była podobna sytuacja, tam ten most już również były zastrzeżenia z nadzoru budowlanego. Ten most był w złym standardzie. Wykonaliśmy tą inwestycję w miejscowości Czernie na tym samym poziomie jak w miejscowości Ziomek. Piękna inwestycja. Teraz planujemy połączyć tą drogę od tego mostu do drogi krajowej Ostrów Mazowiecka-Różan. Już podjęliśmy działania, współpracę z gminą Goworowo, żebyśmy w najbliższej przyszłości tą drogę dokończyli.
1: No właśnie, takie inwestycje właśnie w mosty czy w drogi, one też wymagają jakby finansowania od poszczególnych gmin? To są pewnie bardzo duże środki, które tak przekraczają możliwości tylko powiatu, prawda? Trzeba też szukać zewnętrznego finansowania i gminy muszą się dokładać?
2: Nie muszą się dokładać, ale gminom też zależy na realizacji tych inwestycji. Sam powiat z własnych środków nie byłby w stanie wykonać tak dużych inwestycji. Szukamy się środków zewnętrznych i na tą inwestycję też otrzymaliśmy środki zewnętrzne. ale też otrzymaliśmy wsparcie finansowe od gmin i połączenie tych wszystkich dotacji powoduje to, że możemy realizować tych inwestycji dużo, o wiele więcej niż własnych mielibyśmy wykonywać z własnych środków.
1: No właśnie tych inwestycji drogowych też jest sporo, już tu o niektórych pan starosta wspominał. Ja chciałem zapytać o niedawno podpisaną umowę z wykonawcą remontu drogi Daniszewo-Czarnowiec. Tam już prace się rozpoczęły?
2: Tak, już od kilku dni trwają prace ziemne. W tej chwili, wczoraj przejeżdżamy przez tą inwestycję, już zostały wykonane korytowania poboczy drogi. Także inwestycja ruszyła, ale ta inwestycja to jest jak gdyby część szerszej inwestycji. My wykonaliśmy dość duży odcinek drogi od miejscowości Bobin. Tam wykonaliśmy również most na tym samym poziomie, co w miejscowości Ziomek i Czyczernie. I wykonaliśmy, jak dobrze pamiętam, około 8 kilometrów drogi powiatowej przez miejscowości Bobin, Tomasze, Jarnuty do miejscowości Zapieczne. Ta wartość tej inwestycji to była ponad 24 miliony złotych i został się właśnie odcinek od miejscowości Zapieczne poprzez Daniszewo do Czarnowca. I w najbliższej przyszłości musimy połączyć ten odcinek z drogą Goworowo Ostrołęka Rzekuń. I właśnie ta część, którą w tej chwili realizujemy w miejscowości Czarnowiec, to jest kolejny etap połączenia tej drogi, którą wykonaliśmy do miejscowości Zapieczne.
1: Z tego, co pan starosta mówi, to wy właśnie tak kompleksowo podchodzicie do tych inwestycji drogowych, odcinek po odcinku, połączenie po połączeniu. To nie jest tak, że remontujecie zwykle jakiś tam krótki kawałek i koniec. Bo przechodzicie od jednego odcinka do drugiego i to wszystko się potem łączy.
2: Tak, planujemy, myślę, że w sposób logiczny. Każda inwestycja ma się układać w logiczną całość. Nawet jeśli nie jest nas stać na realizację całego odcinka, to każdy mniejszy odcinek wpisuje się w koncepcję o większym znaczeniu, bardziej strategiczną.
1: A duże są potrzeby drogowe w powiecie? Stan tych dróg jeszcze pozostawia trochę do życzenia?
2: Powiat ostrołęcki jest powiatem, gdzie patrząc w skali kraju, jesteśmy w czołówce pod względem ilości dróg. Powiat posiada prawie 900 kilometrów dróg powiatowych. To jest bardzo dużo. Jesteśmy chyba w pierwszej dziesiątce powiatów w Polsce, czyli dużo dróg, dużo remontów, dużo inwestycji. Żeby utrzymać standard dróg powiatowych, to myślę, że powinniśmy w granicach 20-30 kilometrów budować i remontować w skali roku.
1: Panie starosto, wspomniał pan na początku o obwodnicy Ostrołęki. Chciałem zapytać o tą północną obwodnicę. Na jakim to się teraz etapie znajduje? Jakie są szanse na realizację kolejnego etapu inwestycji?
2: Tak jak wcześniej wspomniałem, wybudowaliśmy pierwszy etap obwodnicy od miejscowości Teodorowo do miejscowości Łęk Przedmiejski. Natomiast czeka nas jeszcze kolejny etap tej inwestycji od miejscowości Łęk Przedmiejski poprzez miejscowość Gnaty, Białobiel do miejscowości Antonie. I w tej chwili już mamy wykonany projekt na tą kolejny etap tej obwodnicy. Natomiast w tej chwili spinamy finanse tak, żebyśmy mogli rozpocząć tę inwestycję.
1: Ile to może kosztować?
2: Ta inwestycja będzie kosztowała około 100 milionów złotych. W tej chwili mamy pozyskane środki, które już są zapisane w prognozie finansowej, wieloletniej prognozie finansowej z województwa mazowieckiego. Kwota, którą zarząd województwa mazowieckiego ma przeznaczyć na tą inwestycję, to jest 41 milionów złotych. W ubiegłym roku wystąpiliśmy do Rządowego Programu Funduszu Rozwoju Dróg Samorządowych. No i tu jest dobra informacja. Byliśmy wcześniej na szóstym miejscu na liście rezerwowej. W tej chwili, w tym tygodniu otrzymałem informację, że jesteśmy już na liście podstawowej. Tam została nam przyznana kwota 20 milionów złotych. I połączenie środków własnych, środków marszałka województwa mazowieckiego i środków rządowych pozwoli nam na rozpoczęcie jeszcze w tym roku pracy nad nową obwodnicą.
1: To jest taka chyba sztandarowa wasza inwestycja, nawet sam koszt pokazuje, że to jest ogromne środki zostaną na to przeznaczone.
2: Tak, 100 milionów to są potężne środki na inwestycje drogowe, ale jest to sztandarowa, ale bardzo potrzebna inwestycja nie tylko dla miasta Ostrołęki, ale też dla mieszkańców zachodniej części powiatu ostrołęckiego. Jeśli wybudujemy tę drogę, mieszkańcy będą mieli łatwiej poruszać się, dojeżdżać do miasta Ostrołęki, bo wiadomo, że tam jest najwięcej miejsc pracy, ludzie dojeżdżają do szkół, do pracy, do Ostrołęki. I w połączeniu z inwestycjami, które w tej chwili robi miasto Ostrołęka, czyli kolejny most od strony miejscowości Rzeszowe Borki i ta nasza inwestycja, to po sfinalizowaniu tych inwestycji jakość komunikacji ulegnie bardzo dużej poprawie.
1: Czyli kiedy to będzie tak mniej więcej?
2: Tą drugą część obwodnicy podzieliliśmy na trzy etapy. Jest duża szansa, że w tym roku rozpoczniemy, w przyszłym roku zakończymy dwa etapy tej kolejnej części obwodnicy. Zostanie nam się jeszcze trzeci etap, czyli od miejscowości Białobiel do miejscowości Antonie.
1: Panie starosto, mówimy tutaj też o Ostrołęce, to chciałem zapytać jeszcze o ulicę Przemysłową w Ostrołęce. Tam chyba budowa już lada chwila się powinna rozpocząć.
2: Tak, to kolejna ważna inwestycja w naszym powiecie. Ulica Przemysłowa. Przy tej ulicy znajduje się wiele zakładów pracy, przedsiębiorstw. Jest to ulica, droga potrzebna nie tylko pod kątem biznesu ostrołęckiego i powiatowego, ale też dla mieszkańców. Jest to inwestycja, której wartość przekracza 34 miliony złotych. Na tą inwestycję udało nam się pozyskać środki też zewnętrzne, ponad 29 milionów, czyli wkład własny przy tak dużej inwestycji to będzie wynosił około niecałe 5 milionów, jak dobrze pamiętam. No to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki, Goworek. Nazywamy ją obwodnica Goworek, ale tak naprawdę to będzie taka mała obwodnica Ostrołęki. Połączy ulicę Ostrowską, czyli Czerwin Ostrołęka na rondzie od ulicy Ostrowskiej. No, łatwy będzie dojazd do drogi Ostrołęka-Łomża, natomiast wylot tej obwodnicy będzie na rondzie nowej obwodnicy, którą już wybudowaliśmy.
1: Dużo tu rozmawiamy o drogach, dużo rozmawiamy o mostach, to przejdźmy może do takiej bardziej wakacyjnej kwestii, no bo wakacje się zaczęły, a więc ofertę turystyczną powiatu trzeba rozwijać, chcecie ją poprawić i stąd jest właśnie ten projekt Jezioro Krusko, czyli modernizacja, rozbudowa ścieżki rowerowej. Ten projekt już ruszył, tak?
2: Tak, tam są dwa projekty. Jeden to jest Jezioro Krusko. To jest jak gdyby odrębne zadanie. Tam będzie budowana kładka, wieża widokowa i część infrastruktury, której prace już się rozpoczęły, prace projektowe, ale chyba już też i realizacja też się odbywa. A druga część to jest właśnie ta ścieżka rowerowa wraz z całą infrastrukturą, ale też z tą aleją palmową w miejscowości Łyse. Tu już prace projektowe są zakończone. Jutro jest kolejny odbiór pierwszych prac i właśnie tej olei palmowej w miejscowości
1: właśnie
2: Łyse.
1: Właśnie skąd taki pomysł na aleję palmową? No bo to też jest takie dziedzictwo kulturowe powiatu.
2: Tak, 24 kilometry drogi dla rowerów przez Puszczę Kurpiowską, przez lasy. Piękna inwestycja, która na pewno będzie służyła dla mieszkańców nie tylko tamtych miejscowości, ale dla całego regionu, a być może nawet i znacznej części kraju. 24 kilometrów przez lasy.
1: Widoki piękne.
2: Piękne widoki, tak.
1: Czyli już pewnie rowerzyści z regionu się nie mogą doczekać, jak będzie można tamtędy przejechać. A kiedy będzie można, panie starosto?
2: Zainteresowanie jest bardzo duże. Mamy bardzo dużo dobrych sygnałów o tej inwestycji. Myślę, że po nowym roku już pierwsze rowery będą mogły tam tędy pojechać.
1: No to oby po nowym roku zimy zbyt srogiej nie było, żeby można było już w styczniu jeździć. Trzymamy za słowo, panie starosto. Ja jeszcze na koniec chciałem jeden temat poruszyć, bo przykładacie też dużą wagę do zabytków na terenie powiatu ostrońskiego. Niedawno podpisaliście umowy z beneficjentami. Jest duże zainteresowanie właśnie pomocą powiatu w modernizacji, w remontach zabytków na terenie regionu waszego?
2: Tak, to jest też bardzo ciekawy, bardzo fajny program, który uruchomiliśmy. Wspieramy kościoły, wspieramy zabytki. W tym roku przeznaczyliśmy 340 tysięcy złotych na właśnie na wydatki związane z ratowaniem zabytków. Wiele gmin wystąpiło do nas o środki. Chciałoby się więcej, 340 tysięcy, może to nie jest dużo, no ale to też dobry zastrzyk finansowy dla parafii, dla gmin. Jest bardzo duże zainteresowanie. No wiem, że też są środki o wiele większe od marszałka, natomiast przy naszym skromnym budżecie, skromnym, może nie skromnym,
1: to też jest... 100 milionowe inwestycje realizujecie, to już nie taki skromny budżet, nawet jeśli dużo to środki zewnętrzne.
2: No tak staram się skromnie to określić, ale rzeczywiście przy tak dużych inwestycjach chyba 7 do gmin, czy 8 gmin, 8 parafii wystąpiło o dofinansowanie. Wszystkim udało się podzielić te środki, wszyscy to otrzymali. Nie było parafii, która nie otrzymała.
1: Czyli nikt nie odszedł z niczym.
2: Dokładnie.
1: Panie starosto, mamy jeszcze chwilkę, to ja chciałem zapytać właśnie, wrócić do tego absolutorium i o takie cele na kolejne 12 miesięcy zapytać. Za rok znowu będziecie podchodzili do tego głosowania o absolutorium i zapytam wtedy, czym chciałby się pan pochwalić?
2: Wie pan, ja bym, może zanim przejdę do tego, do odpowiedzi na pańskie pytanie, to jeszcze wrócę do absolutorium i do sprawozdania finansowego. Ja muszę państwu powiedzieć, że rok 2025 pod kątem finansowym był rokiem rekordowym w powiecie ostrołęckim. Tak sięgnąć pamięcią do roku 2018, może inaczej, takim wskaźnikiem jakości budżetu jest nadwyżka operacyjna. Jest to różnica pomiędzy przychodami a rozchodami. Jak sięgnąć pamięcią do roku 2018 i w latach kolejnych, to ta nadwyżka kształtowała się różnie. Ona kształtowała się na poziomie 12 milionów, 8, 6 milionów. W najwyższym czasie, w najlepszym czasie, ona była na poziomie 16 milionów. Natomiast
1: teraz jaka jest?
2: Nam, obecnemu zarządowi, udało się wypracować za rok 2024, czyli pierwszy rok naszej kadencji, nadwyżkę operacyjną 24 miliony złotych. To zwróćcie państwo uwagę, to jest o 8 milionów więcej, prawie o 10 milionów więcej, jak było wcześniej. Natomiast za rok 2025 ta nadwyżka operacyjna wyniosła już bez 100 tysięcy 31 milionów złotych.
1: Czyli chcecie to kontynuować, rozumiem,
2: tak,
1: też w kolejnych latach.
2: Gdybyśmy taką nadwyżkę operacyjną uzyskali w roku, za rok 2026, to znaczy, że mamy środki własne na realizację inwestycji. Bo nawet jeśli pozyskamy środki zewnętrzne, rządowe, marszałkowskie, czy jakiekolwiek inne, to musimy mieć własne środki na wkład własny.
1: I właśnie bez wkładu własnego nic nie możecie dostać.
2: Bez wkładu własnego nic nie możemy zrealizować, no chyba, że będziemy posługiwać się tylko zadłużeniem. Ale to nie o to chodzi, bo chodzi o to, żeby oddłużać samorządy. Natomiast gdybyśmy uzyskali taką nadwyżkę, a wszystko wskazuje, że uzyskamy, a być może na to jeszcze lepszą, to mamy wkład własny na inwestycje i na pozyskiwanie środków. Budżet ostrołęcki za rok 2005, wydatki kształtowały się na poziomie 208 milionów złotych.
1: Budżet powiatu.
2: Tak, wydatki budżetu powiatu. Natomiast wydatki bieżące były na poziomie, jak dobrze pamiętam, 103 milionów złotych. To znaczy, że my na inwestycje w roku 2025 przeznaczyliśmy 105 milionów złotych.
1: To jest sporo.
2: To jest bardzo dużo. To jest około 50% budżetu. To były inwestycje, gdzie dobry budżet już się określa na poziomie 20% na inwestycje. 30% to jest bardzo dobry
1: budżet. Chcecie to zachować w kolejnych latach, tą dynamikę?
2: Jeśli będzie dostępność środków rządowych marszałkowskich, to jest duża szansa, że taką dynamikę utrzymamy.
1: No to w takim razie życzymy panie starosto, żeby te ambitne plany się udały. A dzisiaj rozmawialiśmy o tym, między innymi o tym i o otrzymanym absolutorium z moim gościem dnia. Był ze mną pan Piotr Liżewski, starosta powiatu ostrołęckiego. Bardzo dziękuję panie starosto za rozmowę.
2: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam państwa.
0: Nasz gość dnia.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Flash regionu.
1: Bartek Święciński, zapraszam. To jedna z najbardziej wyczekiwanych inwestycji sportowych w Ostrołęce. Miasto podpisało umowę na przebudowę stadionu miejskiego przy ulicy Witosa. Jej wartość to blisko 18 milionów złotych. Jak mówi rzecznik prasowy ostrołęckiego ratusza Katarzyna Ogniewska, miasto zyska stadion na miarę XXI wieku.
2: Powstanie nowoczesna, sześciotorowa bieżna okrężna, rzutnie do pchnięcia kulą, rzutu oszczepem, dyskiem i młotem, a także profesjonalne skocznie do skoku w dal, wzwyż i otyczce. Metamorfozę przejdzie również główna płyta stadionu. Dotychczasowe boisko zostanie zastąpione pełnowymiarową murawą z naturalnej trawy, wyposażoną w automatyczny system nawadniania i drenażu. To inwestycja, która otwiera przed Ostrołęką nowe możliwości organizacji zawodów sportowych o wysokiej randze.
1: Stadion będzie gotowy za 15 miesięcy. 7 firm chce zaprojektować i wybudować nowy dworzec kolejowy w Łomży. Różnią się one ceną od ponad 7 milionów do prawie 11,5 miliona złotych brutto. Obecnie trwa analiza ofert. O szczegółach inwestycji mówi Justyna Gawron z PKP SA.
3: Docelowo w Łomży powstanie nowoczesny, modułowy dworzec. Wyposażony będzie we wszystkie niezbędne udogodnienia, które zapewnią pasażerom komfortowe warunki oczekiwania na podróż. Znajdą się w nim m.in. nowoczesna poczekalnia, toalety, miejsca parkingowe i stojaki rowerowe. Wokół obiektu powstaną także elementy małej architektury oraz nowe nasadzenia zieleni. Dworzec będzie w pełni dostępny dla wszystkich pasażerów, w tym osób o ograniczonej mobilności.
1: Termin wykonania zadania określono na maksymalnie 82 tygodnie od podpisania umowy. Powstające rondo u zbiegu ulic Sybiraków i Kazańskiej w Łomży może otrzymać nazwę Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Z taką inicjatywą tuż przed 83. rocznicą tzw. Krwawej Niedzieli wyszedł prezydent miasta Mariusz Chrzanowski, a ostateczną decyzję podejmą radni. Jak wyjaśnia włodarz Łomży, byłoby to pierwsze w mieście miejsce pamięci polskich ofiar ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów z UPA.
4: 11 lipca obchodzony jest Dzień Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. W związku z tym wyszedłem z inicjatywą, żeby rondo powstające u zbiegu ulicy Sybiraków i Kazańskiej w ramach trwającej przebudowy ulicy Owocowej zostało nazwane Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Uważam, że potrzeba w Łomży miejsca, które upamiętniałoby te tragiczne losy naszego kraju.
1: Mariusz Chrzanowski ocenił, że powstające rondo będzie godnym miejscem, by upamiętnić ofiary rzezi.
4: Dzisiaj oczywiście dużo rozmawiamy w kraju. Dużo jest inicjatyw, które mają na celu pamięć o ofiarach rzezi wołyńskiej. My też jako władze samorządowe powinniśmy zadbać o pamięć osób, które zostały w sposób tragiczny potraktowane.
1: 11 lipca będziemy obchodzić Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II RP. Tego dnia w 1943 roku miało miejsce apogeum rzezi wołyńskiej, która w wielu miejscach trwała jednak do 1945 roku. Rozmawiam z szefami firm zajmujących się drogami i oni mówią o dramatycznej sytuacji. Mówił na naszej antenie starosta łomżyński Lech Szabłowski. W Polsce jest coraz mniej inwestycji drogowych, stąd w przetargach jest nawet po kilkanaście ofert. Samorządowiec mówi, że do wykonania nawet niewielkiego remontu kilometrowego odcinka drogi chętne są firmy z różnych części Polski.
5: Świadczy to o tym, że ten portfel zamówień kurczy się, że tych prac inwestycyjnych, zadań jest coraz mniej. No, firmy muszą dbać o zachowanie płynności finansowej, żeby utrzymać załogę, żeby utrzymać firmę. W związku z tym próbują podejmować się zadań nawet na minimalnych dochodach. Prawdopodobnie tak jest. Jak ja rozmawiam z szefami firm, na przykład drogowych, oni mówią o dramatycznej sytuacji, którą już oni widzą w perspektywie roku czy dwóch. Jeśli sytuacja nie zmieni się, jeśli nie będzie więcej programów.
1: Ta sytuacja powoduje, że firmy muszą ze sobą konkurować, a dlatego ceny w przetargach są niższe. Jednak jak podkreśla starosta łomżyński, jest to dobre tylko jeżeli chodzi o tu i teraz, a nie w kontekście długofalowym.
5: Nasza perspektywa działania i patrzenia na gospodarkę, na rozwój powinna być szersza niż tylko miesiąc, dwa czy jeden rok. Powinna być wieloletnia. I sytuacja najlepsza jest, jeśli ceny są stabilne. To, że kilka lat temu było dużo programów, dużo projektów, ceny były bardzo bardzo wysokie, no to, to też skutki były swego rodzaju negatywne, bo myśmy jednak musieli dużo środków angażować w realizację zadań. Sytuacja taka, jaka w tej chwili jest na rynku i to, co przed nami, no to też nie napawa optymizmem.
1: Przykładem jest m.in. budowa hali sportowej przy SP4 w Łomży, gdzie oferty w przetargu złożyło 14 firm. Niemal 10 tysięcy złotych dotacji z budżetu województwa podlaskiego otrzymało Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Kolno Integracja na organizację tegorocznej edycji Forum Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Kolno. Chcemy integrować gminną społeczność wokół prężnie działających kół gospodyń wiejskich, mówi prezes Stowarzyszenia Mariusz Wesołowski.
0: Stowarzyszenie, tak jak zresztą rok wcześniej, planuje zorganizować Forum Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Kolno. Czyli chcemy zrobić taką imprezę integracyjną dla wszystkich naszych kół z terenu gminy Kolno, a jest ich 21. Jest to okazja do spotkania, do wymiany doświadczeń, do wspólnego spędzenia czasu, no i takiej współpracy. Także naszą intencją jest, żeby integrować tę naszą lokalną społeczność, między innymi poprzez koła gospodyń wiejskich.
1: Wydarzenie odbędzie się w sierpniu. Święto folkloru kurpiowskiego wraca do Zawad. Najbliższy weekend miejscowość w gminie Baranowo ponownie stanie się stolicą kurpiowskiej tradycji. Organizatorzy przygotowali 2 dni koncertów, występów zespołów folklorystycznych, stoiska twórców ludowych. Nie zabraknie również atrakcji dla całych rodzin. Zaprasza do udziału Radosław Parzych, dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Ostrołęce.
6: Ale generalnie tych wydarzeń w okresie tym wiosenno-letnim jest bardzo dużo. Kolejne wydarzenia to będzie Święto Folkloru w Zawadach w gminie Baranowo. Tam jest akurat siedziba zespołu, najstarszego zespołu folklorystycznego na Kurpiach pod Borem. Zespół został uhonorowany przez pana marszałka Nagrodą Marszałka 2 lata temu. Później wejdziemy w okres dożynek, także będzie tych wydarzeń bardzo, bardzo dużo.
1: Świętowanie rozpocznie się w sobotę o godzinie 20 po tańcówku pod gwiazdami. Główne uroczystości zaplanowano na niedzielę. Cały program publikujemy na stronie radionadzieja.pl.
7: Flash regionu.
8: Zapraszamy na reklamy.
9: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne, atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
10: Zapraszam marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
8: Po reklamie.

0: Gościem poranka 7:09 jest Jarosław Zieliński, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, kłaniam się, panie redaktorze, pozdrawiam naszych słuchaczy, witam serdecznie.
0: Te wczorajsze propozycje minister zdrowia uratują, naprawią polską ochronę zdrowia?
1: To jest taka gorączkowa próba ucieczki od odkrytych afer w czasie rządów Koalicji Obywatelskiej, a nie poważne reformowanie ochrony zdrowia, służby zdrowia. Donald Tusk zapowiadał, że kiedy dojdzie do władzy, myślę o kampanii wyborczej, to tak naprawi, zreformuje i uzdrowi służbę zdrowia, że lekarz będzie dzwonił do pacjenta, że pacjent będzie w centrum zainteresowania całego systemu, a tymczasem są telefony do pacjentów, tylko odkładające badania i zabiegi, dlatego że wprowadzono ograniczenia finansowe dla placówek medycznych.
0: To chyba akurat obiecał Szymon Hołownia.
1: No, ale to też koalicjant, ale Donald Tusk, dobrze, niech będzie, ale Donald Tusk też przecież nic nie zrobił w ciągu tego czasu, a była to wspólna jakaś, na pewno wspólne zobowiązanie koalicjantów, którzy dzisiaj rządzą. Nie słyszę też, żeby Szymon Hołownia, w związku z tym, że nic z tego nie wyszło, opuścił koalicję, także to w zasadzie obciąża całą koalicję, można tak to traktować. Natomiast do czego doprowadził ten rząd? To doprowadził do ograniczenia finansowania i mimo, że nakłady na ochronę zdrowia są coraz większe, to przypomnijmy te ograniczenia, choćby ostatnie, związane z badaniami profilaktycznymi, z badaniami obrazowymi. To ograniczenie do 60% finansowania ponadlimitowych świadczeń. Na skąd szpitale mają wziąć te 40%? To nie są przecież zakłady biznesowe, które mają możliwość zarabiania
0: politycy
1: pieniędzy.
0: Politycy koalicji rządzącej przypominają ustawę podwyżkową o wynagrodzeniach personelu medycznego za waszych rządów, bo w 2022 roku od tego czasu podwyżki tak poszły do góry, że nie ma pieniędzy na nic.
1: Nie skupiałbym się na samych wynagrodzeniach, chociaż to jest ważny element, oczywiście zaraz do tego możemy wrócić, ale ja mówię o całym przepływie środków finansowych w systemie. My, kiedy byliśmy przy władzy odpowiedzialności za Polskę, jednak pilnowaliśmy tego, by świadczenia ponadlimitowe były opłacane w całości, w 100%, nawet jeżeli z jakimś opóźnieniem, ale jednak w kolejnym roku, z początkiem nowego roku, za stary rok były rozliczenia i te świadczenia ponadlimitowe, bo trudno zaprojektować limity w ochronie zdrowia. Panie redaktorze, szanowni państwo, same limity są czymś, jakimś wielkim nieporozumieniem. Jak można w ogóle limitować świadczenia, czyli krótko mówiąc inaczej, planować, projektować liczbę osób, które zachorują, czy chorób, które wystąpią. Tego nie da się zrobić. Trzeba po prostu reagować na potrzeby pacjentów, a nie jakieś sztuczne limity wyznaczać. Ale przypomnijmy choćby likwidację porodówek zarządów Koalicji Obywatelskiej.
0: Likwidacja porodówek miała też miejsce zarządów PiSu.
1: No, panie redaktorze, to oczywiście sobie możemy teraz się przerzucać, tylko że teraz ma to miejsce. Nie, ale teraz ma to miejsce w sposób naprawdę masowy i nieracjonalny absolutnie. Nie zrobiono nic tak naprawdę, żeby służbę zdrowia jakoś podnieść na wyższy poziom i spowodować, żeby ona działała w sposób bardziej racjonalny, zwłaszcza wykorzystywała środki finansowe. Mamy mnóstwo przecież uczciwych lekarzy. Naprawdę zdecydowana większość to są ludzie, którzy wykonują swoją pracę misyjnie, można powiedzieć. Do tej misyjności całego systemu trzeba powrócić. A tymczasem na czym się skupiamy dzisiaj? Na dyskusji o zarobkach niektórych wybranych pojedynczych lekarzy. Do tego nie powinno oczywiście dochodzić, bo no, choćby kwestia tych kontraktów. Kontrakty same w sobie może nie są czymś złym jako rozwiązanie alternatywne do umowy o pracę, tylko no, kwestia związania ich z procentowym udziałem w procedurach, wycenach procedur jest moim zdaniem absolutnym absurdem.
0: A to uważa pan, wracając do tego planu, do tych pomysłów, słów minister zdrowia, to one nie wystarczą?
1: One w ogóle nie wystarczą. To jest w ogóle coś, co zostało rzucone do dyskusji w paru punktach, typu tam ta stawka godzinowa ograniczona, nie wiadomo skąd.
0: Ograniczenie kominów płacowych, ustalenie limitu maksymalnych wynagrodzeń, urealnienie lekarskich grafików, żeby nie dochodziło do sytuacji, gdy w jednym momencie lekarz na papierze przebywa w kilku miejscach jednocześnie.
1: Pozornie to brzmi w taki sposób, że można nad tym się skupić w dalszej dyskusji, tylko to jest takie rzucenie paru pomysłów napisanych na kolanie. To nie zreformuje ochrony zdrowia i służby zdrowia w całości. Skąd pani minister wzięła na przykład tę stawkę godzinową, chciałbym zapytać? Co rzuciła tak, żeby wokół tego była dyskusja? Tymczasem ona w ogóle nie jest wiarygodna, pani minister zdrowia, pomijając już cały ten rząd, bo przecież to ona też robiła, jak wynika z oświadczenia jej majątkowego, biznes na ochronie zdrowia. Także to tutaj powinien stanąć na czele przedstawiciele tego resortu, ktoś z wielkim autorytetem. Myślę, że jednak no, lekarz z dużym doświadczeniem, może profesor, oczywiście o zdolnościach menedżerskich także, który rozumie...
0: Według się została wzięta menedżer szpitala, osoba spoza polityki, która powinna widzieć, jak ten system wygląda od środka.
1: Wzięta została menadżer, która konsolidowała, czyli likwidowała szpitale tak naprawdę na Pomorzu, a zarabiała na szpitalach choćby ostatnio o tych ekspertyzach ujawnionych, no choćby właśnie w województwie podlaskim. Taka osoba, która robi biznes swój, zarabia na tych wszystkich operacjach w ochronie zdrowia, nie powinna być nigdy ministrem zdrowia. To absolutnie jest nieporozumienie.
0: A to jakie wobec tego Prawo i Sprawiedliwość ma pomysły na to, aby tą ochronę zdrowia uratować, zreformować?
1: Teraz rządzi Koalicja Obywatelska, panie redaktorze.
0: No, teraz tak. No, ale od merytorycznej opozycji oczekiwałbym tego, że skoro coś krytykujecie, to macie swoją wizję na dany temat.
1: No, trudno nie krytykować, kiedy nie zostało zrobione nic, jeżeli chodzi o 3 lata rządów Koalicji Obywatelskiej na prawo ochrony zdrowia. My swoje koncepcje przygotowujemy, zresztą częściowo już nawet są one ujawniane i ogłaszane, ale to nie jest naszą rolą dzisiaj, kiedy rządzą inni, brać odpowiedzialność za reformę służby zdrowia. Musimy oczywiście przygotować kompleksowy, nad tym pracujemy program. Ja nie wiem w ogóle tutaj, czy zaczynać o tych niektórych pomysłach naszych rozmawiach, które zostały też i wczoraj między innymi ujawnione czy wskazane. I się zastanawiamy nad tym, jak finansować w ogóle system ochrony zdrowia. Na przykład, czy te ceny procedur są po pierwsze adekwatne, czy w ogóle potrzebne. Kiedyś analizowaliśmy to pod kątem takim, bo był pomysł Prawa i Sprawiedliwości z poprzednich jeszcze dwie kadencje wstecz przed wyborami. I pisaliśmy, przygotowywaliśmy program, ten pierwszy, który nas zaprowadził do zwycięstwa w 2015 roku jeszcze, żeby porównać system finansowania budżetowego i system finansowania poprzez kontrakty z placówkami ochrony zdrowia. I nam wyszło to tak, że w zasadzie ten system budżetowy by nie był wcale droższy, aby zniknął NFZ, który jest też sam w sobie instytucją bardzo trudno do nie wiem, zreformowania, kierowania i też kosztowną. Musimy wrócić do tych wszystkich spraw, ale to nie jest jeszcze moment dzisiaj. Dzisiaj żądamy od Koalicji Obywatelskiej, żeby ona wyszła z poważnym programem i żeby się wywiązała z tego, co zapowiadała Polakom przed wyborami. To oni dzisiaj rządzą i oni mają w sondażach dzisiaj wciąż jakieś wysokie notowania. Nie zrobili w ochronie zdrowia nic, tylko robią biznesy.
0: To jest właśnie zastanawiające. Skoro jest tak źle, to dlaczego praktycznie nie spada Koalicji Obywatelskiej?
1: No więc muszą do końca się z tym zmierzyć, po prostu, żeby Polacy kompleksowo ocenili ich 4 lata rządu, bo ciągle jeszcze mają być może nadzieję, że coś jeszcze zostanie zrobione. No te pomysły, które rzuciła na kolanie napisane pani minister zdrowia, naprawdę nie doprowadzą specjalnie do niczego, do zmian systemowych. Choćby na przykład nie słyszę, nie ma w tej propozycji kilkupunktowej na przykład choćby tego, żeby jeżeli są kontrakty, to żeby odejść od procentowego udziału w finansowaniu tych kontraktów poszczególnych lekarzy, bo to powoduje, że mamy napęd biznesowy. Im więcej danych procedur wysokopłatnych, tym więcej lekarz zarabia, tym więcej go motywuje do działań w tym zakresie, a dyrektor szpitala chętnie takie osoby zatrudnia.
0: A tu jeszcze jest Naczelna Izba Lekarska, która też nie zgodzi się na to, aby ograniczyć zarobki lekarzy.
1: Ja tutaj nawet nie mówię o ograniczeniu, tylko o zracjonalizowaniu. Jeszcze raz powtarzam, nie chcę też się na tym może skupiać, bo to jest jeden z elementów szczegółowych, ale naprawdę nie wolno biznesowo wiązać tych wysokości kontraktów z liczbą wykonanych świadczeń w takich czy innych procedurach. Myślę tu o tych wysoko opłacanych, ale o wszystkich praktycznie. Musimy wrócić do misyjności zawodu. Czy to jest kontrakt, czy to jest umowa o pracę, to trzeba powrócić do tego, żeby ta większość zdecydowana lekarzy, których wszyscy jesteśmy wdzięczni, całemu personelowi medycznemu, pielęgniarkom, położnym, całemu systemowi opieki w ochronie zdrowia, bo naprawdę mamy do czynienia z ludźmi, którzy przyszli do zawodu po to, żeby służyć ludziom, żeby służyć pacjentom. I trzeba właśnie ich słuchać, z nimi rozmawiać i na przykład doprowadzić też do tego, żeby relacje pomiędzy lekarzami rodzinnymi, a specjalistyczną opieką zdrowotną, ambulatoryjną, a szpitalami też jakoś po prostu inaczej uporządkować. Bardzo dziwi mnie na przykład to, że lekarz rodzinny nie może pewnych badań wykonać, ani nawet zlecić. Trzeba przejść przez te trzy szczeble, czyli lekarz rodzinny, specjalistyka i szpital. Tutaj na pewno jest jakieś pole do działania. Też to by zmniejszyło koszty.
0: No to w takim razie czekamy na te rewolucyjne pomysły Prawa i Sprawiedliwości.
1: Nie rewolucyjne, panie redaktorze.
0: Czyli nie będzie rewolucji.
1: Tu nie chodzi o rewolucję. Tu chodzi o to, żeby naprawdę to, co dobre, wyeksponować i w systemie umocnić, a patologiczne sytuacje zlikwidować. Ale dzisiaj
0: mamy... Eksperci mówią, że tu się przyda rewolucja tego systemu ochrony zdrowia, który jest niezmienny od X lat.
1: Nie wiem, czy rewolucja, ja wolałbym tego w tej chwili tak nie stawiać na ostrzu noża, bo to zależy od elementów, o których byśmy rozmawiali. Może w jednych elementach może być rewolucja, w innych wystarczy mądra ewolucja. To nie rzecz w słowach, rzecz w działaniach.
0: No to natomiast, na te działania będziemy czekać.
1: Natomiast, panie redaktorze, my czekamy przede wszystkim na to, co zrobi obecnie rządząca ekipa, żeby naprawdę nie tylko uciekać w hasła od swojej patologii, którą odkryliśmy, tylko żeby naprawdę coś dobrego zrobić.
0: Zakończył się dwudniowy szczyt NATO. Polska delegacja na czele Władysław Kosiniak-Kamysz, Jarosław Sikorski powiedzieli, że wszystkie nasze cele zostały zrealizowane. Pan również ten optymizm podziela po tym szczycie NATO, obserwując to, jakie decyzje zapadły?
1: My nie o wszystkich decyzjach jeszcze wiemy. O niektórych wiemy w taki, powiedziałbym, sposób kierunkowy, ale nieszczegółowy. Parę rzeczy takich szczegółowszych jest dobrych i interesujących, jak choćby ta sprawa, bo to jest konkret, jeżeli chodzi o rozbudowę choćby właśnie sieci przesyłowych, paliwowych w stronę państw wschodnich, które dołączyły do NATO, krajów bałtyckich, krajów Europy Środkowo-Wschodniej, Południowych. To jest istotny element zabezpieczenia. Gdyby to szybko zostało zrobione, to naprawdę jest to konkret i bardzo ważna rzecz. Ważną rzeczą na pewno jest też to, że widać większą konsolidację. Przedtem był pewien problem tego rozdźwięku pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą, jeżeli chodzi o wysokość finansowania potencjału wojskowego NATO. Próbowano tworzyć jakieś części NATO, jakieś NATO, swoiste NATO bis europejskie. No Donald Tusk w tym przecież tutaj bardzo w Polsce, można powiedzieć, się ujawnił jako taki zwolennik czegoś, takiego rozwiązania, które nie bierze pod uwagę strategicznego i najważniejszego udziału Stanów Zjednoczonych, ale chyba rzeczywiście trochę Europa się zreflektowała, kraje europejskie więcej pieniędzy chcą przeznaczać i już przeznaczają więcej pieniędzy na zbrojenia, co chyba prezydent USA i jego administracja odnotowuje pozytywnie.
0: No wyjątkiem bardzo Hiszpanii istotne. Jest, który się oberwał od prezydenta Stanów Zjednoczonych.
1: Ale generalnie te procenty z 30 do 70, zmiana już na proporcje 40 do 60 już jakby została to pozytywnie odnotowana i pewnie to pójdzie w dalszym ciągu w tę stronę, żeby była jakaś równowaga ciężaru, a nie tylko ciężar po stronie prawie największego mocarstwa w ramach NATO i światowego mocarstwa, no, ale też Ameryka musi też, to rozumiemy, dbać też o swoje interesy, a my wiążąc się strategicznie z USA, też chcemy, żeby Europa wnosiła, tak jak Polska, większy wkład. No dotychczas było to słabe, było to czasem wręcz symboliczne. Ważne jest to, że wszyscy mówili jednym głosem, tak jak wszyscy to potwierdzają po szczycie, że zagrożeniem jest Rosja. Z tym też jakieś były przedtem problemy. No, ja dostrzegam pewien ton, ton zmiany w kierunku pozytywnym, oby to było przełożone na konkrety, które dadzą bezpieczeństwo Polsce i Europie.
0: Ale też wsłuchując się w inne wypowiedzi, no to jednak to ten szczyt może być takim początkiem wyprowadzania wojsk amerykańskich z Europy. Powiedzeniem takim, że okej, musicie teraz sobie radzić sami.
1: No na to raczej nic nie wskazuje, przynajmniej jeżeli chodzi o wyprowadzenie wojsk amerykańskich z Polski. No, zmiana proporcji obecności sił amerykańskich w Europie, na przykład mniej w Niemczech, więcej w Polsce, bo tu jest większe zagrożenie, to jeszcze nie jest opuszczanie wojsk amerykańskich Europy. To jest kwestia decyzji, na które czekamy, pracy nad tym, żeby powstała stała baza, stała obecność wojsk amerykańskich w Polsce, bo tu chyba myślę, że nie tylko my widzimy taką potrzebę, ale i USA, tak wynika z rozmów prezydenta Karola Nawrockiego, o których przecież wiemy, z prezydentem USA. Tu są dobre relacje, to jest bardzo ważne. Dobrze też, że tym razem nie było rozdźwięków, nawet tych takich propagandowych wypowiedziach po szczycie pomiędzy przedstawicielami rządu a prezydentem, że nie atakowali prezydenta.
0: No to nawet powiedzieli, że mówili, nawet Radosław Sikorski pochwalił, powiedział, że polska delegacja mówiła jednym głosem. Różnie z tym bywało, tym razem prezydent potraktował stanowisko rządu poważnie.
1: No może nie tyle prezentował stanowisko rządu poważnie, ile po prostu dobrze, że uzgodniono polskie interesy i ich jakby prezentację. Na pewno tutaj prezydent ma dobre rozeznanie i dobre relacje i to rząd się dostosowuje, ale dobrze, że się jakby dostosował rząd do tego, co prezentuje prezydent. Ważne jest to, żeby na zewnątrz mówić rzeczywiście jednym głosem. Można dyskutować wewnątrz, można dyskutować na zamkniętych posiedzeniach, można dyskutować wewnątrz kraju nad pewnymi elementami. Natomiast no, naprawdę źle działa wtedy taka sytuacja, kiedy na przykład prezydent zabiega o stałą obecność wojsk amerykańskich w Polsce, a rząd, powiedzmy, no, ma jakieś inne zdanie, czy nie chce przygotować szybko tej informacji. Struktury. No dzisiaj myślę, że to powoli się zmienia. Daj Boże, żeby to było szczere i trwałe. Na razie odbieramy tę deklarację z jakąś nadzieją.
0: Czy polski rząd popełnił błąd, przekazując część rakiet do systemu Patriot Ukrainie?
1: No wydaje mi się, że jednak popełnił błąd, niezależnie od tego, co ostatnio na ten temat się mówi.
0: Ale wicepremier Kosiniak-Kamysz powiedział, że to odbyło się na wniosek USA. Więc czy polski rząd powinien wtedy postawić się Amerykanom?
1: Ja nie wiem, czy na wniosek, czy nie na wniosek, to mówi minister tego rządu, którego wiarygodność też musi być weryfikowana. Nie wiem, to trzeba sprawdzić. W ogóle będziemy dopytywać o pewne elementy tych wszystkich przekazów, które mamy teraz w Sejmie, zwłaszcza w Komisji Obrony Narodowej. Myślę, że dobrze by było też, będziemy się nad tym zastanawiać, żeby zorganizowane zostało niejawne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej, żeby posłowie z tej komisji, którzy powinni mieć pełną wiedzę, żeby otrzymali tę wiedzę na temat tych takich szczegółowszych ustaleń szczytu w Ankarze i w ogóle wszystkich tych okoliczności związanych z przekazywaniem uzbrojenia w ramach patriotów w stronie ukraińskiej, bo tutaj myślę, że Polska albo powinna, jeżeli nawet USA, nawet gdyby tak było, tego nie wiemy do końca, to jest, mówię, na razie deklaracja.
0: No tylko tu by raczej nie kłamał w tej sprawie, rządu. Bo to byłoby szybkie do zweryfikowania, bardzo proste.
1: No nie wiem, natomiast nawet gdyby tak było, to trzeba było rozmawiać o tym w takim wymiarze partnerskim, że no Polska jednak oczekuje pewnych też takich ekwiwalentnych reakcji w sprawach dla nas ważnych od strony ukraińskiej, że my wspieramy Ukrainę, wspieraliśmy i wspieramy nadal i będziemy nadal pewnie wspierać. No tego wymaga też nasz interes strategiczny, ale też jednak no nie możemy dać się jako kraj tak ponoszący duże koszty, z jednej strony poniżać, tak jak właśnie to się stało, jeżeli chodzi o te kwestie historyczne, a z drugiej strony, no musimy też oczekiwać od partnera pewnych z jego strony zobowiązań. No to nie może być jednostronne ciągle, bo wojna trwa długo. Mamy nadzieję, że Ukraina się obroni. Dobrze by to było, gdyby ta wojna zakończyła się jej zwycięstwem, a nie Rosji. No ale Ukraina też nie wykazuje takiej powiedziałbym postawy partnerskiej, a właśnie powinna wykazywać wdzięczność wobec Polski.
0: To w takim razie, czy dalsza pomoc dla Ukrainy powinna być uzależniona od wycofania się z decyzji o upamiętnieniu UPA i zgody na ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej?
1: Znaczy na pewno musi być uzależniona od polityki Ukrainy wobec Polski. To nie może być jednostronna relacja.
0: Czy powinno być takie stanowcze powiedzenie z naszej strony? Dopóki się nie zajmiecie tą polityką historyczną, nie wycofacie się z tej decyzji, nie zgodzicie się na ekshumację ofiar, to my pomagać wam już nie będziemy.
1: Panie redaktorze, tak po obywatelsku patrząc, to pewnie tego byśmy oczekiwali, ale prowadzi rozmowy prezydent Karol Nawrocki z prezydentem Ukrainy. Były dwa spotkania. Z tych spotkań są sygnały takie, powiedziałbym, stonowane. Może dalsze rozmowy, dalsze kroki i prezydenta, i oby rząd się do tego dołączy. Może doprowadzą jednak do jakichś kompromisowych sytuacji. Oczywiście Polska nie ustąpi, jeżeli chodzi o prawdę historyczną, bo rzeź wołyńska musi być tak bolesna rana, trauma w polskiej historii, w polskich rodzinach, w polskim narodzie, nie może być przedmiotem takich działań, jak podejmuje teraz Ukraina i jej władze. Nie może być przedmiotem honorowania zbrodniarzy jako bohaterów. I to nie jest tak, że my chcemy Ukrainie wyznaczać jej wartości aksjologiczne, historyczne, tylko po prostu zbrodnia musi być zawsze nazwana zbrodnią i musi być rozliczona w jakimś możliwym sensie, bo lata mijają, ale przede wszystkim musi być wyjaśniona, ujawniona. Oczekujemy pełnej ekshumacji, ale oczekujemy także, żeby Ukraina, która pretenduje do Unii Europejskiej, odcięła się jednak od swoich zbrodniarzy.
0: No chociaż prezydent powiedział, że rozmawiał z Wołodymyrem Zełenskim, ale jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to tutaj porozumienia nie było.
1: Jeszcze go nie ma, nie było, natomiast no, musimy dążyć do tego, żeby jednak ono było wypracowane i tu potrzebne są na pewno bardzo ścisłe, konkretne kontakty, rozmowy, ale myślę, że ta reakcja pana prezydenta Karola Nawrockiego, jeżeli chodzi o odebranie najwyższego polskiego oznaczenia prezydentowi Ukrainy, dała do myślenia nie tylko stronie ukraińskiej, ale dała też do myślenia tym, którzy obserwują to z zewnątrz. No, Polska musi zachować się godnie i zadbać o i swój interes, swoją historię i swoją aksjologię historyczną.
0: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam serdecznie.
2: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się panu i państwu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski po szczycie, po zakończeniu szczytu NATO powiedzieli, że wszystkie nasze cele założone na ten szczyt zostały zrealizowane. Biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia, ustalenia, to faktycznie możemy mówić o sukcesie naszej delegacji?
2: Tak, bo pewnym problemem związanym od wielu lat ze szczytami NATO jest to, że my przyzwyczailiśmy się, że one mają być przełomowe. To znaczy, że ma się na nich zdarzyć coś takiego wielkiego, spektakularnego i właściwie od szczytu w Newport w roku 2014 za każdym razem coś się takiego zdarzało. A tymczasem, tym razem w wypadku tego szczytu najważniejsze było, że udało się nam po prostu zrealizować naszą agendę, czyli potwierdzić to, że będzie w dalszym ciągu wzmacniana wschodnia flanka NATO przede wszystkim i to się nam po prostu udało. Natomiast w pozostałych sprawach ten szczyt rzeczywiście tak bardzo spektakularny nie był i być może dlatego jest pewien też problem publicystyczny z tym, aby ten sukces ogłosić. Ale rzeczywiście naszej delegacji udało się wszystko, co sobie zamierzyła.
1: To powiedzmy naszym słuchaczom, co nam się tam udało ustalić, uzgodnić?
2: Pomijając oczywiście kwestie dwustronne, które także tam miały znaczenie, udało się nam przede wszystkim uzgodnić, że w dalszym ciągu będzie dla NATO ważną rzeczą wzmacnianie wschodniej flanki, mimo tego, że nie wszyscy członkowie NATO zagrożenie rosyjskie widzą nawet po kilku latach wojny na Ukrainie tak samo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to udało się nam ustalić, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane rotacje bezpieczeństwa sił NATO w tym regionie. I to właściwie, panie redaktorze, byłoby wszystko, bo... ale i tak to jest bardzo dużo. Głównie dlatego, że ten szczyt jest szczytem NATO w kryzysie, szczytem paktu, który wcale nie musi stabilnie trwać w ciągu najbliższych kilku lat. Szczytem, który musiał sobie bardzo mocno radzić z kolejną próbą Donalda Trumpa rozliczania NATO za to, że w ogóle istnieje. I był też przede wszystkim szczytem organizowanym w Turcji, a Turcja bardzo mocno starała się jednak wprowadzić na agendę kwestie związane z Bliskim Wschodem, z jej bezpośrednią okolicą. Od spraw Ukrainy ważniejsze dla Turcji, organizatora i dla sekretarza generalnego były w tym wypadku chodzi na przykład sprawy odbudowywania relacji z Syrią. Otóż wracamy tak troszeczkę do tego NATO, który pamiętamy sprzed inwazji Krymu w roku 2014, kiedy niekoniecznie nasze sprawy były najważniejsze. Myślę, że i tak sobie całkiem nieźle poradziliśmy, ale ja jestem z zasady optymistą.
1: No to jeżeli oczekuje się zazwyczaj po tych szczytach czegoś spektakularnego, to czy po tym szczycie po prostu nie oczekiwaliśmy tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie naobraża za wielu ludziom?
2: Prezydent Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi. Mamy też, jak wszyscy państwo być może wczoraj widzieli, a jak nie słyszeli, to jeszcze to przypomnę, duże sukcesy z Trumpem dwustronne, bo jak zwykle chwalił nas i Karola Nawrockiego, co jest taką dla nas bardzo wielką siłą polityczną i innej w tym momencie nie mamy. Natomiast może Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi, choć jego wypowiedzi o Iranie były bardzo ostre i mamy już pod koniec samego szczytu kolejny początek tej odsłony konfliktu irańsko-amerykańskiego, który już nawet niektórzy bardzo doświadczeni publicyści myśleli, że się kończy. Ale mamy także bardzo poważny problem z samym NATO. Rzeczą bardzo, bardzo groźną jest to, że z uwagi na Donalda Trumpa może się za rok nie odbyć następny szczyt. Z uwagi na to, że miał być zlokalizowany w Tiranie, w Albanii. Albania na NATO nie płaci tyle, ile trzeba. Więc w tym sensie szczyt wprawdzie nie okazał się wielkim problemem, ale być może otwiera kolejne problemy związane z tym, że być może te nasze rytuały związane z NATO i z tą spektakularnością po prostu za rok już nie będą miały miejsca.
1: No i jeszcze Hiszpanii się oberwało, tak? Zostali nazwani kłamcami tam
2: stan. Co prawdopodobnie wynikło, panie redaktorze, z tego, że protokół turecki ustawił Pedro Sancheza stanowczo zbyt blisko Donalda Trumpa i on w ogóle zauważył jego istnienie. No cóż, mamy takie czasy. takiego amerykańskiego prezydenta, panie redaktorze, i trzeba się z tym po prostu godzić. No, my Polacy mamy i tak z nim stosunkowo najlepiej.
1: Tak, to się zgadza. A czy już teraz, na tym szczycie, rozpoczęło się właściwie przekształcanie obecnego w NATO w takie NATO 3.0?
2: Być może. Ciężko jest o tym powiedzieć, bo to jest też kolejne takie oczekiwanie, że NATO się w coś dobrego, lepszego, ciekawszego albo w ogóle w cokolwiek innego przekształci. To będzie naprawdę zależało od tego, jak przez najbliższy rok się potoczy polityka Stanów Zjednoczonych. Samo NATO, mimo tych wszystkich trumpowskich deklaracji, nie ma źle. Sekretarz generalny Mark Rutte jest człowiekiem, którego Trump także pozytywnie kojarzy, co jest dla wszystkich dość pozytywnym zaskoczeniem. Nie zaczęło się. Mamy dalej nierozstrzygnięte bardzo ważne kwestie, na przykład czy NATO będzie się rozszerzało. Co dla Ukrainy jest na przykład jedyną tak naprawdę możliwością najbliższych kilku lat akcesją do jakiejś struktury zachodniej, bo do Unii nie wejdzie. Pozostały mimo starań Turków nierozstrzygnięte kwestie związane z Bliskim Wschodem bardzo poważnie. Konflikt w Iranie, który także NATO niestety będzie wciągane przez kwestie bezpieczeństwa, także rozwija nam się na nowo. Nie ma na razie pomysłu na NATO 3.0. Kwestie pieniędzy, które także były podczas tego szczytu dyskutowane, także prawdopodobnie zostaną w jakimś większym stopniu rozwinięte, więc znowu tutaj wracam do takiego myślenia, że nastąpił bardzo ważny rytuał, ale nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o Iran, no to znalazł się tam zapis dotyczący w takim wspólnym oświadczeniu Iranu, mianowicie, że Iran nigdy nie może posiadać broni nuklearnej. Tutaj jest może jakiś taki element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Stanowczy jest to element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo zwłaszcza, że nikt w Europie poważnie nie uważa, że Iran będzie miał broń nuklearną. I jest to taki zapis, na który wszyscy się mogą zgodzić, ale znowu, panie redaktorze, zapis, na który wszyscy mogą się zgodzić, do którego wszyscy są zgodni. Poprzednie szczyty NATO były w stanie wypracowywać coś nowego, coś, co członkowie NATO jednak akceptowali. Tym razem staramy się, bo my jesteśmy w tym pakcie, wszyscy doprowadzić jednak do czegoś takiego, co potencjalnie nie wnosi konfliktu, a zwłaszcza nie prowadzi do tego, że najważniejszy członek tego paktu ma jakieś pretensje. Tak czy siak, członkowie paktu rzeczywiście są zgodni na temat tego, że z Iranem jakieś formy bezpieczeństwa opracować należy, ale jak widać, także nie chcą antagonizować Trumpa.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych, bo to no, on tam główną rolę odgrywał tak naprawdę, zapowiedział udzielenie przez USA Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. To jest to pewnego rodzaju pozytywne zaskoczenie?
2: Tak. Chociaż ono nie będzie akurat w Polsce polityce wewnętrznej sprzyjało, bo zostanie to wykorzystane przeciwko wicepremierowi Kośniakowi Kamyszowi, by ta nasza dyskusja o patriotach się jeszcze nie skończyła. Zacznie teraz opozycja mówić, popatrzcie, Ukraina dostaje licencję, a my jej oddajemy pociski. Ale to, odchodząc od tych kwestii dwustronnych, należy powiedzieć, że jeżeli Trump dotrzyma słowa tutaj, a nie ma powodu nie dotrzymywać, bo sam dobrowolnie bardzo wiele ciekawych rzeczy Zelenskiego mówił, otwarcie, będzie to jakaś też próba wywarcia kolejnej presji na Rosję, aby tą wojnę skończyć, bo w końcu Ukraina posiadająca ciekawe pociski obronne byłaby tutaj bezpieczniejsza. Ale jak to z Donaldem Trumpem? Zobaczymy, czy ta licencja zostanie w najbliższym czasie udzielona. Wiadomo, że te rozmowy się toczyły już od dłuższego czasu.
1: To, no, mówi się też o tym, że w Europie byłyby możliwe serwisy tych rakiet, tak?
2: No my tutaj też bardzo mocno dążymy do tego, aby być jednym z tych państw, w których takie serwisy miałyby miejsce. Nie wykluczam, że tak będzie, bo Donald Trump prawdopodobnie z uwagi na to, że też mu przyszło do głowy, wspominał o bardzo ważnych związkach polsko-ukraińskich podczas tego szczytu. Zresztą plotka głosi, że także Amerykanie wywarli na nas i na Ukraińców presję, aby doszło do dwustronnego spotkania prezydentów.
1: To jeżeli też chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do Ukrainy, no to wszyscy pamiętamy tą wzajemną wymianę uprzejmości, mówiąc w cudzysłowie, w Białym Domu. A tym razem prezydent Trump się tak dobrze wypowiedział o Ukrainie. Czy to też może oznaczać, że Ukraina faktycznie dobre karty może posiadać w rękawie, asy w rękawie, bo wiemy, że prezydent Trump lubi zwycięzców.
2: Nie, wykluczone, że prezydent Trump Prezentam się już od półtora roku, dociera z Władimirem Zeleńskim. To jest jednak jakaś forma relacji, która nie jest może tak bliska i łatwa, jak była między Bidenem a Zeleńskim, ale jednak tutaj istnieje. Amerykanie mają swoje własne karty polegające na jednak inwestycjach w ukraińską obronność, na kwestiach wojskowych. To jest zawsze rzecz, która na inwestycjach w ogóle biznesowych, która w ogóle może Donalda Trumpa do Zeleńskiego pozytywnie nastawiać. Trump też doskonale wie, że jeżeli chce tę wojnę zakończyć, musi jednak prowadzić tutaj konstruktywną politykę. Czy są to silne karty Ukrainy? Nie, bo to w dalszym ciągu jest jednak, za tym stoi przekonanie, że wojnę należy zakończyć. Tylko po prostu Trump doszedł do wniosku, że metoda, w której Ukrainy nie wspiera, wojny szybciej nie zakończy.
1: Czyli podsumowując, ten szczyt, żadnych rewolucji nie ma, ale też nie ma za bardzo się czego obawiać, póki co.
2: Tak, ja nigdy nie myślałem, że będę tak mówił, ale jednak doszło już właśnie do tego momentu, że jednak takie rozsądne osiągnięcia są lepsze, bo nie rozwalają nam potencjalnie systemu, ale powodują, że ten system jednak ratowania światowego bezpieczeństwa, którego na to jest podstawą, idzie powoli do przodu.
1: No i tym optymistycznym akcentem kończymy naszą rozmowę. Łukasz Jacina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: zapraszamy na reklamy.
1: W sposób niezwykły łączy ludzi, naturę, tradycję i przyszłość. Mazowsze. Poznaj je bliżej podczas Mazopikniku, plenerowej zabawy zorganizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Już 11 lipca od 13 do 22 w Olszewie Borkach na placu naprzeciwko remizy OSP, ulica Wyspiańskiego. Miasteczko Zdrowia, lokalne przysmaki, pokazy taneczne i kulinarne. Atrakcje dla dzieci, a wieczorem koncert. Wystąpią Poparzeni Kawą 3. Więcej na mazowsze.travel.
2: Zaprasza marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: Fundacja Iskra Nadziei zaprasza na letnie Kino Nadziei. Podlaskie dziedzictwo kulturowe na ekranie. Już 12 lipca plenerowe projekcje filmowe o walorach kulturowych i patriotycznych. Seans odbędzie się przy świetlicy w Starym Ratowie. Wstęp wolny, start godzina 20.30. Szczegóły na www.iskranadziei.pl. Przeżyjmy wspólnie niezapomniany wieczór. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków województwa podlaskiego.
0: Po reklamie.

0: bliżej jazzu.
1: Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum. Nowoczesna technologia i ludzie. Pracodawca, któremu możesz zaufać.

Serdecznie Państwa witam, Mirosław Dziewa. 2 i 3 tygodnie temu miałem przyjemność przedstawić w całości płytę Voices of Human Consciousness firmowaną przez naszą perkusistkę Dorotę Piotrowską i jej międzynarodową formację Sun Circle z udziałem gościa specjalnego, saksofonisty Grega Ozbiego. Obydwa te nasze spotkania rozpoczynałem nagraniami wybranymi z dosyć starej już, ale jakże interesującej płyty Grega Ozbiego St. Louis Shoes. No nie aż takiej starej, bo muzyka do płyty nagrana została w styczniu 2003. Krążek ukazał się 6 miesięcy później, wydany przez Blue Note. Te dwa nagrania były na tyle interesujące, że otrzymałem kilka pytań, czy będę prezentował pozostałe utwory z tej płyty i kiedy. Każdy to oczywiście wie, że nie tylko te dwa prezentowane nagrania, ale cała płyta jest wyśmienita. Właściwie wystarczyłaby informacja, kto firmuje tę płytę, że firmuje ją Greg Ozbie. Dlatego z przyjemnością przedstawię ją w całości, począwszy od dzisiaj. Utwór, który usłyszeliśmy, to kompozycja mało znanego pianisty Berniego Millera, Bernie's Tune. Mało znany pianista głównie dlatego, że żył tylko 26 lat, zmarł w 1945 roku. Zapewne zauważyliście Państwo dwa nagrania z płyty St. Louis, które prezentowałem 2 i 3 tygodnie temu, jak i to, które przed chwilą wybrzmiało, nie są kompozycjami lidera płyty Ozbiego. To świadome założenie saksofonisty. Pod koniec lat 90. powiedział, że pragnie od czasu do czasu nagrywać albumy zawierające muzykę innych ludzi. Older People's Music. Pierwszym takim albumem był koncertowy Band in New York z 1998. Zawierał kompozycje Ellingtona, Parkera i Monka. Album St. Louis Shoes jest drugim, nazwijmy, z tej serii. Przy czym tutaj również znajdują się kompozycje wymienionej trójki kolosów jazzu. Ale nie tylko. Nie muszę dodawać, że czyjekolwiek są tu kompozycje, to każda z nich nosi charakterystyczne, indywidualne piętno Ozbiego. Kreatywny rozmach, muzyczny kunszt, złożoność improwizacji, mistrzostwo aranżacji, często ich nieprzewidywalność. Teraz, skąd taki tytuł St. Louis Shoes, buty St. Louis? Otóż Greg Ozbie, zamieszczając 9 kompozycji na tej płycie, jakby ukazał 9 swoich inspiracji. Od rodzinnego St. Louis, gdzie urodził się 3 sierpnia 60 roku, przez Waszyngton, Boston, Filadelfię, Brooklyn w Nowym Jorku. No więc posłuchajmy tych arcyciekawych inspiracji. Bernie's Tune, który usłyszeliśmy, jest 8. utworem na płycie i do tej kompozycji będę chciał jeszcze wrócić. Natomiast otwiera ją znany temat Duke'a Ellingtona, East St. Louis Toodle-oo. Można to chyba przetłumaczyć jako wschodnie St. Louis, cześć, na razie. Świetny swing, słusznie przypominający tradycję jazzu, ale później zauważycie subtelne, harmoniczne zmiany, jak też odważniejsze, rytmiczne niespodzianki. Skład muzyków przypomnę w następnym wejściu.

East St. Louis Toodle U. Nie mogło być inaczej. Greg Osby otwiera swoją płytę kompozycją Ellingtona, na dodatek w której tytule jest nazwa jego rodzinnego miasta. Oto skład muzyków. Lider Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, Fliegelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. W momencie nagrywania tej płyty, przypomnę rok 2003, najbardziej znanymi muzykami z tego kwintetu byli lider Greg Osby i trębacz Nicholas Payton. Natomiast dla pianisty Harolda O'Neilla ta płyta jest debiutem fonograficznym w roli sidemana. W momencie jej nagrywania miał zaledwie 21 lat. Studiował w Manhattan School of Music, najpierw u Kenny'ego Barona, a później u Andrew Hilla. I to właśnie Hill namówił O'Neilla, aby opuścił Manhattan School of Music i zastąpił samego Jasona Moriana w kwintecie 42-letniego wtedy Grega Osbiego. Można powiedzieć, że ta decyzja była przysłowiowym strzałem w dziesiątkę, skoro już w następnym roku Harold O'Neill prezentuje swój autorski kwartet z udziałem takiej klasy muzyków jak Greg Osby, Jeff Tane Watts i Matt Brewer. O'Neill ma na koncie już kilka autorskich albumów, w tym bodaj dwa solowe. Nie stroni również od muzyki popowej i filmowej. A co ciekawe, jego babka chodziła do szkoły razem z Charlie Parkerem. Na solówki Harolda O'Neilla zwrócicie jeszcze uwagę, od chociażby w następnej kompozycji autorstwa Dizzy'ego Gillespiego i właśnie Charlie'ego Parkera, zatytułowanej Show Enough. Co prawda prezentowałem ją 3 tygodnie temu, ale warto do niej wrócić. Klasyk wykonany wręcz z dziką ekspresją. Dziki taniec saksofonu, trąbki, fortepianu, przy tak niełatwej przecież harmonii. Sekcja mistrzowska na czele z perkusistą Rodneyem Greenem.

Wśród 9 zamieszczonych na płycie utworów, które wywarły wpływ na Grega Osbiego, nie mogło zabraknąć kompozycji Theloniusa Monka. Saksofonista wybrał 8-taktowy temat Light Blue, skomponowany w 1957 roku. Klimat swobody, wręcz beztroski. Imponuje mi szczególnie pianista Harold O'Neill, nie tylko naśladując harmonię Monka, ale również charakterystyczne dla niego uderzenia akcenty.

Wśród kompozycji, których autorami są, nazwijmy, klasycy jazzu, zaskakiwać może nazwisko znanej wokalistki Cassandry Wilson. Jednak artystka ta miała niebagatelny wpływ na twórczość Osbiego i myślę, że z wzajemnością. Ich współpraca miała początek w połowie lat 80. wraz z pojawieniem się na bruklińskiej scenie ruchu, który nazwano M-Bass, co jest skrótem od Macro Basic. A szerzej tłumacząc na język polski, makropodstawowy układ ustrukturyzowanej improwizacji. Przyznać trzeba, że w tamtych czasach było to rewolucyjne założenie w muzyce jazzowej. W uproszczeniu mówiąc, kompozycje spod tego nurtu łączyły w sobie głównie elementy funku i hip-hopu. Chociaż ogólnie były dosyć złożone harmonicznie, jak i rytmicznie. Cassandra Wilson wystąpiła na płycie Osbiego Season of Renewal z 1989 roku, utrzymanej właśnie w stylu M-Bass. Wielokrotnie też występowali razem. Należeli do ścisłego grona przedstawicieli tego nurtu, chociaż za najważniejszego jego twórcę uważa się saksofonistę Steve'a Colemana. Greg Osby sięgnął po nastrojową kompozycję Cassandry Wilson Whirlwind Soldier, żołnierz wichru, która ukazała się na płycie artystki Jump World z 90 roku. Płyty w dużym stopniu utrzymanej w nurcie stylistyki M-Bass. Osby wykonuje tę kompozycję w kwartecie bez Nicholasa Paytona. Muszę przyznać, że trochę zaskoczyło mnie to jego wykonanie. Artysta gra tęsknym, wręcz melancholijnym dźwiękiem. Jest prawdziwym romantykiem.

Doprawdy piękne wykonanie Whirlwind Soldier. Solo Ozbiego wykonane z taką lekkością jest wyraźnie o czymś. To jest jedyne nagranie na płycie bez udziału trębacza Nicholasa Paytona. Powiedziałem, że w roku nagrywania płyty 2003 był on obok Grega Ozbiego najbardziej znanym muzykiem z tego kwintetu. Mimo, że jest sporo młodszy od Ozbiego, miał 29 lat, gdy nagrywana była muzyka do St. Louis Shoes. Można powiedzieć, że Payton był tak zwanym cudownym dzieckiem, bo już w wieku 9 lat grał razem z ojcem w orkiestrze dętej w rodzinnym Nowym Orleanie. Natomiast proszę sobie wyobrazić, że karierę rozpoczął w wieku lat 10 jako członek All-Star Brass Jamesa Andrewsa. Dzisiaj Nicholas Payton ma na koncie 2 zdobyte nagrody Grammy. 5 razy był nominowany do tej nagrody. Powszechnie uważany jest za jednego z największych artystów naszych czasów. Oprócz muzyki zajmuje się również pisarstwem. Komentuje takie tematy jak muzyka, polityka, życie w Ameryce. Fakt, bywa nawet bardzo kontrowersyjnym komentatorem. Jego solówki na płycie St. Louis Shoes niektóre mogą wydawać się, że są pod wpływem Wintona Marsalisa. Myślę, że było to zauważalne. Obydwaj artyści przyjaźnią się, obydwaj pochodzą zresztą z Nowego Orleanu. A jak obecnie gra Nicholas Payton? Każdy z nas może na żywo przekonać się. Za niecałe 1,5 tygodnia, 18 lipca w sobotę, Nicholas Payton wystąpi ze swoim triem na rynku Starego Miasta w Warszawie o godzinie 19. Wstęp wolny, tylko warto przybyć wcześniej, aby zająć możliwie dobre miejsce. Wracamy do płyty. 5 na niej utworem jest prezentowany przeze mnie 2 tygodnie temu Summertime George'a Gershwina. Każdy wie, jak słynna jest to kompozycja, interpretowana na tysiące, jeśli nie miliony sposobów. Greg Ozbie zaproponował dosyć nostalgiczną wersję Summertime, to znaczy takie wydają się być linie prowadzonej przez niego melodii. Niejako pod spodem w sekcji rytmicznej wszystko wrze. Trąbka Nicholasa Paytona staje w kontrze do saksofonu Ozbiego, ostro kontrapunktując łagodne i nostalgiczne jego frazy. Z czasem ten jakby swoisty pojedynek między nimi przechodzi dosyć surrealistyczną przemianę.

0: Bliżej jazzu. Partnerem audycji Bliżej Jazzu jest Zakład Usług Informatycznych Novum, bo nowoczesne technologie też mogą współgrać z duszą.
1: Dziewięć nagrań zawiera płyta St. Louis Shoes. Za chwilę posłuchamy szóstego, a trzy pozostałe zaprezentuję za tydzień. Płyta nagrana została w styczniu 2003, wydana 6 miesięcy później przez Blue Note. Firmuje ją nasz gość ubiegłorocznego Novum Jazz Festival, saksofonista Greg Osby. Przypomnę, wystąpił on na naszym festiwalu jako gość specjalny formacji Reunion Band perkusistki Doroty Piotrowskiej. W tym miejscu jest okazja, aby wspomnieć, że jakoś niecałe dwa tygodnie temu zauważyłem w francuskim kanale telewizyjnym Mezzo reklamowano płytę Doroty Piotrowskiej and Sun Circle featuring Greg Osby. Tak, tę samą, którą przedstawiłem w naszych spotkaniach 2 i 3 tygodnie temu. To niezwykle nobilitujące. Wracamy do albumu Grega Osbiego St. Louis Shoes. Oto skład kwintetu nagrywającego go. Greg Osby, saksofon altowy, Nicholas Payton, trąbka, flugelhorn, Harold O'Neill, fortepian, Robert Hurst, kontrabas, Rodney Green, perkusja. Szóstym utworem na płycie jest kompozycja zmarłego w październiku ubiegłego roku legendarnego perkusisty Jacka DeJohnetta, zatytułowana Milton on Ebony. Być może część z Państwa zauważyła, tytuł ten jest kompilacją tytułów dwóch słynnych kompozycji DeJohnetta, Milton i Ebony. Obydwie kompozycje perkusista często wykonywał na koncertach, również rejestrował je na płytach z różnymi swoimi składami Special Edition. Zwłaszcza często powracał do tematu Ebony. Greg Osby 6 lat występował w formacji Jacka DeJohnetta. Nagrał z jego zespołem, oczywiście zespołem Special Edition, 3 płyty, w tym jedną podwójną. Na pierwszej z nich, Irresistible Forces z 87 roku, umieszczona jest między innymi kompozycja Milton. Ebony raczej nie została nagrana przez perkusistę z udziałem Osbiego, ale jak mówiłem, to jedna ze słynniejszych kompozycji. Nagranie, które wysłuchamy, jest, jak tytuł sugeruje, kompilacją tych tematów. Wszyscy oczywiście są świetni, jednak przyznam, że szczególnie podoba mi się tu gra Paytona, tym razem na flugelhornie. Piękny dźwięk, płynność jego linii melodycznych. Dalszy ciąg płyty St. Louis Shoes za tydzień. To było 1271 wydanie Bliżej Jazzu. Audycję realizował Przemek Kamiński. Przygotował i prowadził Mirosław Dziewa. Do usłyszenia.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Relikwie świętego Benedykta zostaną uroczyście wprowadzone do kościoła sióstr benedyktynek w Łomży. Wydarzenie odbędzie się 11 lipca w liturgiczne święto opata z Nursi, którego kościół katolicki czci jako głównego patrona Europy, mówi ksiądz Jan Krupka.
2: Jest pewna wspólnota benedyktyńska w Niemczech, która została zamknięta. Te relikwie zostały przejęte przez zakonnika, opata, który opiekował się nimi. Z tego, co gdzieś tam przekaz mówi, były te relikwie także przez jakiś czas w Ziemi Świętej. W każdym razie trafiły do Polski i siostry, które je otrzymały w Siedlcach, otrzymały też taką możliwość, aby się nimi podzielić siostrami z innych wspólnot, które byłyby zainteresowane. I właśnie siostry łomżyńskie taką gotowość wyraziły i właśnie część tych relikwii otrzymały dla siebie.
1: Święty Benedykt pokazuje, w jaki sposób społeczeństwo powinno angażować się w sprawy Europy.
2: Myśląc o współczesnej sytuacji Europy i na ile pozostajemy, na ile powinniśmy może jeszcze bardziej się w to zaangażować, aby pozostać wiernymi tym korzeniom europejskich wartości, o których nieraz tak jakoś się mówi często, ale nie zawsze chyba tak jednoznacznie się kojarzy z tym, że te wartości związane z naszym kontynentem to są też wartości chrześcijańskie, wartości płynące z Ewangelii, czego właśnie Benedykt był takim bardzo wyraźnym świadkiem.
1: Msza święta i uroczyste wprowadzenie relikwii świętego Benedykta o godzinie 17.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Trwają prace przy budowie Muzeum Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Okopach koło Suchowoli. Powstający w rodzinnej miejscowości kapelana Solidarności obiekt ma zostać otwarty w 2027 roku. Na placu budowy widać kolejne postępy. Zakończono już znaczną część prac konstrukcyjnych, a wykonawca realizuje następne etapy. To inwestycja, której władze województwa podlaskiego poświęcają szczególną uwagę. Jak mówi człowiek zarządu województwa podlaskiego Bogdan Dyjuk, muzeum jest oczkiem w głowie, a postęp prac napawa optymizmem.
3: Zrobimy wszystko, aby to muzeum faktycznie przybliżało postać, jego działalność i jego słowa. Zło dobrem zwyciężaj, bo to chyba w dzisiejszych czasach te słowa, trzy wyrazy są niezwykle istotne.
1: Otwarcie muzeum planowane jest na październik następnego roku, w 43. rocznicę śmierci błogosławionego księdza Jerzego.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Od 19 do 26 lipca w całej Polsce obchodzony będzie Ogólnopolski Tydzień Świętego Krzysztofa. Wydarzeniu tradycyjnie towarzyszy akcja 1 grosz za 1 kilometr, z której dochód przeznaczony jest na zakup środków transportu dla misjonarzy. Podczas konferencji prasowej biskup Marek Ochlak, posługujący na Madagaskarze, podkreślił, że samochody, motocykle i łodzie są dla misjonarzy niezbędnym narzędziem pracy.
4: Jestem od roku biskupem w diecezji Fenuarivoacinanana. Jest to diecezja w północno-wschodnim wybrzeżu Madagaskaru. Diecezja, która jest nad samym oceanem, a więc jest potrzeba łódek, czyli tego środku transportu na oceanie. Oczywiście też korzystamy z samochodów, aczkolwiek drogi są bardzo trudne. Takim wyzwaniem podstawowym dla mnie jako młodego biskupa na Madagaskarze jest zdrowie ludzi, którzy tam mieszkają. Jest bardzo duża umieralność, zwłaszcza kobiet, które są w stanie błogosławionym.
1: Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym, mówi ksiądz Jerzy Kraśnicki, dyrektor Miwa Polska.
5: My dajemy narzędzia. Ta pomoc jest inna. To nie jest żywność, to nie są leki, to nie jest prosto opieka duszpasterska. To misjonarze to czynią, ale z pomocą środków transportu. Pomagamy misjonarzom, aby oni mogli pomagać innym. Umożliwiamy im pomoc.
1: Podczas tygodnia modlitw w sposób szczególny będziemy modlić się za kierowców i podróżujących, mówi rzecznik KEP ksiądz Leszek Gęsiak.
6: Będziemy modlić się o to, by ich podróżowanie, ich często praca, a także wypoczynek, który związany jest z przemieszczaniem się, były bezpieczne. Ważnym z punktów obchodów tygodnia Świętego Krzysztofa jest oczywiście błogosławieństwo kierowców i ich pojazdów, więc będziemy modlić się w tym tygodniu w sposób szczególny o to, byśmy tych środków transportu używali mądrze i odpowiedzialnie.
1: Dzięki ubiegłorocznej zbiórce udało się zakupić ponad 1000 pojazdów i innych środków transportu dla misjonarzy pracujących w 36 krajach świata.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Módlmy się o pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica pierwsza. Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Maryjo, jako pierwsza uwierzyłaś w zwycięstwo Jezusa nad śmiercią, gdy inni jeszcze wątpili i płakali. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga, w niebo wstąpienie Pana Jezusa. Maryjo, stałaś z uczniami na Górze Oliwnej i patrzyłaś, jak Twój Syn wstępuje do nieba, a jednak nie rozpaczałaś, bo wiedziałaś, że wraca do Ojca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia. Zesłanie Ducha Świętego. Maryjo, w wieczerniku modliłaś się z apostołami, a gdy Duch Święty zstąpił, stałaś się Matką Kościoła. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta. Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny. Maryjo, cała przemieniona, z ciałem i duszą zostałaś wzięta do nieba. Nagroda za Twoje fiat, za Twoje tak i wierność do końca. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta. Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi. Maryjo, Ojciec uwieńczył Cię koroną chwały, bo stałaś się Matką Króla i Królową wszystkich wiernych. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,
módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Módlmy się we wszystkich intencjach Ojca Świętego Leona. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

cała wyspa nagłośniona nim. Pośrodku my gdzieś nieopodal karmimy kota, głodny przyszedł.

Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09, ale zanim gość poranka 7:09, no to lekkie wprowadzenie do tej rozmowy. Wakacje trwają, część pewnie z Państwa jest jeszcze przed urlopem i właśnie o tym, jak na tym urlopie naprawdę odpocząć, będę rozmawiał z moim gościem, którym jest Mateusz Rańka, psycholog. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Czy my umiemy dzisiaj odpoczywać? Ludzie współczesnego świata.
2: Wydaje się, że odpoczywanie jest dość dużą trudnością dla dzisiejszego społeczeństwa. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do życia w biegu, do robienia kilku rzeczy naraz. Ten multitasking towarzyszy nam na co dzień w pracy, ale zdaje się, że też przy odpoczynku.
1: No właśnie, czy my umiemy się nudzić dzisiaj? Czy dzisiaj nuda odbierana jest jako coś, co nie powinno mieć miejsca, coś, co sprawia, że tracimy swój ten cenny czas?
2: Wbrew pozorom, nuda ciągnie ze sobą bardzo wiele napięcia, szczególnie dla młodych osób, które są przyzwyczajone do tego, żeby działać, żeby podejmować różne wyzwania. Na co dzień chyba my też oczekujemy od siebie, ale też od nas. Otoczenie oczekuje tego, żeby podejmować kolejne wyzwania, działać w jakiś sposób, być aktywnymi. Odpoczynek bardzo często wymaga tego, żeby tą aktywność wyłączyć lub też podjąć inną aktywność niż na co dzień. Wtedy wydaje się, że odpoczywamy najefektywniej.
1: No ale to właśnie, czy możemy sobie pozwolić na to, żeby po prostu sobie poleżeć, być samym sobą, ze swoimi myślami?
2: Tak, tak. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby znaleźć tą chwilę na poleżenie. Czy to łatwe? Tu muszę powiedzieć z perspektywy moich klientów, ale też mojej własnej. Nie jest to łatwe. Nie jest to łatwe odłączyć się, odłożyć telefon, wyjść być może na powolny, spokojny spacer do lasu. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na co dzień robimy rzeczy w pośpiechu, wykonujemy kolejne czynności. Wyłączenie tego wszystkiego, odłączenie się od świata otaczającego i spowolnienie jest bardzo trudne.
1: Przed samym naszym wejściem tutaj to wpadł mi pod oko tekstem taki fragment wywiadu z Nowakiem Dżokowiczem, ze słynnym tenisistą, który powiedział o tym, że kiedy jego dziecko po aktywnościach, tutaj granie w ping-ponga, granie w piłkę przyszło i powiedziało: nudzę się, tata. No i on powiedział: no okej, to nudź się. I powiedział, że nuda bardzo rozwija kreatywność u dzieci.
2: Ta akceptacja ze strony rodzica, ale też nas samych jest bardzo ważna. Żeby odpocząć tak naprawdę, potrzebujemy poczucia bezpieczeństwa, potrzebujemy wyciszenia. Wyciszenie jest możliwe wtedy, kiedy czujemy się bezpiecznie, kiedy mamy ten spokój i kiedy możemy zaakceptować w przestrzeni właśnie to znudzenie, właśnie to, że różne rzeczy nie dzieją się tak szybko jak na co dzień, to, że następuje pewna zmiana. Akceptacja zmiany bywa trudna. Wyhamowanie pędu, zmiana codziennego przyzwyczajenia po to, żeby przejść w tryb relaksu, może być trudnością.
1: Właśnie, jeżeli chodzi o ten tryb relaksu, to przygotowując się do tej rozmowy, to wyczytałem, że te pierwsze dni na urlopie mogą być trudne, aby przystosować się do spadku adrenaliny, bo tuż po przejściu na urlop pojawiają się różnego rodzaju psychologiczne objawy, choroby Kessonowej nawet. Jest to inaczej zwana choroba też urlopowa. Mamy bóle stawów, migrena, zmęczenie, spada odporność.
2: To brzmi bardzo dziwnie, że coś, co wydaje się być zgoła pozytywne, ciągnie za sobą różne trudności, ale to prawda. Przejście w tryb urlopu wiąże się ze zmianą, z wypadnięciem z codziennych czynności, codziennego napędu, więc wymaga przystosowania. To przystosowanie osiągamy poprzez oczywiście upływ czasu, ale też spokojne zwalniania w naszej głowie. Do urlopu, tak jak do powrotu do codziennych aktywności, można się przygotowywać.
1: To w jaki sposób się przygotować do urlopu?
2: Myślę, że najlepszą drogą jest wyciszenie. Dla niektórych jest to planowanie, dla niektórych spontaniczne podjęcie decyzji o wyjeździe na urlop lub też podjęciu innych aktywności. Być może warto wdrażać rzeczy, które nas uspokajają, wyciszają i niekoniecznie bardzo sztywno planować to, co będziemy wykonywać, tak, żeby urlop nie stał się dla nas kolejnym zadaniem do wykonania.
1: No właśnie, bo też wyczytałem, że nie jest najlepszym pomysłem, aby mieć każdą godzinę zaplanowaną podczas tego urlopu, podczas swojego wyjazdu.
2: Wiąże się to z faktem, że ten plan będziemy chcieli zrealizować. Jeżeli zaczynamy realizować coś, to budzi w nas jakiś rodzaj napięcia. dlatego być może warto zrezygnować ze sztywnego planowania i przyjąć to, co będzie. Nie mamy wpływu na różne rzeczy, jak na przykład na pogodę. W związku z tym dostosujmy swoje aktywności do możliwości, które daje nam natura, ale też do naszych chęci danego dnia. To jakoś warto zwrócić uwagę na nasze potrzeby, na to, co czujemy w ciele, co też nam podpowiada głowa. Jeżeli głowa podpowiada nam, że potrzebujemy coś robić, to być może warto jest to robić i wtedy mieć aktywny wypoczynek. Natomiast jeżeli czujemy, że potrzebujemy zwolnić, warto iść w tym kierunku.
1: Czyli słuchać siebie. To też podejrzewam, że to słuchanie, wsłuchać się w siebie można wtedy, kiedy trochę tego wolnego czasu mamy, żeby pobyć ze sobą sam na sam.
2: Tak niewątpliwie jest. Potrzebujemy zwolnić, żeby w ogóle móc usłyszeć ten wewnętrzny głos. Rozpoznawanie swoich potrzeb to jedna z większych trudności i też chyba największy element tego, czym zajmujemy się na co dzień w gabinecie. Kiedy odkryjemy te potrzeby, jest szansa, że zaczynamy je realizować, spełniać. Te potrzeby mogą się zmieniać. Inne potrzeby mamy w pracy, inne potrzeby mamy w trakcie czasu wolnego. Odkrywanie tych potrzeb daje nam możliwość pełnej realizacji lub też przynajmniej częściowej ich realizacji, tak żeby później móc podsumować ten czas wolny jako coś dla nas wartościowego.
1: A jest jakiś taki idealny czas na przykład na wzięcie urlopu? W sensie, ile on powinien trwać? Najczęściej bierzemy 2 tygodnie, ale to może powinno być 3 tygodnie, może miesiąc powinniśmy odpoczywać, żeby odpocząć psychicznie.
2: Jak przystało na psychologa, odpowiem, to zależy. Z uśmiechem podzielę się doświadczeniami moich klientów. Część osób potrzebuje odpoczywać krótko i intensywnie. Osoby, które pracują siedząc, bardzo chętnie przyjmują czas aktywny, nawet krótkoterminowy. Część osób, która pracuje fizycznie, bardzo często potrzebuje tego, żeby po prostu odpocząć, poleżeć, czasem przez tydzień, czasem przez 2 tygodnie, czasem potrzebujemy zmiany i tu znowu odpowiedzią będzie wsłuchanie się w siebie. Urlop przecież możemy dzielić, to znaczy w trakcie tych 2 tygodni możemy mieć ten czas, kiedy odpoczniemy, poleżymy, a jeżeli ta energia do nas zacznie wracać, to przecież możemy podjąć różnego typu aktywności i takie fizyczne, ale też takie umysłowe. Chociażby przy pogodzie za oknem możemy pomyśleć o rozwiązywaniu krzyżówek, czytaniu książek, ale też powrocie do ulubionych seriali, filmów.
1: Tak się zastanawiam, czy te 2 tygodnie, na przykład 2 tygodnie, czy 3 na 3 nawet, wystarczą, żeby nadrobić cały ten czas, który mieliśmy przeładowany podczas całego roku. Czyli pracujemy, nie wiem, załóżmy takie kilkanaście godzin dziennie. Cały czas jestem w trybie takiej pracy, nie dosypiam. I czy te 2 tygodnie wystarczą, żebym ja wrócił do pracy jak nowonarodzony? Czy to jednak tak nie działa?
2: One mogą wystarczyć. To trochę zależy od tego, jak funkcjonujemy na co dzień. Tu w moich myślach pojawia się tak zwana praktyka uważności. Jeżeli dostrzegamy swoje potrzeby i staramy się je realizować na co dzień, być może ten tryb wakacyjny będzie po prostu dopełnieniem roku pracy. Natomiast koncentracja wokół tych potrzeb na co dzień jest sztuką. Uczymy się tego. Celebrowanie każdej chwili, chociażby pitej kawy czy herbaty, daje nam możliwość odpoczynku, zrelaksowania się na co dzień. Jest godzina poranna, godzina, kiedy kawę jak najbardziej możemy wypić. Jeżeli skupimy się na tej kawie, wyłączymy od otoczenia, skupimy na naszym oddechu, pomyślimy o tym, co by nas zrelaksowało, nie planując całego dnia, tylko koncentrując się na swojej potrzebie w tej chwili, prawdopodobnie ten urlop będzie dopełnieniem, będzie wystarczający, żeby przywrócić nas do stanu pełnej energii.
1: No właśnie, no to prosiłbym teraz o taki element. Zaczynamy urlop. Jak powinniśmy spędzić te 2 tygodnie?
2: To dobre jest wrócić do tego, co nam służyło w poprzednich latach, przy innych okazjach do odpoczynku. Dobre jest skoncentrować się na tym, co działa. Jeżeli dla kogoś efektywnym jest podejmowanie aktywności fizycznej, zachęcam do podejmowania aktywności fizycznej. Jeżeli ktoś potrzebuje tego, żeby odpocząć, to bardzo ważne, żeby odpocząć, poleżeć, czy to w domu, czy na słońcu, bez odczuwania poczucia winy z powodu tego odpoczynku. Jeżeli natomiast ktoś życzy sobie skorzystać z aktywności intelektualnych, jasne, zachęcam do tego. Uważam też, że zmienność aktywności jest bardzo w porządku. To, co ja słyszę jako bardzo wartościowe, to przechodzenie od czynności codziennych do tego, czego na co dzień nie robimy. To ułatwia odpoczynek, czyli jeżeli na co dzień pracujemy fizycznie, być może wartościowym będzie odpoczynek leżący, ale też taki z książką, czy też z monitorem. Jeżeli natomiast na co dzień pracujemy siedząc, być może bardziej efektywny dla nas będzie odpoczynek w ruchu. Wsłuchajmy się w siebie.
1: A jeżeli chodzi o telefon. Czy warto na ten czas urlopu, nie mówię, że przez pełne 2 tygodnie, ale na przykład na kilka dni, czy jest wskazane, aby ten telefon wyłączyć, żeby trochę ograniczyć nadmiar tych bodźców, które mamy na co dzień?
2: Telefon jest źródłem bardzo dużej stymulacji dla każdego z nas. Jeżeli czujemy, że interesuje nas tam jakaś treść, być może dobrze się z nią zapoznać i odłożyć ten telefon na chwilę. Nie chciałbym demonizować, to znaczy uważam, że jak najbardziej jest to sprzęt, który możemy wykorzystać podczas wakacji z uważnością na to, jak dużo z niego korzystamy. To warto, żeby przebodźcowanie, które płynie z treści zawartych w internecie, nie wpływało na jakość naszego odpoczynku. Warto też zwrócić uwagę na to, że korzystanie z urządzeń ekranowych bezpośrednio przed snem może wpływać na jakość tego snu, co powoduje, zdaje się, gorszy odpoczynek. Bądźmy uważni po prostu.
1: A pan ze swojego doświadczenia pracy z ludźmi dostrzega, że dzisiaj jesteśmy przemęczeni, społeczeństwem przemęczonym, zmęczonym?
2: Wydaje się, że tak. Z perspektywy mojego gabinetu przejawia się to przede wszystkim w nastroju osób, które spotykam. Uczucie przytłoczenia, stres, to tak zwane przebodźcowanie, nadmiar treści, który do nas trafia, treści, których nie jesteśmy w stanie opracować, przetworzyć. Nasze zadania, ambicja, którą sami na siebie nierzadko nakładamy, ale też te oczekiwania, które kierują do nas osoby z otoczenia, jak najbardziej prowadzą nas do dużego zmęczenia, do przeładowania i potrzebujemy w związku z tym chwili pauzy.
1: No i pewnie część ludzi, podejrzewam, się wzbrania przed wzięciem takiego dużego urlopu.
2: Niewątpliwie tak jest. Również część moich klientów obawia się tego, że zadania poza nimi nie zostaną wykonane. Czują odpowiedzialność, czują presję, również presję własną, ale mają też bardzo dużą motywację do swojej pracy, lubią swoją pracę i nie chcą się od niej odłączać w 100%. Ja zachęcam do tego, żeby znajdować czas dla siebie, natomiast w formie, która nam odpowiada. To ważne, żeby urlop nie wiązał się z dodatkowym cierpieniem, tylko właśnie z relaksem.
1: Tak, no to drodzy Państwo, relaksujmy się, korzystajmy z urlopu. No i tutaj no jednak odradzałbym wakacje nad tym polskim morzem, jeżeli chcemy naprawdę wypocząć i nie irytować się tym, że pogoda jest jaka jest.
2: Dziękuję bardzo i życzę wszystkiego dobrego w wakacje.
1: Tak, Mateusz Szańka, psycholog, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. 7:09. Twój początek dnia.
1: Gościem poranka 7:09 jest Łukasz Jasina, ekspert do spraw międzynarodowych, były rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, kłaniam się panu i państwu.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz, Radosław Sikorski po zakończeniu szczytu NATO powiedzieli, że wszystkie nasze cele założone na ten szczyt zostały zrealizowane. Biorąc pod uwagę te wszystkie doniesienia, ustalenia, to faktycznie możemy mówić o sukcesie naszej delegacji?
2: Tak, bo pewnym problemem związanym od wielu lat ze szczytami NATO jest to, że my przyzwyczailiśmy się, że one mają być przełomowe. To znaczy, że ma się na nich zdarzyć coś takiego wielkiego, spektakularnego i właściwie od szczytu w Newport w roku 2014 za każdym razem coś się takiego zdarzało. A tymczasem, tym razem w wypadku tego szczytu najważniejsze było, że udało się nam po prostu zrealizować naszą agendę, czyli potwierdzić to, że będzie w dalszym ciągu wzmacniana wschodnia flanka NATO przede wszystkim i to się nam po prostu udało. Natomiast w pozostałych sprawach ten szczyt rzeczywiście tak bardzo spektakularny nie był i być może dlatego jest pewien też problem publicystyczny z tym, aby ten sukces ogłosić. Ale rzeczywiście naszej delegacji udało się wszystko, co sobie zamierzyła.
1: To powiedzmy naszym słuchaczom, co nam się tam udało ustalić, uzgodnić?
2: Pomijając oczywiście kwestie dwustronne, które także tam miały znaczenie, udało się nam przede wszystkim uzgodnić, że w dalszym ciągu będzie dla NATO ważną rzeczą wzmacnianie wschodniej flanki, mimo tego, że nie wszyscy członkowie NATO zagrożenie rosyjskie widzą nawet po kilku latach wojny na Ukrainie tak samo. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, to udało się nam ustalić, że w dalszym ciągu będą przeprowadzane rotacje bezpieczeństwa sił NATO w tym regionie. I to właściwie, panie redaktorze, byłoby wszystko, bo... ale i tak to jest bardzo dużo. Głównie dlatego, że ten szczyt jest szczytem NATO w kryzysie, szczytem paktu, który wcale nie musi stabilnie trwać w ciągu najbliższych kilku lat. Szczytem, który musiał sobie bardzo mocno radzić z kolejną próbą Donalda Trumpa rozliczania NATO za to, że w ogóle istnieje. I był też przede wszystkim szczytem organizowanym w Turcji, a Turcja bardzo mocno starała się jednak wprowadzić na agendę kwestie związane z Bliskim Wschodem, z jej bezpośrednią okolicą. Od spraw Ukrainy ważniejsze dla Turcji, organizatora i dla sekretarza generalnego były w tym wypadku choćby na przykład sprawy odbudowywania relacji z Syrią. Otóż wracamy tak troszeczkę do tego NATO, który pamiętamy sprzed inwazji Krymu w roku 2014, kiedy niekoniecznie nasze sprawy były najważniejsze. Myślę, że i tak sobie całkiem nieźle poradziliśmy, ale ja jestem z zasady optymistą.
1: No to jeżeli oczekuje się zazwyczaj po tych szczytach czegoś spektakularnego, to czy po tym szczycie po prostu nie oczekiwaliśmy tego, że prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump nie naobraża za wielu ludziom?
2: Prezydent Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi. Mamy też, jak wszyscy państwo być może wczoraj widzieli, a jak nie słyszeli, to jeszcze to przypomnę, duże sukcesy z Trumpem dwustronne, bo jak zwykle chwalił nas i Karola Nawrockiego, co jest taką dla nas bardzo wielką siłą polityczną i innej w tym momencie nie mamy. Natomiast może Trump nie naobrażał zbyt wielu ludzi, choć jego wypowiedzi o Iranie były bardzo ostre i mamy już pod koniec samego szczytu kolejny początek tej odsłony konfliktu irańsko-amerykańskiego, który już nawet niektórzy bardzo doświadczeni publicyści myśleli, że się kończy. Ale mamy także bardzo poważny problem z samym NATO. Rzeczą bardzo, bardzo groźną jest to, że z uwagi na Donalda Trumpa może się za rok nie odbyć następny szczyt. Z uwagi na to, że miał być zlokalizowany w Tiranie, w Albanii. Albania na NATO nie płaci tyle, ile trzeba. Więc w tym sensie szczyt wprawdzie nie okazał się wielkim problemem, ale być może otwiera kolejne problemy związane z tym, że być może te nasze rytuały związane z NATO i z tą spektakularnością po prostu za rok już nie będą miały miejsca.
1: No jeszcze Hiszpanii się oberwało, tak? Zostali nazwani kłamcami tam Stany.
2: To prawdopodobnie wynikło, panie redaktorze, z tego, że protokół turecki ustawił Pedro Sancheza stanowczo zbyt blisko Donalda Trumpa i on w ogóle zauważył jego istnienie. No cóż, mamy takie czasy. takiego amerykańskiego prezydenta, panie redaktorze, i trzeba się z tym po prostu godzić. No, my Polacy mamy i tak z nim stosunkowo najlepiej.
1: Tak, to się zgadza. A czy już teraz, na tym szczycie, rozpoczęło się właściwie przekształcanie obecnego w NATO w takie natocznego w NATO, w takie NATO 3.0?
2: Być może. Ciężko

0: co dla Ukrainy jest na przykład jedyną tak naprawdę możliwością najbliższych kilku lat akcesją do jakiejś struktury zachodniej, bo do Unii nie wejdzie. Pozostały mimo starań Turków nierozstrzygnięte kwestie związane z Bliskim Wschodem bardzo poważnie. Konflikt w Iranie, który także na to niestety będzie wciągane przez kwestie bezpieczeństwa, także rozwija nam się na nowo. Nie ma na razie pomysłu na NATO 3.0. Kwestie pieniędzy, które także były podczas tego szczytu dyskutowane, także prawdopodobnie zostaną w jakimś większym stopniu rozwinięte, więc znowu tutaj wracam do takiego myślenia, że nastąpił bardzo ważny rytuał, ale nic więcej.
1: No to jeżeli chodzi o Iran, no to znalazł się tam zapis dotyczący w takim wspólnym dość oświadczeniu, znalazł się zapis dotyczący Iranu, mianowicie, że Iran nigdy nie może posiadać broni nuklearnej. Tutaj jest może jakiś taki element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych?
0: Stanowczy jest element pod prezydenta Stanów Zjednoczonych, bo zwłaszcza, że nikt w Europie poważnie nie uważa, że Iran będzie miał broń nuklearną. I jest to taki zapis, na który wszyscy się mogą zgodzić, ale znowu, panie redaktorze, zapis, na który wszyscy mogą się zgodzić, do którego wszyscy są zgodni. Poprzednie szczyty NATO były w stanie wypracowywać coś nowego, coś, co członkowie NATO jednak akceptowali. Tym razem staramy się, bo my jesteśmy w tym pakcie, wszyscy doprowadzić jednak do czegoś takiego, co potencjalnie nie wnosi konfliktu, a zwłaszcza nie prowadzi do tego, że najważniejszy członek tego paktu ma jakieś pretensje. Tak czy siak, członkowie paktu rzeczywiście są zgodni na temat tego, że z Iranem jakieś formy bezpieczeństwa opracować należy, ale jak widać także nie chcą antagonizować Trumpa.
1: Prezydent Stanów Zjednoczonych, bo to no, on tam główną rolę odgrywał tak naprawdę, zapowiedział udzielenie przez USA Ukrainie licencji na produkcję pocisków do systemów przeciwlotniczych Patriot. To jest to pewnego rodzaju pozytywne zaskoczenie?
0: Tak. Choć ono nie będzie akurat w Polsce polityce wewnętrznej sprzyjało, bo zostanie to wykorzystane przeciwko wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi, by ta nasza dyskusja o Patriotach się jeszcze nie skończyła. Zacznie teraz opozycja mówić, popatrzcie, Ukraina dostaje licencję, a my jej oddajemy pociski, ale to odchodząc od tych kwestii dwustronnych, należy powiedzieć, że jeżeli Trump dotrzyma słowa tutaj, a nie ma powodu nie dotrzymywać, bo sam dobrowolnie bardzo wiele ciekawych rzeczy Zelenskiego mówił, otwarcie, będzie to jakaś też próba wywarcia kolejnej presji na Rosję, aby tą wojnę skończyć, bo w końcu Ukraina posiadająca ciekawe pociski obronne byłaby tutaj bezpieczniejsza. Ale jak to z Donaldem Trumpem? Zobaczymy, czy ta licencja zostanie w najbliższym czasie udzielona. Wiadomo, że te rozmowy się toczyły już od dłuższego czasu.
1: To, no, mówi się też o tym, że w Europie byłyby możliwe serwisy tych rakiet, tak?
0: No my tutaj też bardzo mocno dążymy do tego, aby być jednym z tych państw, w których takie serwisy miałyby miejsce. Nie wykluczamy, że tak będzie, bo Donald Trump prawdopodobnie z uwagi na to, że też mu przyszło do głowy, wspominał o bardzo ważnych związkach polsko-ukraińskich. Podczas tego szczytu zresztą plotka głosi, że także Amerykanie wywarli na nas i na Ukraińców presję, aby doszło do dwustronnego spotkania prezydentów.
1: To jeżeli też chodzi o podejście Stanów Zjednoczonych do Ukrainy, no to wszyscy pamiętamy tą wzajemną wymianę uprzejmości, mówiąc w cudzysłowie, w Białym Domu. A tym razem prezydent Trump się tak dobrze wypowiedział o Ukrainie. Czy to też może oznaczać, że Ukraina faktycznie dobre karty może posiadać w rękawie, asy w rękawie, bo wiemy, że prezydent Trump lubi zwycięzców.
0: Nie, wykluczono, że prezydent Trump już od półtora roku dociera z Władimirem Zeleńskim. To jest jednak jakaś forma relacji, która nie jest może tak bliska i łatwa, jak była między Bidenem a Zeleńskim, ale jednak tutaj istnieje. Amerykanie mają swoje własne karty polegające na jednak inwestycjach w ukraińską obronność, na kwestiach wojskowych. To jest zawsze rzecz, która na inwestycjach w ogóle biznesowych, która w ogóle może Donalda Trumpa do Zelenskiego pozytywnie nastawiać. Trump też doskonale wie, że jeżeli chce tę wojnę zakończyć, musi jednak prowadzić tutaj konstruktywną politykę. Czy są to silne karty Ukrainy? Nie, bo to w dalszym ciągu jest jednak, za tym stoi przekonanie, że wojnę należy zakończyć. Tylko po prostu Trump doszedł do wniosku, że metoda, w której Ukrainy nie wspiera, wojny szybciej nie zakończy.
1: Czyli podsumowując ten szczyt, żadnych rewolucji nie ma,